0: Tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł.

ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przykład do Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żarty.

siedzi, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

0: Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania dzisiejszej audycji. A w niej powiemy między innymi o 42. Festiwalu Kwitnących Azalii na Zamku w Mosznej.
2: Szczególny akcent będzie położony na muzykę François Couperina, nadwornego kompozytora Króla Słońca, Ludwika XIV. Rzeczywiście można powiedzieć, że to jest barok bardzo dumny. Nie zabraknie także muzyki Händla. Wykonawcy wykonają jedną z sonat.
1: A także o tym, że rękodzieło z Opolskiego ma swoją historię, ludzi i charakter.
3: We współpracy z 10 lokalnymi grupami działania pokazujemy twórców, którzy budują markę Opolszczyzny.
1: W pierwszej kolejności powiemy jednak o 42. już Festiwalu Kwitnących Azalii na Zamku w Mosznej, który rozpocznie się już za chwilę. To wydarzenie, które łączy muzykę, naturę i przestrzeń, w której kultura wybrzmiewa inaczej, bliżej ludzi i ich wrażliwości. Cztery majowe weekendy wypełnią koncerty przygotowane we współpracy z Filharmonią Opolską, z repertuarem od baroku po dobrze znane klasyczne kompozycje. To dobry moment, żeby spotkać się z kulturą w wyjątkowym miejscu. Mówi Jakub Chrenowicz, pierwszy dyrygent Filharmonii Opolskiej.
4: Co słychać w Opolskiem?
2: Już 42. raz na zamku wybrzmią największe dzieła muzyki kameralnej. I bardzo się cieszę, że otwarty zostanie festiwal koncertem o pięknym tytule Barok to brzmi dumnie, ponieważ będzie tam muzyka barokowa, ale szczególny akcent będzie położony na muzykę François Couperina, nadwornego kompozytora Króla Słońca, Ludwika XIV. Rzeczywiście można powiedzieć, że to jest barok bardzo dumny. Nie zabraknie także muzyki Händla. Wykonawcy wykonają jedną z sonat triowych, tych bardzo znanych wielkiego niemieckiego twórcy baroku. I też zespół jest szczególny, ponieważ dwie flecistki Filharmonii Opolskiej, pani Katarzyna Raczkowska i pani Monika Targowska, poza tym, że grają dla państwa na co dzień, można powiedzieć, na tych fletach współczesnych, są także specjalistkami od wykonawstwa muzyki barokowej na kopiach instrumentów pochodzących z epoki, więc zespół Sanssouci będzie wykonywał muzykę barokową na instrumentach, które są kopiami tych instrumentów, na których ta muzyka była grana. To jest taki trend, państwo oczywiście wiedzą, który już od wielu lat obowiązuje, można powiedzieć, ale będzie to prawdziwy zespół barokowy, grający muzykę barokową tak, jak wierzymy, że ona brzmiała. Cieszę się, że Anna Trefon, znakomita skrzypaczka, muzyk, solista, na co dzień grająca w grupie drugich skrzypiec na stanowisku solistki, właśnie wykona przepiękny recital kameralny z pianistą Marcinem Guzem. Będą tam utwory wyłącznie kompozytorów polskich. Będzie Witold Maliszewski, czyli kompozytor, który przez Opolską Filharmonię był wykonywany, wydawany, można powiedzieć, promowany, przypominany wielokrotnie. Będzie też Karol Szymanowski, nasz, jak mawiają, drugi po Chopinie, nasz wielki twórca początku XX wieku. No i jego wspaniała sonata demol na skrzypce i fortepian. Także będzie Roman Ritterband, w Łodzi urodzony, zmarły w Stanach Zjednoczonych kompozytor, i jego trzy ballady hebrajskie. Festiwal zwieńczy bardzo spektakularny skład kameralny, bo aż sekstet, którego liderem jest profesor Paweł Jabłczyński, znakomity, wspaniały kontrabasista, na co dzień tu w Opolu prowadzący grupę kontrabasów w naszej orkiestrze, i sekstet będzie złożony z mózgów grających na instrumentach lutniczych, na instrumentach smyczkowych. Pozwolę ich sobie wymienić z nazwiska, bo to jest właśnie ten moment, kiedy można naszych wspaniałych kolegów właśnie z nazwiska wymienić. To będzie Jan Turkiewicz, Angelika Chorzempa, skrzypkowi, Anna Wałek, Ewa Ostrowska, altowiolistki, Gabriela Karpiesiuk na wiolonczeli, wspomniany Paweł Jabłczyński na kontrabasie, wykonają program złożony wyłącznie z kompozycji Antonina Dworzaka. Myślę, że to niezwykła gratka, tak duży, wielki nawet zespół kameralny w tak cudownej muzyce tego czeskiego mistrza. To jest gratka i rzadkość, żebyśmy mogli słuchać właśnie tych kwintetów i nokturnu. Bardzo się cieszę, że muzycy Filharmonii Opolskiej będą mogli występować w tych kameralnych formacjach, grać dla państwa muzykę tak odmienną od tego, w czym słyszą ich państwo na co dzień, czyli od wielkich form symfonicznych przejdą do rzeczy bardzo intymnych, bardzo, bardzo wyrafinowanych i na takim najwyższym poziomie muzycznego mistrzostwa. Bardzo się cieszę, że możemy organizować ten festiwal po raz kolejny.
1: Mówił pierwszy dyrygent Filharmonii Opolskiej Jakub Chrenowicz. A na wszystkich melomanów czeka także wyjątkowa muzyczna premiera. W jednej z zamkowych sal po raz pierwszy wybrzmią utwory współcześnie tworzące

0: ostatni organizuję w ten sposób dobierając, dlatego że mam gdzieś w planie od przyszłego roku podjąć współpracę z akademiami muzycznymi. Jestem już na etapie rozmów i chciałabym, aby muzycy, którzy kończą akademię muzyczną w różnych miejscach, bo to nie chodzi tylko o te najbliższe, prawda, bo bardzo często można się pomylić, że my korzystamy z tego, co jest dla nas najbliżej. Ja bym chciała, aby w naszej Moszna i przyjeżdżały osoby z całego naszego państwa, te, które idą dalej, mają w planie rozwijać swoją karierę zawodową i żeby Moszna dawała im ten start, to co zawsze podkreślam przez tyle lat, że tą podwalinę do tego, żeby powołać się na ten festiwal, że zaczynali tam, albo dał im ten festiwal możliwość dostąpienia zaszczytu i korzystania z innych festiwali organizowanych w kraju. Bo ten festiwal, szanowni państwo, to jest bardzo ważne wydarzenie, które, tak jak od wielu lat też podkreślam, artyści wpisują sobie swój pakiet notek bio i powołują się na niego przy różnych innych możliwościach. Dwa koncerty, które państwu zaproponuję ze swojej strony, to jest koncert, z którego bardzo się cieszę i czekałam na niego. Powiem, że 4 lata na niego czekałam tak naprawdę, dlatego że wiedziałam o tym, że profesor Jacek Ścibor nagrywa rzecz, która rzadko się zdarza, czyli utwory, które są utworami poetyckimi. W ogóle podejmowanie się tematyki wybitnych naszych polskich pisarzy. Jan Kochanowski, Treny. No, państwo na pewno mieli, zresztą każdy z nas przechodził przez edukację szkoły i wiemy o tym, że Treny to jest jeden z głównych tematów. Natomiast podjąć się aranżacji tych Trenów jest w sposób niebywale, ja bym powiedziała, ezoteryczny bym nawet nazwała tak to, bo muzyka Dominika Lasoty jest po prostu pod tym względem nie dość, że współczesna, to pełna romantyzmu, pełna nostalgii, pełna cierpienia, ale jednocześnie z taką zawsze gdzieś kończącą się nutą nadziei, że nie do końca ten klimat Trenów jest tak trudny. Usłyszymy Treny Jana Kochanowskiego w wykonaniu Jacka Ścibora, tenora, akompaniować mu będzie wybitny pianista, jeśli chodzi o kwestie wokalne, czyli pan Michał Lasota. Natomiast jeśli chodzi o debiuty, debiutantami w tym roku jest duet, który wykona dla nas utwór Astora Piazzolli Tango Suite. Religa Makłowicz Duo. Dwóch panów, akordeon i gitara, którzy zaaranżowali specjalnie ten utwór na potrzeby naszego festiwalu i wykonają go w pierwszej części naszego koncertu. W drugiej części usłyszymy Kamilę Wawrzyńczyk, którą mieliśmy okazję słuchać 2 lata temu. Grała z pięknym kwartetem, natomiast ponieważ jest to osoba, która jest nie tylko zdolna, jeśli chodzi o fortepian, ale jest fenomenalnym też głosem, stąd usłyszymy w jej wykonaniu parę pieśni, arii, w których będę jej akompaniować. Myślę, że ja, jeśli chodzi o debiuty, szanowni państwo, zawsze zwracam uwagę publiczności, że proszę o wsparcie, żeby ci nasi debiutanci mieli fajny start, żeby im się ta Moszna dobrze kojarzyła i żeby to było dla nich faktycznie wielkie wydarzenie w ich życiu. To jest jedna rzecz. A druga, że zawsze właśnie z takim drżącym sercem patrzę, później patrzę na ich karierę, na ich rozwój i oni później wracają po iluś latach już w recitalach mistrzowskich, bo takie praktyki już też na naszym festiwalu były, że wracają już po 10 latach jako wybitne jednostki grające, wybitni artyści.
1: Mówiła dyrektor artystyczna festiwalu Barbara Hortyńska. A cały festiwal został objęty patronatem honorowym przez marszałka województwa opolskiego Zbigniewa Kubalańce.
2: Ogromnie się cieszę, że już po raz 42 jesteśmy w stanie państwa zaprosić na to wyjątkowe wydarzenie. To taka wiosna kultury w województwie opolskim za każdym razem, muzyczne święto kwitnących azalii. Jak zwykle w przepięknym miejscu w naszej perełce województwa Zamku w Mosznej, w wyjątkowym okresie właśnie, kiedy azalie, rododendrony kwitną. Startujemy w tym roku 7 maja i co 4 tygodnie będziemy zapraszać melomanów, miłośników tego festiwalu właśnie do Zamku w Mosznej. Samorząd województwa jak co roku współfinansuje to wydarzenie od drugiego roku za pomocą Filharmonii Opolskiej i za to serdecznie

0: panu dyrektorowi i maestro dziękuję, że opieką taką organizacyjną i opieką merytoryczną ten festiwal został objęty.
1: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. Wstęp na 42. Festiwal Muzyczne Święto Kwitnących Azalii imienia Zbigniewa Pawlickiego w Mosznej jest bezpłatny, jednak obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc przez stronę www.bilety.mosznazamek.pl. A teraz powiemy o rękodziele, bo rękodzieło z Opolszczyzny to nie tylko piękne przedmioty, to przede wszystkim historia, ludzie i wyjątkowy charakter miejsca, z którego pochodzą. Właśnie na tym opiera się projekt Dobre, bo lokalne, opolskie produkty rękodzielnicze, realizowane przez Samorząd Województwa Opolskiego we współpracy z lokalnymi grupami działania. To inicjatywa, która realnie wspiera twórców i pokazuje, jak wielka wartość kryje się w tym, co powstaje lokalnie, często w małych pracowniach, z pasji i wieloletniego doświadczenia. Mówi Paulina Olszowska z Departamentu Programów Obszarów Wiejskich.
2: To warto wiedzieć o Opolskim.
3: W ramach projektu Dobre, bo lokalne, polskie produkty rękodzielnicze realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego we współpracy z 10 lokalnymi grupami działania pokazujemy twórców, którzy budują markę Opolszczyzny. Rękodzielnicy biorący udział w tym projekcie dzielą się swoją wiedzą podczas cyklu warsztatów poświęconych różnym technikom rękodzieła.
1: Mówiła Paulina Olszowska z Departamentu Programów Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Jednym z ważnych elementów projektów są warsztaty rękodzielnicze. To spotkania, które pozwalają zajrzeć za kulisy powstawania unikalnych przedmiotów. Uczestnicy nie tylko obserwują proces twórczy, ale też sami mogą spróbować swoich sił pod okiem osób, które doskonale znają swój fach. Podczas jednych z ostatnich warsztatów uczestnicy mieli okazję pracować z Moniką Kalną, artystką specjalizującą się w grawerunku artystycznym. To dziedzina wymagająca ogromnej precyzji, cierpliwości i wyczucia detalu. Jej prace trafiają na zagraniczne wystawy i targi, co pokazuje, że lokalne rękodzieło z Opolszczyzny może z powodzeniem konkurować na międzynarodowej scenie.
4: Cieszę się bardzo, że mogłam podzielić się moim rzemiosłem, moim warsztatem z uczestnikami. Myślę, że było to bardzo wyjątkowe dla uczestniczek zobaczyć, czym jest takie tradycyjne rzemiosło. Że nie jest to po prostu tak jak w dzisiejszych czasach robione coś bardzo szybko, tylko trzeba poświęcić dużo czasu, energii i skupienia, żeby po prostu coś stworzyć.
1: Mówiła Monika Kalla, rękodzielnik grawerunku artystycznego. Każdy wygrawerowany element to efekt wielu godzin pracy i ogromnego skupienia. Podczas warsztatów uczestnicy mogli przekonać się, jak wygląda ten proces od podstaw, od pierwszego szkicu aż po finalny efekt. Mówi Anna Maciołek, dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach.
5: Warsztaty dla mnie były niesamowitym doświadczeniem, dającym bardzo dużo precyzji i przede wszystkim takiego samozaparcia. Ogromnie się cieszę, że miałam możliwość poznania pani Moniki, która ma tak niesamowity talent. Jestem zafascynowana tym, że takie osoby mieszkają w naszej gminie z tak ogromnym talentem i jeszcze z taką niesamowitą osobowością. Także bardzo się cieszę, że mogłam uczestniczyć w tych warsztatach.
1: Mówiła Anna Maciołek, dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach. Projekt Dobre, bo lokalne przypomina nam więc o tym, że warto sięgać po to, co powstaje blisko nas, bo za każdym ręcznie wykonanym przedmiotem stoi człowiek, jego historia i pasja, której nie da się zastąpić masową produkcją.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: Słuchacie programu Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji, a w niej przeniesiemy się do Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior w Opolu.
6: Odbiór jest na pewno pozytywny, bo cieszę się, że mogą z kimś porozmawiać w końcu, bo to są też głównie osoby, które przez większość czasu teraz są samotne.
1: Powiemy także o tym, że województwo opolskie konsekwentnie inwestuje w transport.
7: 31 grudnia 2024 roku podpisaliśmy umowę. Powiedzieliśmy A, decydując się na zakup 5 pojazdów elektrycznych, 3 pojazdów 4-członowych i 2 pojazdów 3-członowych. Dzisiaj mówimy B.
1: W pierwszej kolejności przeniesiemy się do Opolskiego Centrum Seniora. Tam Kamil Hantulik, instruktor do spraw kulturalno-oświatowych, opowiedział mi o wolontariacie.
2: Istotne dla Opola.
6: Naszymi wolontariuszami są głównie seniorzy, ale mamy też studentów i uczniów, też młodszych. Przychodzą, wypełniają umowę i kiedy my dostaniemy jakieś zgłoszenie do osoby potrzebującej na przykład towarzystwa, czy też wyjścia na spacer, pomocy przy dojściu do lekarza, to mogą się takie osoby zgłosić do nas i wtedy pomagamy im wolontariuszy. Mamy około 30 wolontariuszy. Tak jak już mówiliśmy, no większość z nich to są seniorzy. Odbiór jest na pewno pozytywny, bo cieszę się, że mogą z kimś porozmawiać w końcu, bo to są też głównie osoby, które przez większość czasu teraz są samotne i takie towarzystwo osoby szczególnie młodej też pozytywnie na nich działa. Cieszą się, że mogą iść na spacer i że wreszcie ktoś ma możliwość, aby doprowadzić ich do lekarza, który jest na przykład na drugim końcu Opola.
1: Jak się okazało, polscy seniorzy, poza tym, że są bardzo pomocni, kochają także darta.
6: Pomysł na darta w Centrum Senior w Opolu pojawił się na początku roku, tak mniej więcej 2 miesiące temu, kiedy też był boom w Polsce na tą dyscyplinę przez występ naszego reprezentanta na Mistrzostwach Świata. Udało nam się zorganizować jedno stanowisko do darta, czyli tarcza i statyw. No i brałem pod uwagę tutaj jakieś takie 10 osób, mniej więcej 15 pojawiło się tych chętnych, 30, także zainteresowanie jest spore. Zainteresowanie seniorów przebiło nasze najśmielsze oczekiwania i przez to też musieliśmy otworzyć więcej grup i seniorzy po zajęciach chwalą się tym, że dart pomaga im się zrelaksować i po prostu dobrze się bawić, bo to ogólnie chodzi o to, żeby właśnie dobrze się bawić przez tą godzinę. Zawody na pewno i na pewno też jest w planach jakieś stworzenie zespołu, które może kiedyś będzie nas reprezentować na scenie.
1: Mówił Kamil Hantulik, instruktor do spraw kulturalno-oświatowych w Centrum Informacyjno-Edukacyjnym Senior w Opolu. A o historii Centrum Seniora opowiedziała mi jego kierownik Małgorzata Jarosz-Basztabin.
8: Tak naprawdę to był pomysł naszych seniorów. Seniorzy, ci bardziej aktywni, jakby dostali takie informacje, że w dużych miastach centra seniorów już istnieją i postanowili wziąć sprawy w swoje ręce razem z Radą Seniorów. Skutecznie działali, że to Centrum Seniora przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu powstało.
9: Centrum Senior w Opolu obchodziło w tym roku swój jubileusz, 10-lecia istnienia. Jak to miejsce zmieniło się na przestrzeni lat?
8: Tak naprawdę, jak myślę o tym, co się działo na początku, to pierwsze rzucały mi się na przykład kluby seniora. Tych klubów było 6. One były w odległych dzielnicach naszego miasta. Teraz klubów mamy 32, więc cały czas się rozwijamy. To jest nieuchronne, bo sytuacja demograficzna kraju zmierza ku temu, że będziemy po prostu musieli takich inicjatyw organizować dużo więcej po to właśnie, żeby nasi seniorzy czuli się zaopiekowani, zadbani. Również ci, którzy z różnych powodów nie mogą wychodzić na przykład tutaj do nas, do Centrum Seniora.
9: A jeżeli chodzi o jakieś warsztaty czy zajęcia, jak seniorzy spędzają tutaj czas?
8: Zawsze to powtarzam, że do naszego centrum przychodzą osoby, które są bardzo świadome tego, że powinniśmy dbać o swoje zdrowie, czyli tutaj o sprawność i psychiczną, i fizyczną. Stąd mamy szereg różnych zajęć takich sportowych. Jest to na przykład zumba, jest to zumba na krzesłach, jest to zumba z ciężarkami. Mamy zajęcia na basenie, gdzie nasza Kasia, instruktorka, prowadzi na wodnej nudzie te zajęcia. Chodzimy na spacery, chodzimy nie tylko z kijami, o czym prawie wszyscy wiemy, ale na przykład dzisiaj nasi seniorzy poszli na spacer, ale ze smoothie. Prowadzimy właśnie zajęcia smoothie, prowadzimy tai chi. Przed chwilą wchodziłyśmy na salę i zobaczyłyśmy panie, które ćwiczą jogę. Także wachlarz i możliwości jest bardzo dużo. Tutaj jest i również zdrowy kręgosłup. To jest tylko kwestia tego, żeby chcieć. Proszę się nie zrażać. Jak nawet kiedyś państwo usłyszycie, że gdzieś nie ma miejsc, na które jest zajęcie, zajęcia, nie zrażajcie się, tylko dzwońcie, bo z różnych przyczyn. Ktoś jedzie do sanatorium, ktoś ma jakieś sprawy rodzinne, przestaje chodzić, więc wtedy można naprawdę to miejsce zająć. Ale też cieszy mnie bardzo to, że nasi seniorzy wracają do takich rzeczy, które były dawniej bardzo interesujące i modne, czyli na przykład szydełkowanie, czyli na przykład makrama, czyli na przykład malowanie. No i tu już bym oddała głos fachowcowi naszej Kamili, która te zajęcia prowadzi i ja się ogromnie cieszę, bo coraz więcej grup powstaje. No i widzę taką ogromną radość z tego, że panie się poznają, że właśnie w ten sposób spędzają czas. Cały zespół, któremu bardzo dziękuję za pracę tutaj, pracuje nad tym, żeby rzeczywiście nasi seniorzy czuli się tutaj dobrze, ale my też pracujemy, to też często powtarzam w myśl zasady, że nic o seniorach bez seniorów, czyli gdybyśmy wpadły na pomysł jakiś, żeby zorganizować zajęcia, a nie skonsultowałybyśmy tego z naszymi seniorami, to one by się po prostu mogły nie udać. Albo gdyby nasi seniorzy nie przychodzili do nas pewnymi propozycjami, które my tak naprawdę tylko pomagamy zrealizować, to może by się tam nam to nie udało. Natomiast tutaj ta współpraca jest obopólna. Bardzo mnie cieszy to, że tak właśnie troszczymy się wzajemnie o siebie, bo kiedy któraś z koleżanek czy kolegów zachoruje i są to pracownicy, to widzę taką troskę wśród seniorów, ale kiedy my też nie widzimy kogoś przez jakiś czas, to też staramy się zorientować, co się wydarzyło. Czy to jest po prostu wyjazd turystyczny i wszystko jest w porządku, czy może trzeba będzie pomóc, bo tutaj chciałabym również wspomnieć o tym, że mamy ogromną grupę wolontariuszy seniorów, którym naprawdę gorąco, z całego serca bardzo dziękuję, bo robią niesamowitą pracę. Nazywam ich aniołami w ludzkich skórach, bo naprawdę to są wyjątkowe osoby, takie empatyczne i wrażliwe. To są osoby, które prowadzą właśnie zajęcia. To są osoby, które mają jakieś zdolności, mają doświadczenie i wykorzystują. Mówię tu na przykład o pani Irenie Bocie, która prowadzi koło poetyckie. Tam jest naprawdę bardzo duża grupa osób. Mówię o Jerzym Kamińskim, który prowadzi koło malarskie i to już jest ponad 20 lat. Mimo tego, że centrum jest 10 lat i 10 lat jesteśmy razem z panem Kamińskim, to wcześniej również prowadził takie zajęcia, gdzie tylko mógł, gdzie tylko miał miejsce i cieszę się, że teraz ta współpraca nam się układa pięknie. Mamy koło fotograficzne, mamy zespół Opolanie, Jan Konopka, przecież to jest człowiek orkiestra, tutaj każdy śpiewać może, co powtarza, to mnie ogromnie cieszy, bo no, nie zawsze nam wszystko wychodzi, ale jak jesteśmy w zespole, jak się cieszymy i ta energia taka od innych ludzi do nas gdzieś dociera, to naprawdę ogromna radość powoduje to, że już się tak nie martwimy, już nie jesteśmy tacy samotni. Tutaj nawet jeżeli chodzi o zespół Opolanie, można przyjść i po prostu posłuchać, jak ktoś nie chce śpiewać, tak? Można też pooglądać nasze dzieła artystów, malarzy, bo one są na naszych korytarzach, więc gdybyście Państwo tylko mieli ochotę, to my tutaj zapraszamy. Jak macie jeszcze jakieś nowe pomysły, to jak najbardziej zapraszamy. Niedługo będą Dni Seniora, więc znowu się będzie działo dużo w mieście, ale też wspólnie z Biurem do Spraw Dostępności będziemy organizowali drugą w mieście grę inkluzywną z osobami ze szczególnymi potrzebami, a tak właściwie z osobami, które nas bardzo dużo też uczą, nie? Także zapraszamy. Nasi seniorzy bardzo chętnie organizują się w grupy, wymyślają pomysły na projekty, inicjatywy lokalne, bierzemy też udział w realizacji budżetów obywatelskich. Myślę, że jesteśmy jednym z niewielu miast, które zorganizowało na przykład półkolonie dla seniorów. W tamtym roku była pierwsza edycja, w tym roku nam się niestety nie udało, zabrakło nam trochę głosów. Natomiast to było niesamowite przedsięwzięcie, które też będziemy chcieli powtórzyć w przyszłości, ale też jestem bardzo dumna z projektu Bezpieczny Senior.
10: Mówiła kierownik Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior w Opolu. A teraz zajrzymy jeszcze na zajęcia prowadzone w centrum. Bardzo dużą popularnością cieszą się na przykład zajęcia z szydełkowania, które prowadzi pani Maria Połacik.
11: Prowadzę naszą tutaj sekcję szydełkowania. Jak pani widzi, są tutaj nasze panie szydełkowniczki. Mamy te spotkania dwa razy w tygodniu, ponieważ tych pani jest więcej, żeby wszystkie mogły uczestniczyć w tych zajęciach, więc spotykamy się w środy i w piątki. No i jak pani widziano, pełna tutaj werwa jest. No bardzo jesteśmy w ogóle wszystkie zadowolone z tego szydełkowania. ponieważ, co ciekawe, no, kiedyś to szydełkowanie był moment taki, że gdzieś odeszło do lamusa, że to było że to takie babcijne, że to takie niefajne, ale teraz jest zupełnie już inny styl, zupełnie inna moda, zupełnie co innego się robi. Kiedyś to się tam chusteczki obrabiało, robiło się serwetki. No teraz nikt nie chce takiej serwetki, jak na telewizorach kiedyś dawno leżały. Teraz robimy różne maskotki, torebki robiłyśmy przepiękne. Teraz robimy bluzeczki haftem irlandzkim.
10: Jaki to haft?
11: Haft irlandzki. Jest to coś, o tutaj pani pokaże, to są elementy, robi się takie elementy i to są różne motywy. Powiedzmy, my będziemy miały na tej bluzeczce, czy sweterku, czy jak to określić, pięć motywów zrobimy sobie. I następnie te motywy się układa na formie danej bluzki i łączy się taką siateczką, to znaczy nawlekamy, można szydełkiem, można igłą. My będziemy robiły to igłą. Nawleka się i się łączy te wszystkie poszczególne elementy, aż nam powstanie kształt bluzki.
10: Mówiła Maria Połacik, prowadząca zajęcia z szydełkowania w Opolskim Centrum Seniora. A teraz powiemy jeszcze o tym, że w marcu Zarząd Województwa zdecydował o uruchomieniu opcji na dodatkowe pociągi elektryczne. W podstawowej umowie z PSA było 5 pociągów, a zarząd podjął decyzję o zakupie kolejnych 8 nowych pociągów elektrycznych. Teraz informacja o skorzystaniu z tego prawa opcji została przekazana producentowi, mówi członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn.
2: Ważne dla mieszkańców Opolskiego.
7: 31 grudnia 2024 roku podpisaliśmy umowę. Powiedzieliśmy a, decydując się na zakup 5 pojazdów elektrycznych, 3 pojazdów czteroczłonowych i 2 pojazdów trzechczłonowych. Dzisiaj mówimy b, zdecydowaliśmy się na wyprodukowanie kolejnych 8 pojazdów elektrycznych dla województwa opolskiego. W najbliższym czasie będziemy się decydować na kolejne zamówienia, również jeśli chodzi o pojazdy spalinowe. Jesteśmy na nowej hali produkcyjnej w bydgoskiej PES-ie. Oglądamy pojazdy, które są produkowane, patrzymy na technologię, na nowy park maszynowy, wszystko to, co wpłynie na nowoczesny pojazd, który się pojawi mniej więcej za rok i 3 miesiące na opolskich torach.
10: Mówił członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn. Uruchomienie tej opcji było okazją do wizyty przedstawicieli samorządu województwa w nowej hali produkcyjnej bydgoskiej PES-y i przypatrzeniu się, jak powstają nasze pojazdy, które na opolskich torach powinny się pojawić mniej więcej za rok. Mówi Maciej Maciejewski, wiceprezes do spraw sprzedaży PES-a.
12: Kontynuujemy realizację kontraktu dla województwa opolskiego. W tej chwili Urząd Marszałkowski wywołał opcję kolejnych 8 sztuk, 4 trójczłonów i 4 czteroczłonów. Są to nowoczesne, bardzo bezpieczne, produkowane w nowoczesny sposób elektryczne zespoły trakcyjne. Są komfortowe zarówno dla pasażerów, jak i dla obsługi pojazdów. Wygodne, wyposażone w elektroniczne rozkłady jazdy, w informację pasażerską umożliwiającą bardzo sprawne przesiadanie się na stacjach przesiadkowych, komfortowe, wygodne siedzenia, klimatyzowane wnętrza, przystosowane do przewozu również osób z ograniczeniami ruchowymi. Także jesteśmy przekonani, że pasażerowie będą bardzo zadowoleni z tych pojazdów. No liczymy oczywiście na kolejną opcję, bo w województwie zostało jeszcze do wywołania 7 pojazdów.
10: Mówił Maciej Maciejewski, wiceprezes do spraw sprzedaży PESA SA.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
13: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu Tydzień w Opolu porozmawiam o wstępnych wynikach zeszłorocznego badania natężenia ruchu w województwie opolskim. Pomówię też o wydarzeniach, które w maju odbędą się w opolskim Urban Labie.
2: Ważne dla mieszkańców opolskiego.
13: Na początek zajrzyjmy na drogi naszego regionu. Kierowcy z województwa opolskiego porzucili drogę krajową 94 na rzecz autostrady A4. Tak wynika z przeprowadzonych badań natężenia ruchu na krajówkach. A co jeszcze wiadomo na temat ruchu w naszym regionie? Posłuchajmy.
14: Agata Antruszewska, stanowisko do spraw komunikacji społecznej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Opolu.
13: Rok temu były prowadzone generalne badania natężenia ruchu na drogach krajowych, między innymi w naszym regionie, no i znane są już wstępne wyniki. No i co z nich, tych wyników wynikałoby?
14: No tak, znamy wstępne wyniki tego generalnego pomiaru ruchu, który w tamtym roku był realizowany w okresie od stycznia do października. Jeżeli chodzi o województwo opolskie, to wyznaczone zostały 104 takie punkty, w których te pomiary były realizowane. Ich wskazanie nie było przypadkowe, ponieważ lokalizowaliśmy te punkty między innymi w miejscach, gdzie to natężenie ruchu może się zmieniać, może być różne. Były to między innymi skrzyżowania dróg krajowych z drogami krajowymi, skrzyżowania dróg krajowych z drogami wojewódzkimi, ale także skrzyżowania dróg krajowych z drogami, które teoretycznie, na których teoretycznie to natężenie ruchu jest większe ze względu na to, że na przykład docelowo prowadzą do centrów logistycznych czy centrów handlowych. No właśnie, jakie są wnioski? Generalnie w skali całej Polski to natężenie ruchu na drogach krajowych wzrosło o 10%. No więc jest tendencja zwyżkowa. Jeżeli chodzi o to średnie natężenie ruchu, które występuje w całej Polsce, wynosi ono w tej chwili około 15 tysięcy pojazdów na dobę, a w skali tylko i wyłącznie województwa opolskiego 11 tysięcy pojazdów na dobę. Jeżeli chodzi o to największe natężenie, to chyba nikogo nie zdziwię tym, że występuje ono na autostradzie A4. Tutaj faktycznie mamy tendencję zwyżkową. To natężenie ruchu wynosi w tej chwili według tych wstępnych wniosków wynikających z generalnego pomiaru ruchu od 43 tysięcy do 46 tysięcy pojazdów na dobę. Na granicy województwa polskiego i śląskiego jest ono największe na poziomie nawet 48 tysięcy pojazdów na dobę, więc zdecydowanie to natężenie nam wzrosło. Jest ono na poziomie od kilkunastu do nawet 20 paru procent. Aha, mówimy o porównaniu do roku 2020-2021, ponieważ to były pomiary wyjątkowo dwuletnie, ponieważ w 2020 roku mieliśmy pandemię i taki moment, w którym jednak no, nie było tylu kierowców, ile zwyczajowo porusza się drogami krajowymi, dlatego wykonano ten pomiar uzupełniający jeszcze w 2021 roku. Także tu porównujemy ten 2025 rok do okresu 2020-2021. Spore natężenie ruchu na poziomie od kilkunastu do nawet 40% wzrostu obserwujemy na drodze krajowej numer 46. To ten wzrost na poziomie 40 kilku procent jest widoczny na wysokości obwodnicy Dobrodziejnia. Spore natężenie ruchu, takie wzrostowe, występuje także na odcinku od granicy miasta Opola do węzła autostradowego Opole Zachód, ale także na odcinku Nysa-Pakosławice i na odcinku obwodnicy Niemodlina. Także tutaj mamy też zdecydowanie tendencję zwyżkową. Natomiast zaniżenie tego natężenia obserwujemy na drodze krajowej numer 45, ale najprawdopodobniej ma to związek z faktem, że występuje na tym odcinku już od paru lat rozbudowy. I to zarówno na odcinku wcześniej Jełowa-Bierdzany, teraz Zawada-Jełowa, ale także brakiem przejezdności na wysokości Krapkowic w ciągu drogi krajowej numer 45. Co ciekawe, tendencja zniżkowa jest także, występuje także od kilku do kilkunastu procent na drodze krajowej numer 94. Wiemy, że droga krajowa numer 94 to alternatywa dla czwórki i faktycznie widzimy w skali województwa, ale także w skali całej Polski, że generalnie tendencja wzrostowa, jeżeli chodzi o natężenie ruchu, występuje co do zasady w przypadku autostrad i tras szybkiego ruchu, czyli dróg ekspresowych. I faktycznie tutaj u nas na Opolszczyźnie także kierowcy wybierając alternatywę, czyli 94 i autostradę A4, zdecydowanie wybierają autostradę A4.
13: No i teraz macie już te wyniki i co z nimi zrobicie?
14: Znaczy tak, na ten moment są to wyniki wstępne, są to szacunki, więc póki co już się temu przyglądamy, ale takie szczegółowe analizy będziemy znali w drugiej połowie roku. Wtedy będziemy już na podstawie tych zebranych konkretnych danych, zebranych analiz, będziemy konkretnie wiedzieli, jakie dalej plany możemy poczynić, jeżeli chodzi o rozwój sieci dróg krajowych na terenie naszego województwa i wskazywać do realizacji te odcinki, na których faktycznie to natężenie ruchu jest duże, bo tutaj już liczby nie kłamią. zmieniał. My możemy zakładać, że na którymś z odcinków jest większe czy mniejsze natężenie ruchu, ale tutaj no, te pomiary już konkretnie wskazują nam, które odcinki faktycznie wymagają rozbudów, wymagają budowy nowych tras, na przykład obwodnic, pod kątem tego, że no, to natężenie ruchu na konkretnym odcinku jest bardzo duże.
13: Zadam takie pytanie szpilkę troszeczkę, bo do wielu lat kierowcy się domagają, a fajnie by było dobudować kolejny pas na A4, no a te wzrostowe natężenia ruchu na A4 wskazują, że może faktycznie to nie jest zły pomysł?
14: Jak najbardziej, rozbudowa autostrady A4 do trzeciego pasa jest uwzględniona w programie budowy dróg krajowych. Także jak najbardziej przygotowujemy się do tego zadania. Dla tego zadania uzgadniany i przygotowany jest program inwestycji. Natomiast w związku z tym, że natężenie ruchu na autostradzie A4 w tej chwili jest największe na sąsiednich odcinkach, czyli między innymi w województwie dolnośląskim, śląskim czy małopolskim, tam priorytetowo będą realizowane te zadania. Oczywiście docelowo u nas także autostrada A4 będzie poszerzona do trzech pasów. Aktualnie może nie będę mówiła o okresie, ponieważ no, uzgadniany jest ten program inwestycji i w nim docelowo będzie uwzględniona po szczegółowych analizach ten czas i ta data.
13: I w 2030 ponownie się spotkamy, żeby porozmawiać o kolejnych badaniach natężenia ruchu, tak? To co 5 lat się odbywa?
14: Tak, jak najbardziej. Takie pomiary są prowadzone co 5 lat. Widzimy tendencję zwyżkową, widzimy tendencję zniżkową, także jest to taki wyznacznik do tego, jak dalej planować, które odcinki wymagają faktycznie realizacji, reagowania. Także jest to niezwykle ważny pomiar i faktycznie realizowany jest na drogach krajowych co 5 lat.
13: Mówiła Agata Andruszewska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W rozmowie omawialiśmy wstępne wyniki zeszłorocznych badań ruchu. Gdy zostaną one opracowane, drogowcy określą, na których krajówkach z naszego regionu przydadzą się na przykład nowe obwodnice.
2: Czas wolny w Opolu.
13: Teraz coś dla opolskiej młodzieży. Urban Lab zaplanował na nadchodzący miesiąc cały szereg wydarzeń, w których będą mogli wziąć udział zarówno licealiści, jak i studenci.
15: Natalia Durecka, Urban Lab Opole, animator obszaru środowiska młodych.
13: Spotykamy się w Urban Labie, gdzie młodzieży jest mnóstwo, dzisiaj właśnie z okazji Europejskiego Dnia Młodzieży. Cały maj będzie wypełniony różnymi podobnymi wydarzeniami, spotkaniami. Młodzież też będzie miała trochę więcej czasu, bo jakby nie patrzeć, no będą pisać egzaminy maturalne, ale to już będzie tak jakby dla nich też początek tych dłuższych wakacji. Co macie w planach?
15: Więc takim jednym z naszych większych wydarzeń będzie spotkanie z cyklu Motywator, gdzie spotykamy się z inspirującymi gośćmi. I takim gościem będzie lekarz Janusz Stasiak, który jest specjalistą chorób wewnętrznych, ale łączy tą medycynę ze swoją pasją i po godzinach gra na gitarze i powie o tym, jak pomaga ludziom i jak przekuwa swoją pasję w coś dobrego, więc serdecznie zapraszamy na to spotkanie. Tak jak wspomniałam wcześniej, 12 maja o godzinie 17. I mamy w sumie taką serię, taki maraton tak naprawdę wydarzeń, bo już 13 maja będzie tworzenie maskotki Urban Labu, która będzie nazywała się Labkiem. Będą to warsztaty otwarte. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Warsztaty poprowadzą nasze praktykantki Kasia i Karolina, które będą brały czynny udział w tym od koncepcji po pokazywanie różnych technik tworzenia takiej maskotki. 14 maja mamy dwa duże wydarzenia. Będzie to Garden Party, czyli tworzenie ogrodu społecznego. A o godzinie już 17 po Garden Party mamy spotkanie, które może szczególnie dotyczyć młode osoby, które poszukują swojego pierwszego mieszkania i chcą to zrobić bez zakredytowania się na 30 lat. I to spotkanie będzie z wiceprezydentem Łukaszem Sowadą i z prezesem OTBS-u Tomaszem Maciasiem, którzy zdradzą, czym jest OTBS, jak pozyskać takie mieszkanie, jakie są warunki wejścia, jak się można o to starać, ale też powiedzą o tym, jak uzyskać lokal z miasta do remontu. Następnie 15 maja mamy międzynarodową konferencję naukową o temacie finanse i nowe technologie, aspekty prawne i ekonomiczne. Poza tym w ostatni piątek miesiąca mamy nasze cykliczne wydarzenie Breakfast Lab, a dodatkowo będą u nas się odbywały takie wydarzenia jak Okienko Młodego Przedsiębiorcy i dyżury psychologa w poniedziałki i środy.
13: Czyli można powiedzieć coś, co dla młodzieży jest bardzo ważne, chociażby to spotkanie dotyczące mieszkań.
15: Tak, jest to temat, który myślę, że dotyka teraz młode osoby, które chciałyby zacząć na swoim, poszukać swojego M, własnych czterech kątów, ale nie wiedzą jak to zrobić. Więc my chcemy tym spotkaniem odkryć te tajemnice, te wszystkie tajniki, jak w ogóle można się starać o mieszkanie bez typowo kredytu, czyli jakie są alternatywne możliwości pozyskania takiego mieszkania.
13: Kto najczęściej przychodzi na tego typu podobne spotkania? Czy to jest młodzież licealna, czy bardziej studenci?
15: Jest to jednak bardziej młodzież licealna. W naszych statystykach głównie jest to młodzież od 16 do 19 lat. Ale też jesteśmy bardzo otwarci na studentów i podejmujemy współpracę ze studentami, także serdecznie też ich zapraszamy.
13: Podejrzewam, że mogą się czasem zabrać tłumy, czy obowiązują jakieś wcześniejsze zapisy na tego typu wydarzenia?
15: Większość wydarzeń ma charakter otwarty, natomiast jeżeli są zapisy, to jest to wcześniej gdzieś tam wspominane jakby w regulaminie wydarzenia. Natomiast to spotkanie o mieszkalnictwie jest też otwarte.
13: To młodzież tutaj przychodzi od wczesnych godzin porannych i siedzi do samego zamknięcia? Jak to tu wygląda?
15: Tak. Generalnie jesteśmy otwarci od 11 do 19 i młodzież zaczyna się u nas tak kumulować od godziny 15, czyli typowo po szkole. I właśnie często jest tak, że wychodzimy wszyscy razem o tej 19. Także tak. I to tak naprawdę w każdy dzień tygodnia tak wygląda, oprócz niedzieli, bo w niedzieli mamy zamknięte, ale w sobotę jesteśmy otwarci od 9 do 15.
13: I jest wesoło, jest ciekawie i poza tymi wydarzeniami, o których właśnie rozmawialiśmy, też młodzież ma tutaj co robić.
15: Ma, oczywiście, że ma. W ubiegłym tygodniu mieliśmy też warsztaty z czerpania papieru, ale oprócz tych warsztatów młodzież ma tu swoją przestrzeń dla swoich inicjatyw i pomysłów. My jesteśmy bardzo otwarci, by pomagać na przykład przy tworzeniu własnych wystaw czy wsparciu jakichś takich projektów, które mają wyższy cel. Więc tak, młodzież ma tutaj co robić i ma swoje pole do popisu.
13: Zakładają też jakieś organizacje?
15: Tak, zakładają organizacje. My tutaj współpracujemy z dziewczynami z projektu Unity czy z projektem Your Future i generalnie jesteśmy chętni, by pomagać i wspierać osoby, które chcą działać tak też prospołecznie.
13: Moją rozmówczynią była Natalia Durecka z Opolskiego Urban Labu. O tym, jakie wydarzenia będą się odbywać w Urban Labie, możemy przeczytać na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
13: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji Kultura na wynos, czyli porozmawiamy o koncertach zarówno w Opolu, jak i w najpopularniejszej destynacji turystycznej naszego regionu.
2: Co jest grane w Opolskiem?
13: Wielkimi krokami zbliża się kolejne muzyczne święto kwitnących azalii. Będzie to okazja, żeby posłuchać na żywo jazzu i muzyki klasycznej.
16: Dzień dobry, Beata Śliwińska, Filharmonia Opolska, witam serdecznie.
13: Przed nami maj pełen koncertów, zarówno w Filharmonii Opolskiej, jak i de facto w całym naszym regionie. Może zacznijmy od tego, co będzie się działo w województwie, bo rusza kolejne muzyczne święto kwitnących azalii imienia Zbigniewa Pawlickiego, czyli seria koncertów, które będą się odbywać.
16: zasadniczo na zamku w Mosznej i jest to bardzo ciekawe połączenie. Dlaczego? Z jednej strony ten zbliżający się wielkimi krokami remont sali koncertowej Filharmonii Opolskiej troszkę nas zmusza do patrzenia szerzej, rozglądania się za ciekawymi miejscami do współpracy, a zwłaszcza do tego, żeby ta muzyka pięknie wybrzmiała, i w tym momencie jest to w maju 42 już muzyczne święto kwitnących azalii. Proponuję Państwu i serdecznie zachęcam, żeby sobie zarezerwować czwartkowe wieczory, godzinę 19, ponieważ jest to 7 maja, 14 maja, 21 maja i 28 maja, kiedy będzie można posłuchać brzmień barokowych trenów Jana Kochanowskiego w wykonaniu zaskakującym, niespodziewanym. Będzie miejsce na występ podczas koncertu debiutów młodych artystów na Zamku w Mosznej. Będzie można posłuchać muzyki zaklętej w dźwiękach skrzypiec i fortepianu. I już tak patrząc troszkę po sąsiedzku, naszym polsko-czeskim przygraniczu, będzie można posłuchać na przykład utworów Antonina Dworzaka. Wszystko to wiadomo, tak jak pan redaktor wspomniał, w majowej pięknej scenerii kwitnących azalii, w otoczeniu, a właściwie w bliskości wspaniałego zamku, który ma 99 wież, skrywa mnóstwo historii z wielu, wielu lat. I zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Na pewno wstęp jest wolny, ale po rezerwacji i po szczegóły odsyłam Państwa na stronę Zamku Mosznej. Miejsce koncertów jest docelowo w galerii w Zamku Mosznej. Natomiast piękne koncerty w planach. Jeszcze piękniej na pewno wybrzmi ta muzyka w tak uroczym miejscu jak Zamek Moszna, więc myślę, że nie można pominąć takiego wydarzenia. Dzień jest coraz dłuższy, słońca jest coraz więcej, dlatego ta godzina 19 powinna Państwa zachęcić i myślę, że jest dobrą porą, żeby tą muzykę sobie posłuchać, tej muzyki.
13: Chciałem spytać o jedną rzecz, bo ten zamek w Mosznej jest często oblegany przez turystów. Zdarzyło mi się tam przyjechać totalnie na nieświadomce, właśnie na jeden z koncertów Święta Kwitnących Azalii. No i okazało się, że te koncerty de facto słychać na całych błoniach dookoła zamku.
16: No i to akustyka wybrzmiewa nie tylko chyba podczas Święta Kwitnących Azalii. Nie umiem sobie przypomnieć koncertu, pamiętam natomiast w roku bodajże 2022 występował wtedy chyba zespół Dirty Loops i scena była, powiedziałby ktoś, wcale nie imponująca, natomiast to otoczenie, tak, te łąki, polana, las, gdzieś to wszystko tak wspaniale brzmi, tak jak pan redaktor mówi, nie trzeba dużej ilości głośników i wielkich basów, wielkiej mocy nagłośnienia, żeby naprawdę było to słychać, a myślę, że i widać też będzie już z daleka, także warto skorzystać z tej, no, niepowtarzalnej okazji i tego klimatu, który się przy okazji tego pięknego święta i przyrody, i muzyki, i chyba nawet naszego, tak, żeby się spotkać, żeby celebrować te spotkania, też skorzystać z tej okazji.
13: To cztery czwartki majowe, ale to nie będzie jedyna rzecz, którą Filharmonia Opolska będzie w jakiś sposób tutaj organizować, ponieważ będą też koncerty na waszej scenie tutaj na miejscu.
16: I zastanawiam się, czy trzymać te niespodzianki gdzieś jako as w rękawie, ale myślę, że nie będzie to konieczne, ponieważ ten maj jest tuż, tuż. I co mamy w maju naprawdę takiego wyjątkowego? 16 maja. Wielu Opolan, wielu już nawet turystów kojarzy, aha, to będzie noc muzeów, więc będziemy wędrować po tych punktach, po tych muzeach i instytucjach już dobrze nam znanych. I my w tym roku bardzo serdecznie zachęcamy Państwa, żeby podczas tych podróży, podczas tej takiej wędrownej nocy zajrzeć również do Filharmonii Opolskiej. Dlaczego? Ponieważ przygotowaliśmy dla Państwa koncerty. Koncerty, czyli już liczba mnoga, więcej niż jeden. Zgadza się, więcej niż jeden, nawet więcej niż dwa, bo są to trzy koncerty. O 18 przygotowaliśmy koncert symfoniczny dla wielbicieli muzyki klasycznej. Później dajemy chwilę oddechu miejscu i samej sali koncertowej. O godzinie 22 zapraszamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kolejny z cyklu naszych koncertów jazzowych w klubie muzycznym. Czyli to jest mniejsza scena, bardziej kameralne spotkanie. Można sobie zamówić coś z restauracji naszej, która jest nieopodal. Można spędzić miło wieczór przy dźwiękach pięknej muzyki, zaskakującej, gdzie wybrzmią standardy jazzowe, ale też będzie dużo miejsca na improwizację. I po tej godzinie zapraszamy Państwa znowu na 23 do sali koncertowej. Kto z Państwa nie był 26 marca, będzie miał okazję znowu posłuchać organów. Jest to instrument, który rzeczywiście, można powiedzieć, Filharmonia Polska gra nieczęsto, więc tym większa to okazja, aby podczas tej nocy muzeów o 23 przyjść, usiąść w sali koncertowej, zobaczyć, poczuć, a zwłaszcza usłyszeć ten bardzo, bardzo klimatyczny, bardzo nastrojowy koncert. I to jest 16 maja, Noc Muzeów już w Filharmonii Opolskiej, można powiedzieć wreszcie w Filharmonii Opolskiej również. I przeskakując niewiele dalej w kalendarzu, jak patrzymy, 26 maja, Dzień Matki. Jest to koncert, który będziemy pieczołowicie przygotowywać z wielkim sercem. Będzie to niespodzianka, taka można powiedzieć przez duże N, ponieważ zapraszamy Państwa, aby zaprosić mamy na koncert. I znowu, w klubie muzycznym, w kameralnej atmosferze. Nasze mamy, można powiedzieć, pamiętają troszkę inne czasy, gdzie się mniej spieszyło, było więcej czasu na rozmowę, więcej czasu na pobycie, porozmawianie w kilka osób, czy nawet, jak ktoś mówi, oko w oko. Pobyć razem bez mediów społecznościowych, nawet bez telefonów, prawda? Więc jakby pomyśleliśmy, że będzie to doskonała okazja, aby może mamy zaprosić najpierw faktycznie na kawę, na ciastko, posiedzieć, porozmawiać, powspominać i potem dać się zaprosić na klimatyczną muzykę jazzową, jaka wybrzmi w naszym klubie muzycznym. Zapraszam serdecznie do przyglądania się możliwości kupna biletów w naszym repertuarze na naszej stronie www. To takie dwa mocne terminy, których myślę, że nie można w maju przeoczyć absolutnie. 16 maja Noc Muzeów i 26 maja Dzień Matki.
13: Jeszcze chciałem wrócić do tego, że ta Noc Muzeów to będzie pierwszy raz, kiedy faktycznie coś będzie się działo w Filharmonii. Skąd taki pomysł?
16: Troszkę myślę, że pan dyrektor zauważył, mówiąc kolokwialnie, oczywistą oczywistość. Jest wiele instytucji, które już od lat kilkunastu, odkąd możemy zwiedzać, oglądać i trochę czerpać z tej kultury bardzo bliskiej zresztą, w późnych porach nocnych, które kiedyś wydawały się, że zupełnie są porami absurdalnymi, ale okazuje się, że był to bardzo dobry pomysł. I tej filharmonii faktycznie gdzieś brakowało, a więc też Państwa zapraszamy do odwiedzenia nas, do poznania. Kto z Państwa jeszcze nie był z naszą przestrzenią Filharmonii, to nie tylko sala koncertowa, jeżeli ktoś nie lubi głośnych koncertów, błysków, świateł, jeżeli ktoś to może troszkę gorzej znosi, zapraszamy właśnie podczas Nocy Muzeów, aby poznać poniekąd drugie oblicze Filharmonii Opolskiej, kameralną atmosferę stonowanych świateł, innych kolorów, innych barw, innych dźwięków, które naprawdę w klubie muzycznym brzmią dużo inaczej i pojawiamy się też na mapie Opola, nawet jeżeli nie na oficjalnej rozpisce, to w kalendarzu podczas Nocy Muzeów obowiązkowo jesteśmy już.
13: Jakieś koncerty zaplanowane też na czerwiec?
16: Czerwiec jest dla nas jeszcze takim miesiącem roboczym z racji tego remontu, który się zbliża i prace nad szczegółami trwają. Myślę, że na pewno nie zabraknie koncertów wyjazdowych, ponieważ to już jest taka przestrzeń, która się otwiera. No, niejako przy okazji daje dużo możliwości współpracy z różnymi instytucjami z regionu, z powiatu, nawet właściwie w województwie, ale jeżeli mówimy o koncertach jazzowych, jeżeli mówimy o koncertach organowych, to tak jak mówiłam, obydwa typy koncertów to są koncerty cykliczne. Koncertów jazzowych będzie nawet kilkanaście i już Państwa mogę zaprosić serdecznie, żeby sobie Państwo rezerwowali lipcowe i sierpniowe soboty, bo z kolei terminy koncertów z tych czwartków zmienią się na sobotnie i jest też takie prawdopodobieństwo, że również ta scena troszkę nam się przesunie, ponieważ już ta letnia, prawdziwie wakacyjna pogoda zachęci nas, żeby te koncerty troszkę były bardziej wyjściowe, czyli bardziej może promenadowe, żeby też turyści, którzy przyjeżdżają, spacerowicze, wszyscy, którzy w soboty będą chcieli troszkę rozejrzeć się po mieście, rozejrzeć się po centrum, żeby zauważyli, i znowu w Filharmonii dzieje się coś ciekawego, znowu możemy posłuchać pięknej muzyki i naprawdę, naprawdę wypocząć, nie tylko przy muzyce przecież zresztą w Opolu. Tyle wiadomo na pewno, zresztą sama ta przestrzeń filharmoniczna najbliższego otoczenia też pozwala troszkę poeksperymentować poniekąd i pozwolić wybrzmieć muzyce już nie w samej filharmonii, a troszkę nawet na zewnątrz gdzieś, w najbliższym otoczeniu.
13: Spytałem o ten czerwiec właśnie dlatego, że już pamiętam z naszej ostatniej rozmowy, że szykuje się wspomniany remont. No i kiedy on startuje i co zakłada?
16: Zakłada rzecz wspaniałą dla niejednego melomana i nawet dla tych, którzy może o nagłośnieniu i oświetleniu niewiele wiedzą, przecież też nie muszą wiedzieć. Natomiast to będą zupełnie inne doznania, ponieważ będzie to nagłośnienie imersyjne. Większa ilość głośników, zupełnie inny rodzaj i wiadomo, że na scenie, na wielu, wielu koncertach poza samym dźwiękiem jednak oświetlenie też dużo daje, wiele zmienia i pozwala te wrażenia muzyczne podnieść jednak na wyższy poziom. Dlatego te prace, które jednak potrwają kilka miesięcy, nie chcę zaryzykować stwierdzenia, że pół roku, ale to jednak już jest projekt liczony faktycznie na kilka miesięcy. I patrzymy już na ten nasz nowy, prawda, 75. już sezon artystyczny, kiedy będziemy mogli zagrać, czy na sali koncertowej, na pewno gościnne występy będziemy mieli chociażby w naszej szkole muzycznej imienia Fryderyka Chopina, więc tu też jest już współpraca podjęta, czyli dyplomanci szkoły muzycznej koncertowali u nas i wygląda na to, że będzie to takie spotkanie zwrotne i my z rewizytą będziemy się pojawiać w budynku i w sali koncertowej naszej szkoły muzycznej.
13: Czyli parę miesięcy to potrwa, wasz sezon koncertowy zagrożony z tego powodu nie jest.
16: Nie będzie, ponieważ zmieni się forma i może to nawet wyjść na plus, jeżeli chodzi o rodzaje muzyki, tak? Ponieważ też pozwoli się otworzyć na inne nurty, inne dźwięki, innych artystów i będzie też takim zaproszeniem do naprawdę szerokiego grona melomanów. Oczywiście nie zapominamy, że filharmonia kojarzy się z koncertami symfonicznymi, są to zawsze piękne wrażenia, piękne doznania, piękne wydarzenia. Natomiast to też pozwoli nam troszkę wpuścić większej różnorodności, która myślę już teraz poprzez te koncerty organowe, jazzowe, już się spotyka z bardzo dobrym odzewem. Po koncertach wielu melomanów pyta, kiedy następne, a jakie następne, także my niestrudzenie zapisujemy to, co się będzie u nas działo w naszym repertuarze.
13: Mówiła Beata Śliwińska z Filharmonii Opolskiej. Na koniec przypomnę, że koncerty w ramach święta kwitnących azalii na Zamku w Mosznej są bezpłatne, ale trzeba zarezerwować darmowe wejściówki.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.

0: emocja. Czwartek, piątek, weekend, cuda.
1: A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być w weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo takie jest weekendowe melo. Poczuj to. Wpadnij w soboty i niedzielę od 10 do 15.
0: Opoka, zapraszam. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl. Po reklamie. Autopromocja.
1: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
0: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
1: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
0: Freak Fight w Meloradiu.
1: Dziewczyny górą.
0: Autopromocja.

0: Radio. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o nowym wielbłądzie, który urodził się w opolskim ogrodzie zoologicznym.
2: Zwierzyniec w Opolu.
1: Opolskie zoo zyskało kolejnego mieszkańca. Ogród pochwalił się narodzinami małego baktriana, czyli wielbłąda dwugarbnego. Jak twierdzili opiekunowie, to niezwykłe wydarzenie. A czemu jest niezwykłe? To postanowiłem sprawdzić i wybrałem się z mikrofonem do opolskiego ogrodu zoologicznego.
3: Cześć, Marcin Bruj, ogród zoologiczny Opole.
1: Kolejne niezwykłe, można powiedzieć, narodziny w opolskim ogrodzie zoologicznym miały miejsce na początku tego roku, tak?
3: Tak, na początku tego roku, dokładnie 25 marca.
1: No, czyli w sumie nie aż tak dawno temu, to nieco ponad miesiąc.
3: Tak, nieco ponad miesiąc. Kilka dni temu właśnie obchodziliśmy miesięcznicę, że tak powiem, bowiem 25 marca urodził się Pawełek. Jest to młody wielbłąd dwugarbny.
1: I ten wielbłąd dwugarbny, jego narodziny są niezwykłe z powodu takiego, że...
3: W zasadzie to z dwóch powodów tak naprawdę, ponieważ wyskoczyła nam, że tak powiem, niespodzianka, ponieważ maluch jest całkowicie biały, gdzie jest to dosyć rzadko spotykane u wielbłądów. Najczęściej one się rodzą gdzieś tam beżowe, brązowe. Tym bardziej, że tutaj jego dwójka rodziców, mama Blondi, jest beżowa. Tato Heniek jest brązowy, więc, że tak powiem, była to do ostatniej chwili zagadka, a wyszła taka niespodzianka tak naprawdę, bo wyskoczył maluch biały.
1: To wynika z genetyki?
3: Tak, to są geny, które odpowiadają tak naprawdę za kolor tego włosa tak naprawdę, tej sierści. Gdzieś tam podejrzewamy, że po prostu wcześniej gdzieś tam w genach, prawdopodobnie u mamy, u samicy, u Blondi, gdzieś tam te geny były właśnie jasne, więc gdzieś tam może po babci, pradziadku, gdzieś tam właśnie były te białe geny.
4: Agata Kruk.
1: No i jak ten tutaj wielbłądek Pawełek się zachowuje?
4: Jak każde dziecko. Rozrabia, bawi się, skacze, biega, je, śpi. To co robią dzieci.
1: A ile je?
4: Je 5 razy dziennie, wypija jednorazowo mleka, tak ponad litr nawet, więc całkiem fajnie.
1: I jak urósł w ciągu tego ostatniego miesiąca?
4: Oj, urósł znacznie. Wcześniej był taki, powiedzmy, do mojego biodra. Ja co prawda nie jestem za wysoka, ale teraz już sięga dużo, dużo wyżej.
1: A kilogramowo?
4: Dzisiaj, na dzień dzisiejszy, jest to waga 46 kg. Po urodzeniu miał 32, niecałe 30 kg.
1: Porozmawiajmy o kwestii takiej, że tutaj pilnujecie go z powodu takiego, że...
4: Takiego, że jest on wychowywany przez nas właściwie, ponieważ mama go odrzuciła. Więc na ten moment musimy dbać o jego bezpieczeństwo, my opiekunowie.
1: Często się zdarzają takie sytuacje?
4: No niestety zdarza się tak, jeżeli mama po raz pierwszy ma dziecko i czasem po prostu te instynkty nie zadziałają tak, jak powinny.
1: No tak, dzieciak został odrzucony przez mamę, no ale wychowujecie go wy i wam się to całkiem tutaj udaje.
3: Tak, myślę, że zdecydowanie można powiedzieć, że nam się to udaje, bowiem widzimy, jak on rośnie, jak przybiera masy mięśniowej. Tak naprawdę w tych jego dwóch garbkach już powoli gdzieś tam się zbiera tłuszcz, nawet może nie powoli, ponieważ widzimy wyraźnie przyrost tej masy. Rośnie też, widzimy po jego nogach, że one są tak naprawdę coraz dłuższe, coraz lepiej tak naprawdę biega. Już myślę, że możemy powiedzieć, że ma do perfekcji opracowane to bieganie, zresztą co tutaj widzimy. Więc tak, jesteśmy zadowoleni z tego, jak rośnie. Jesteśmy też również ostrożni, bowiem no, wiemy, że jest to otwór sztuczny. To nie jest nigdy do końca takie samo to mleko krowie, jak jego matki tak naprawdę, ponieważ to jego mleko matki zawsze jest tak naprawdę najlepsze, ale jesteśmy dobrej myśli zdecydowanie.
1: Ten mały wielbłąd, jak podrośnie, trafi z resztą wielbłądów na wybieg?
3: Tak, zdecydowanie, jak on już tutaj trochę nam podrośnie, będziemy go stopniowo przyłączać tutaj pierw do samic, do reszty stada, tak żeby to było dla niego tak naprawdę bezpieczne, dla nich bezpieczne, ponieważ one też pozostają wielbłądy tak naprawdę, nie znają go aż tak dobrze, widzą się tutaj na razie stopniowo tutaj trochę przez płot, więc tak, zdecydowanie tak.
1: Mhm. Czyli to, że został odrzucony, jakby nie wpływa na jego dalsze, że tak powiem, relacje w przyszłości z pozostałymi wielbłądami?
3: Nie, ponieważ ona go odrzuciła tak naprawdę jako matka. Nie karmiła go, nie była nim zainteresowana, ale nie przejawiała też tak naprawdę w jego stronę objawów agresji. Myśmy go oddzielili ze względów bezpieczeństwa, ponieważ no, po pierwsze to no, nie dostałby mleka, więc tak naprawdę padłby z głodu po bardzo niedługim czasie. On też gdzieś usilnie szukał u niej tego pokarmu, gdzieś tam plątał się jej pod nogami, on jej wyraźnie przeszkadzał. Ona też była wystraszona, tak naprawdę nie wiedziała, co się działo. To było też jej pierwsze młode. Tak naprawdę w przeszłości nie wiemy, czy ona gdziekolwiek, kiedykolwiek widziała tak naprawdę odchów przez inną samicę młodego. Więc ona tak naprawdę nie znała tego macierzyństwa.
1: Czyli to może być przyczyna tego odrzutu?
3: Tak jak najbardziej to może być przyczyna tego, dlaczego ona go odrzuciła. Tak naprawdę też nie wiemy, może ona wcześniej, w przeszłości była sama na odchowie sztucznym, więc no nie miała po prostu gdzie podpatrzeć tego, nauczyć się tego macierzyństwa. To jest też jej pierwsze dziecko, więc ma jeszcze szansę w przyszłości.
1: Jak duża jest populacja tych wielbłądów w ogrodach zoologicznych i w naturze?
3: Trzeba zaznaczyć, że wielbłąd dwukarmny to jest tak naprawdę praktycznie zwierzę domowe już, ponieważ występuje bardzo niewielka populacja

0: Tak naprawdę będzie to jeszcze trochę czasu, ponieważ wielbłąd osiąga dorosłość płciową tak naprawdę w około, to są około zawsze tych 3 lat. On przez najbliższy do roku tak naprawdę wielbłąd młody karmi się mlekiem matki, gdzieś tam stopniowo będzie podgryzać trawę, słomę, aż przejdzie tak naprawdę na ten pokarm już jego docelowy typu roślinnego.
1: Mhm. Jaka może być jego przyszłość? Czy on zostanie na stałe w opolskim zoo, czy pojedzie zwiedzać świat?
0: Ze względu tak, że bardzo się już do niego przywiązaliśmy, chcielibyśmy, żeby u nas został, ale jakie będą jego dalsze losy, no to tak naprawdę napisze przyszłość.
1: Albo napisze to Europejski Program Hodowlany.
0: Może być i tak.
1: Taki biały wielbłąd, jak już będzie dorastać, skoro o dorastaniu mowa, to zachowa ten kolor sieści co teraz, czy wybarwi się jakoś inaczej?
0: Powinien zostać już przy tym jego docelowym kolorze. Widzimy, że te garbki u niego trochę nabrały tego ciemniejszego koloru, ale również ten jego podszerstek jest też jasny, więc powinien już zostać tego koloru tak naprawdę.
1: Przerośnie swoich rodziców?
0: To się okaże. Jego mama jest dosyć duża, więc wydaje nam się, że to też będzie dosyć duży samiec tak naprawdę.
1: To jest rzadkość, że takie młode zwierzę już miesiąc po urodzeniu trafia na wybieg i jest dostępne dla zwiedzających, prawda?
0: Czy rzadkość, to może bym nie powiedział, że rzadkość, ponieważ tak naprawdę dla jego zdrowia to jest najlepsze to, żeby on też poznawał tak naprawdę ten wybieg zewnętrzny. On jest tu specjalnie przez nas przystosowany, zabezpieczony. To jest kawałek takiego mniejszego tutaj terenu. On tutaj stawia pierwsze kroki, uczy się biegać tak naprawdę, więc dbając o prawidłowy tak naprawdę rozwój jego, to on powinien dużo chodzić, spacerować, może nie dużo, ale po prostu uczyć się tego poruszania się, że tak naprawdę te mięśnie, które się dopiero rozwijają tak naprawdę, żeby jak najlepiej one się rozwijały, dla nich dobry jest też ruch. Świeże powietrze czy słońce to też jest tak naprawdę zdrowie, więc myślę, jak najlepsze dla niego to jest to, żeby on po prostu poznawał świat, uczył się tak naprawdę powoli dorosłości.
1: No i będzie się powoli zapoznawał z resztą rodziny?
0: Tak naprawdę oni się tutaj, reszta rodziny zapoznaje tak naprawdę trochę przez płot. Na początku ten jego tato, samiec, był troszkę tutaj zdziwiony, może trochę agresywny. Agresywny to może dużo powiedziane, ale zaglądał dość tak ciekawsko, energicznie do niego. Teraz już się z nim trochę oswoił. Mama tak naprawdę nie była zainteresowana od początku tak naprawdę narodzin. Gdzieś tutaj na niego zaglądają. Trzeba pamiętać też o tym, że mamy tutaj dwie samice kuana, które też gdzieś tutaj go powoli poznają, zaglądają tutaj do niego ciekawsko, więc no rodzina się poznaje tak naprawdę docelowo.
1: I ile czasu musi na tak dziennie spędzać na dworze, żeby wszystko tutaj, żeby rozwijał się zdrowo?
0: Tak naprawdę to go tutaj uczymy dopiero tego wybiegu. Gdzieś tak niedawno tak naprawdę zaczęliśmy go wyprowadzać na takie krótkie spacery pod naszym okiem. Były to zawsze gdzieś tam 5, później 10 minut, później 15. A jak widać, możemy zobaczyć, że on tutaj sobie sprawnie już biega. On nauczył się dobrze już poruszać bardzo, biega ładnie. I są to coraz dłuższe takie spacery. Zawsze pod czujnym naszym okiem. Jak widać, tutaj jest trójka pielęgniarzy też z nim. Widać, jak widać, podoba mu się.
1: Podgryza płot i paznokcie?
0: No może podgryza, bawi się tak naprawdę. Trzeba pamiętać, że to jest dziecko, więc on wszystkiego poznaje. Gdzieś tam kwiatki są bardzo interesujące, trawka, powąchać tak naprawdę siana, czy gdzieś tam zajrzeć opiekuna. Zawsze też do nas tak naprawdę już podbiega, jak widzi, że gdzieś tam idziemy właśnie z tą butelką mleka.
1: Czyli ciągnie go do jedzenia?
0: Ciągnie go do jedzenia, do ludzi. On jest tak naprawdę bardzo ciekawski, towarzyski, a to jest oznak tego, że rozwija się prawidłowo.
1: Mówili Marcelin Bruj i Agata Kruk z opolskiego zoo. Młodego wielbłąda można już podziwiać na wybiegu, a od teraz będzie można go podziwiać dłużej. Od 1 maja godziny otwarcia zoo są przedłużone do 18.
2: Kryminalne Opolskie.
1: A skoro o majówce mowa, to opolska policja zapowiada wzmożone kontrole drogowe na najbliższe dni. Standardowo funkcjonariusze będą sprawdzać prędkość i trzeźwość kierowców. To nie jedyna wiadomość od policji. Śledczy apelują o ostrożność podczas rezerwacji noclegów. W minionych latach okazywało się, że zbyt atrakcyjne oferty noclegowe okazywały się próbą wyłudzenia pieniędzy. Dlatego najlepiej korzystać z oficjalnych stron oraz sprawdzonych portali. Płatności najlepiej dokonywać przelewem na konto, unikając podejrzanych linków. Najlepiej zachować całą dokumentację związaną z rezerwacją i płatnością. Teraz sprawdźmy, co jeszcze w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawi

0: i Monika Trykowska Chwila.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolskiem.
2: Monika Trykowska Chwila, zapraszam. Wysokie zagrożenie pożarowe w lasach województwa opolskiego. Służby apelują o rozwagę. Małgorzata Mura.
3: Ponad 20 pożarów lasów i około 400 pożarów suchych traw i nieużytków gasili od początku roku strażacy w województwie opolskim. Wraz z nadejściem wiosny i ociepleniem ryzyko wystąpienia pożarów na terenach zielonych znacznie wzrasta. Nie używajcie otwartego ognia w lesie, nie rzucajcie niedopałków. To człowiek odpowiada za ponad 90% pożarów lasów, przypominają strażacy.
2: W województwie opolskim mamy trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach. Natężenie ruchu na drogach krajowych wzrosło tymczasem o 10% w ciągu ostatnich 5 lat. Tak wskazują wstępne wyniki zeszłorocznego pomiaru ruchu. W województwie opolskim drogami krajowymi jeździ średnio 11 tysięcy pojazdów na dobę. Na niektórych odcinkach samochodów jest jeszcze więcej, przyznaje Agata Andruszewska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Wzrost na poziomie 40 kilku procent jest widoczny na wysokości obwodnicy Dobrodziejnia. Spore natężenie ruchu występuje także na odcinku od granicy miasta Opola do węzła Opole Zachód, ale także na odcinku Nysa-Pakosławice i na obwodnicy Niemodlina.
2: Przeprowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg badanie pozwoli ustalić, które drogi w naszym regionie w najbliższych latach będą wymagały rozbudowy. Obecnie najczęściej wskazywana jest potrzeba rozbudowy autostrady A4 o jeden pas, bo jeździ nią około 46 tysięcy pojazdów na dobę. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Już tylko dofinansowania od Ministerstwa Zdrowia i Turystyki brakuje, by rozpocząć w Opolu kolejną dużą inwestycję. Mowa o Centrum Przygotowań Olimpijskich, które Politechnika Opolska chce zbudować na kampusie przy ulicy Pruszkowskiej. Oprócz boisk do trenowania różnych dyscyplin mają tam się znaleźć laboratoria sportowe.
5: Będziemy skupiać się na badaniach dotyczących antropomotoryki i fizjologii wysiłku fizycznego, tak żeby tutaj przetestować sportowców i sprawdzić, czy dotychczas wykonywany trening jest dobrze prowadzony, czy może go trzeba zoptymalizować. Więc to są bardzo ważne rzeczy w szkoleniu teraz sportowców.
2: Mówił Dariusz Nawarecki z Politechniki Opolskiej. W zeszłym tygodniu prezydent Opola, marszałek województwa i rektor Politechniki zawarli porozumienie o wspólnym finansowaniu wkładu własnego do inwestycji. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Uwaga na oszustów działających na popularnych sprzedażowych portalach. Do krapkowickich policjantów zgłosiła się kobieta, która straciła 15 tysięcy złotych. Chciała sprzedać kanapę i kliknęła w link nadesłany przez rzekomego kupującego. Tak przesyłane są linki do fałszywych stron banków lub firm kurierskich, przestrzega policja. Bez poważnych incydentów przebiegło w ostatnią niedzielę spotkanie Odry Opole i Polonii Bytom na opolskim stadionie. Policja podsumowała swoje działania związane z zabezpieczaniem meczu. 3 osoby zatrzymane zostały za posiadanie narkotyków, a 16 osób dostało mandat za picie alkoholu w miejscu objętym zakazem. I na koniec przeglądu wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie zaglądamy jeszcze na drogi. Pozytywne są pierwsze rezultaty prób obciążeniowych budowanego wiaduktu przy Centrum Usług Publicznych w Opolu. Na obie nitki wiaduktu wjechało po 6 ciężarówek, każda z 35-tonowym ładunkiem, a konstrukcja zareagowała dokładnie tak, jak przewidywały wyliczenia. Wykonano też próby dynamiczne, ich wyniki są jeszcze opracowywane.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
0: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o opolskich lasach.
1: Przyroda w Opolskiem.
0: Zachowajmy ostrożność w opolskich lasach, apelują opolscy leśnicy przed majówką. Pogoda w najbliższych dniach może sprzyjać powstawaniu pożarów. Od kilku dni jest dość sucho, a w samą majówkę ma jeszcze wzrosnąć temperatura. Obecnie wilgotność ściółki w opolskich lasach wynosi około 12%, więc jest na krawędzi drugiego i trzeciego stopnia zagrożenia pożarowego.
7: Jacek Boczar, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Opole.
8: Wiosna w pełni, ptaki już śpiewają, no ale taką informacją, która gdzieś tam na początek może zaniepokoiła mieszkańców, to było to, że jakieś zagrożenia pożarowe się pojawiły. Jak to jest w tych opolskich lasach?
7: Wiosna powinna być mokra, powinna być takim pięknym starterem dla wszystkich roślin, ale to jest też taki czas, kiedy mamy bardzo dużą ilość takiej suchej biomasy z poprzedniego sezonu wegetacyjnego. Jeżeli mamy słoneczną pogodę i ktoś jedzie chociażby rowerem, stanie na chwilę, zapali papierosa, bo taki przypadek jest chyba najczęstszy, wydaje mu się, że go zagasił, a tam zostają dwie iskierki. Zawieje wiatr, przesunie go na tą trawę i od tych iskierek zaczyna się palić. No niestety jest często tak, że po prostu tych suchych traw jest dużo, no i ten ściółkowy pożar szybko się rozprzestrzenia. Ciężko jest to ugasić, jest duża dynamika, po prostu wręcz ten ogień biegnie po dnie lasu i to jest dosyć problematyczne. Często też w tym okresie wiosennym dochodzi do wypalania nieużytków, ale tutaj z tej strony karnej jest już rewelacja, ponieważ kary wzrosły, czekamy, żeby też wzrosły tak jak kary za zaśmiecanie, natomiast przy wypalaniu tutaj wzrosły grzywny i to dosyć radykalnie mandaty, więc jest to, może to po prostu ta kara finansowa będzie odstraszała, no i też rolnikom takim jeszcze nieświadomym, bo mamy bardzo dużo świadomych rolników, no też grożą kary tutaj, jeżeli chodzi o odebranie dopłat do każdego hektara, więc to naprawdę się nie opłaca. No i tutaj już rolnicy w większości wiedzą, że nie trzeba wypalać tych nieużytków. Natomiast gdzieś co roku takie osoby się pojawiają, bo myślą, że wypalając zrobią coś dobrego, bo pojawi się zielona trawa. No nie, tutaj raczej niszczymy tą bioróżnorodność, a jeżeli ktoś potrzebuje usunąć takie nieużytki, gdzieś chce coś zagospodarować, no to z tej strony mechanicznej mamy obecnie w XXI wieku taką dużą ilość świetnego sprzętu, że wystarczy przejechać traktorem, traktor nam daną powierzchnię wyrówna, nie trzeba używać ognia jak w takich czasach prehistorycznych, gdzie wypalano lasy po to, żeby tam kawałek pola sobie zasiać. Te czasy minęły, nie musimy do nich wracać, nie musimy używać ognia, który w tym momencie wiosennym może szybko stać się takim ogniem niekontrolowanym. No często dochodzi właśnie do przenoszenia pożarów z tych nieużytków w stronę lasu. No i tutaj z drugiej strony jesteśmy w stanie też nad tym zapanować, przynajmniej stwierdzić, że jest ten pożar, ponieważ w polskich lasach mamy ponad 700 dostrzegalni, na których już są dyżury przeciwpożarowe. Tam albo siedzą pracownicy na tych wieżach dostrzegalniach, są takie wieże w lasach, to nie są wieże księżniczek, tam żadna rozpunka z warkoczem nie siedzi, chociaż może jakaś pani z warkoczem tam też być. Natomiast też coraz częściej na tych wieżach jest tylko kamera, która się obraca, która wykorzystuje też później w nadleśnictwie specjalistyczne oprogramowanie i tam siedzi tylko jedna osoba, która spogląda na cztery obracające się monitory. Te kamery się kręcą w kółko i wyszukują dymu. Coraz lepszy jest ten sprzęt, natomiast on jest dobry w miejscach, gdzie jest mało ludzi, mała presja ze strony ludzi, natomiast Śląsk, okolice dużych miast, no można powiedzieć, że cały Śląsk, bo tam bardzo dużo ludzi mieszka, tak samo okolice chociażby Opola, tutaj dużo jest ludzi, więc tutaj no, człowiek jest zdecydowanie lepszy na takiej dostrzegalni, ponieważ on może już na miejscu z tej dostrzegalni łatwo rozróżnić, czy to jest dym, czy kurz, czy rolnik, który wysiewa chociażby jakieś wapno, czy coś, czy ktoś ognisko pod lasem w jakiejś wsi robi. Tutaj jest człowiek zdecydowanie w tym zakresie jeszcze zdecydowanie lepszy. No i warto też powiedzieć o tym, że kiedy zobaczymy taki dym, no to nikt tutaj nie czeka, że a może poczekamy, może to się, może straż pojedzie. Tutaj od razu są podejmowane działania, od razu jest wysyłany albo dromader, czy taki samolot płatowiec, albo śmigłowiec, który nabiera wodę i leci w to miejsce, żeby wodę od razu tam zrzucić. Nie ryzykujemy, że a może zaoszczędzimy? Nie, lepiej tutaj ponieść jakiś koszt przelotu nawet pustego samolotu i jeżeli jest ogień, od razu go zgasić. I to też pokazują nam później statystyki, że one są bardzo dobre, ponieważ będąc na trzecim stopniu palności lasów w Europie, zaraz po Hiszpanii, Portugalii, Polska ze względu na to, że ma te ubogie takie lasy szpilkowe w większości, bo są na słabych glebach i w większości to są lasy sosnowe. Tutaj ta palność tych lasów jest bardzo duża, ilość pożarów jest bardzo duża. Natomiast już wielkość, ta powierzchnia pojedynczych pożarów, taka średnia, jest już bardzo mała, już jesteśmy tam na 11 miejscu. Nawet nie starałem się tego zapamiętać, bo jesteśmy daleko, daleko za wieloma krajami europejskimi, jeżeli chodzi o wielkość tego pożaru, czyli my po prostu mamy ich dużo, i szybko je gasimy, ale to też troszeczkę kosztuje. I tutaj też warto zaznaczyć, że pieniądze z gospodarki leśnej, z tego, gdzie są wycinane drzewa, z których mamy drewno i z którego wszyscy korzystamy, za to Lasy Państwowe biorą pieniądze, które gospodarują w różny sposób, między innymi właśnie na cały system zabezpieczenia przeciwpożarowego, bo to są też samoloty, to są punkty alarmowo-dyspozycyjne, to są utrzymanie punktów czerpania wody, więc te i też drogi przeciwpożarowe. I te drogi przeciwpożarowe, którymi teraz jak się ciepło zrobiło, spacerujemy, jeździmy rowerami, gdyby nie trzeba było mieć dróg takich dobrych, no to byśmy nie mieli takich dobrych do jeżdżenia rowerami. To są często drogi i wywozowe, i też przystosowane po to, żeby ten wóz bojowy straży pożarnej przejechał, czy też ciężarówka z drewnem. Ale też pamiętajmy właśnie, że to jest pierwsze to przeznaczenie tych dróg, a dzięki temu, że jesteśmy w stanie to pogodzić i gospodarkę leśną, i turystykę, to możemy z tych naszych polskich lasów korzystać. Chociaż też często dochodzi do takich sytuacji, że jedziemy przez las i widzimy w lesie gospodarczym zrąb, to serce troszeczkę zaboli. Leśników też to boli, bo to się przecież nikomu nie podoba, kiedy jest zrąb. Natomiast też tutaj warto przypomnieć, taką gwarancję dajemy maksymalnie do 5 lat. W tym miejscu będzie rósł nowy las, nowe pokolenie lasu i też w dobie zmieniającego się klimatu. No, jednak te młode drzewa, nowe nasadzenia radzą sobie zupełnie lepiej i te 5 lat to jest takie maksymalne. Staram się, żeby po 2 latach już posadzić, staram się też bardzo często, żeby chociaż wycinamy sosnę, zostawiamy dęby, buki, zostawiamy wszystkie inne gatunki, których jest mniej w danych lasach, a sosna ze względu na to, czy to są cięcia zwykłe gospodarcze, czy też sanitarne, no ze względu na zmieniający się klimat, no to po prostu musimy te drzewa usuwać, a jeżeli chodzi o same cięcia takie sanitarne, to niestety w polskich lasach, na nizinach takich cięć z roku na rok, jeżeli będą takie warunki klimatyczne, jakie mamy, czyli po prostu jest cieplej, wiosna ciepła, sucha, startuje szybciej, no to takich cień sanitarnych będzie więcej, ponieważ te stare sosny zdecydowanie gorzej się czują niż w okresie, kiedy były sadzone, te 100 czy 80 lat temu, kiedy poziom wód gruntowych był wyższy. No niestety, klimat się zmienia, my to widzimy, jest ta dynamika, natomiast staramy się, żeby kiedy ktoś jedzie do tego lasu rowerem, żeby nie oglądał dużej ilości suchych sosen, my ten proces wyprzedzamy. Nie dopuszczamy do takich sytuacji, że można zobaczyć całe połacia, takie obszary, gdzie ten las jest suchy, zamierający, ponieważ też zabezpieczamy interes Skarbu Państwa, to drewno, no i leśnicy potrafią, tak, 3-6 miesięcy wcześniej stwierdzić, że dany drzewostan już jest w stanie rozpadu, kolejny sezon wegetacyjny go nie przetrwają, żeby surowiec się nie deprecjonował, no to po prostu chwileczkę wcześniej wkraczamy po to, żeby też było drewno chociażby na więźby dachowe, czy jakieś konstrukcyjne, czy na nasze meble. Pamiętajmy, że my z tego wszystkiego korzystamy i ważne jest to, żeby wykorzystywać surowce, które rosną w naszej okolicy. Myślę, że przywożenie drewna z Indonezji, z Ameryki Południowej jest totalnym bezsensem, bo możemy pogodzić te wszystkie funkcje lasu, czyli tutaj i społeczną, i tą gospodarczą, i też tą związaną z ochroną przyrody.
8: To teraz zmienię temat. Co jeszcze możemy, albo raczej czego nie powinniśmy wiosną robić w lasach?
7: Na pewno w lasach przez cały rok nie śmiecimy. To jest problem, z którym borykamy się notorycznie, chociaż też miejsce, w którym obecnie się znajdujemy, gdzie mamy możliwość nagrywania tej rozmowy, jest fajnym punktem obrazującym to, jak społeczeństwo się zmienia, ponieważ niedaleko nas jest tablica informacyjna, że znajdujemy się w miejscu odpoczynku Jastrząb i pod tą tablicą ostatnio wolontariusze tacy sami siebie powołali, nazwali siebie sprzątaczami lasu i posprzątali las, wysłali tylko SMS-a, że w tym miejscu został worek i jeszcze gdzieś tam akurat co ciekawe, resztki wózka dziecięcego, z lasu go akurat wynieśli, no i miałem okazję, żeby później to zabrać, więc mamy też działania w tą drugą stronę, śmieci są zabierane, mam naprawdę ciekawe historie, opowieści różnych osób, nawet jednego pana, który się zdziwiłem, mógł po prostu poinformować leśniczego o tym, że w danym miejscu ktoś wywiózł wykładziny i to naście lat temu, a ten pan zamiast poinformować to po kawałku, każdego dnia, bo jest na emeryturze, te wykładziny z lasu wynosił do swojego kosza, no i w końcu posprzątał, no bo mówi, że codziennie spaceruje, to po trochę i zabierał, więc mamy takich fajnych ludzi, natomiast mamy też takie śmieci jeszcze nie wszystkie wysprzątane sprzed powiedzmy 10-15 lat, nawet takie coś jest, nie wszędzie można było pójść. Teraz ta sytuacja na śmieci przy miejscach turystycznych się zmieniła, raczej takie rzeczy nie robimy, czasami jakieś tutaj bufony i pyszałki potrafią wyrzucić pod siebie butelkę, chociaż też trzymał kciuki, żeby wszystkie butelki były objęte systemem kaucyjnym, to może one też będą z tego lasu zabierane. Niestety zdarzają się śmieci takie, które są problematyczne, jeżeli chodzi o działalności gospodarcze i nie zawsze możliwe legalnie firmy działają i zamiast wywieźć dane odpady z budowy, z sprzątania domów czy czegokolwiek innych na działalności, zamiast wywieźć to na punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli przoki, no to te śmieci niestety trafiają do lasu lub na jakieś nieużytki. W lasach mamy kilka sukcesów, którymi możemy się pochwalić, że takie osoby zostały namierzone, zidentyfikowane, no i później jest duży koszt, wstyd. Jeżeli ktoś jest mieszkańcem, mieszka 2-3 wioski dalej, sprzątał swój dom, wywiózł śmieci do lasu, został namierzony. Nie dość, że dostaje mandat za wjazd do lasu, za zaśmiecanie, musi to wszystko uprzątnąć i zawieźć na ten przok i te koszty ponieść. Totalnie to nie ma sensu. Może się komuś uda, że fotopułapki go nie złapią, ale jednorazowo. Raczej jeżeli ktoś chciałby notorycznie takie rzeczy robić, to tutaj ilość fotopułapek i też można powiedzieć przyjaciół lasu, zawsze się śmieję, że to jest monitoring leśny z miękkim dyskiem, nie z dyskiem twardym, tylko po prostu mamy dużo obserwatorów, przyjaciół lasu, którzy zrobią zdjęcie i wyślą czy do leśniczego, czy do straży leśnej, nawet samochody, które jeżdżą przez las, bo też przypominam, że do lasów wjeżdżać pojazdami silnikowymi nie możemy. A co kolejna ustawa, nie ustawa o lasach, to kolejna ustawa tutaj prawdopodobnie o ruchu drogowym. Ona definiuje, czym jest pojazd silnikowy. Tutaj sobie można doczytać, więc skutery elektryczne też, czy motory, a mamy nawet i crossowe motory elektryczne, one też tutaj odpadają. Do tego lasu nie wjeżdżamy, do lasu tylko wyjeżdżają służba leśna, pracownicy leśni, no jeszcze inne służby, które są do tego upoważnione, ale to jest tyle, tak? To jest od piątku, znaczy od poniedziałku do piątku pracujemy, później starajmy się, żeby ten weekend był wolny od samochodów, od tego hałasu.
0: Mówił Jacek Boczar z Nadleśnictwa Opole. To, czy w opolskich lasach akurat jest bezpiecznie, można na bieżąco sprawdzać właśnie na stronie opolskiego Nadleśnictwa.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
0: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu Tydzień w Opolu sprawdzę dla Was, co tam ciekawego słychać, tudzież nie słychać w opolskich szkołach.
1: Edukacja w Opolu.
0: Nadwrażliwe dzieci z Opola będą miały święty spokój na przerwach. Opolskie szkoły zamontują specjalne czteroosobowe kabiny wyciszające.
9: Aleksander Iszczuk, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola.
0: Uczniowie opolskich szkół będą mieli gdzie się, że tak powiem, wyciszyć, skupić. Co to jest za pomysł?
9: Myślę, że już mają możliwości skupienia i wyciszenia, ale z inicjatywą wystąpili radni Koalicji Obywatelskiej, żeby zakupić takie specjalne kabiny, w których osoby, dla których natężenie hałasu na przerwie w szkole jest zbyt wielkie, żeby mogły spokojnie sobie tam usiąść i przeczekać. Nadwrażliwych dzieci nam przybywa. No i myślę, że to jest bardzo cenna inicjatywa, którą już wdrażamy w życie. Na poprzedniej sesji zostało już przydzielone pieniążki w połowie, bo program jest rozpisany na 2 lata, 301 tysięcy i po podzieleniu na 7 szkół pieniążki zostały rozdzielone między szkoły, które sobie w odpowiedniej wielkości, w odpowiedniej kolorystyce, z odpowiednim wyposażeniem takie kabiny będą mogły zakupić. Preferowane są kabiny 4-osobowe z tego względu, że one również doskonale nam będą służyły, mówię nam, pracownikom oświaty, do tego, aby nie tylko w czasie przerwy było można się schować, wyciszyć, odpocząć od hałasu, ale również będzie można w czasie lekcji spotkać się z uczniem na zajęciach indywidualnych, z jednym, z dwoma uczniami, spotkać się z rodzicem i porozmawiać spokojnie na temat danego dziecka. Także myślę, że zostaną one ciepło przyjęte przez uczniów i nauczycieli. Zresztą już pierwsze, nie z tego programu, ale kupowane z inicjatywy samych dyrektorów, takie kabiny znajdują się i w pierwszym liceum, i w zespole szkół zawodowych imienia Stanisława Staszica, i w szkole podstawowej numer 11. Także można pójść, zobaczyć i być świadkiem tego, że dla uczniów nie jest to nic złego, to po pierwsze, a po drugie, przez uczniów bardzo dobrze jest przyjmowane, bo jeżeli chcą spokojnie porozmawiać, no to też mogą się tam ulokować lub też skupić na odrobieniu lekcji, przygotowaniu do zajęć. Także myślę, że będą to kabiny dobrze przyjęte przez wszystkie środowiska. No jeden warunek, no musi być miejsce na postawienie, bo nie może być to kabina, która będzie ograniczała na przykład drogę ewakuacyjną czy dostęp do czegokolwiek. Także to jedno zastrzeżenie musiałem uczynić, że być może nie w każdej placówce ze względu na wielkość uda nam się zamontować, ale w zdecydowanej większości na pewno tak. Zresztą te kabiny będą również montowane z innych programów, czy kupowane i kierowane do szkół z innych programów, w których próbujemy pozyskać środki. Także myślę, że za rok, a już na pewno dwa, będziemy mogli mówić o pełnej dostępności w placówce, może nawet nie po jednej, tylko więcej kabin.
8: Jak bardzo dźwiękoszczelne są te kabiny? Jak bardzo one wygłuszają ten dźwięk z otoczenia?
9: A to wszystko zależy, po jaką kabinę sięgniemy, bo jak popatrzymy na kwoty, które oferują producenci, no to tak można by podejrzewać, że są bardziej wygłuszone i mniej wygłuszone, bo są tańsze i droższe. I my celujemy w te porządniejsze, naprawdę wygłuszające. No to trzeba doświadczyć, pójść z mikrofonem do kabiny, na przykład w liceum numer 1 w czasie przerwy i zobaczyć, że ten dźwięk z zewnątrz jest prawie że niesłyszalny.
8: To będzie tylko w szkołach ponadpodstawowych czy w podstawówkach też?
9: Nie. Przede wszystkim w szkołach podstawowych. Natomiast w szkołach średnich również, to odwrócę to pytanie. Przede wszystkim w szkołach podstawowych, ale też w szkołach średnich.
8: Czy jakby docierały do Was takie informacje ze strony uczniów, że jest zapotrzebowanie na takie kabiny? Co działo się z uczniami, którzy takich miejsc nie mieli zapewnionych?
9: Pamiętajmy, że w szkole są biblioteki, w szkole są miejsca w tej chwili od paru lat zagospodarowane przez uczniów w ramach budżetu uczniowskiego, także uczniowie sobie radzą. Natomiast to jest dodatek, to jest dodatkowa możliwość zamiast przemieszczać się w poprzek szkoły daleko, jeżeli biblioteka nie jest zaraz blisko pracowni, w której będziemy mieli zajęcia. zajęcia, no to być może będzie to taka alternatywa do spędzenia czasu, do schowania się przed gwarem, niekoniecznie w czytelni szkolnej.
8: Skoro mówimy o jakiejś tam nauce, w ostatnich dniach widzieliśmy wielu młodych ludzi, którzy przemierzali przez miasto w garniturach i strojach galowych. No właśnie dlatego, że już im się skończył rok szkolny, bo będą pisać matury. No, te matury już po majówce. Jak wygląda to liczbowo w tym roku w Opolu?
9: Tak, faktycznie w tym roku z takim większym dystansem, bo tak się ułożył kalendarz. W piątek był ostatni dzień dla uczniów klas maturalnych. Tak to jest zapisane w prawie oświatowym, że rok szkolny dla tych uczniów kończy się w ostatni piątek kwietnia. I świadectwa zostały rozdane, wyróżnienia zostały wręczone, gratulacje i uroczyste kolacje w rodzinach się odbyły. No a w tej chwili jest taki ostatni szlif i przypominanie tego, co na maturę trzeba przygotować. W poniedziałek ruszamy o godzinie 9:00. W Opolu do matury przystąpi 2010 uczniów. To jest tak mniej więcej niecałe 200, ale 100 z hakiem więcej niż w tamtym roku. Także mamy 2000 uczniów przystępujących do matury, za których będziemy trzymać kciuki, którym życzę połamania pióra, szybkiego refleksu, namysłu, trafionych decyzji przy arkuszu egzaminacyjnym. No i chyba najbardziej to im życzę, żeby w tych ostatnich dniach znaleźli trochę czasu na odpoczynek i zrelaksowanie, tak żeby ze świeżym umysłem wejść do sali egzaminacyjnej. No przy okazji przypomnę, że należy mieć przy sobie nie tylko długopis, ale też dowód osobisty, ponieważ będą wylegitymowani i żadnych pomocy elektronicznych, komóreczki, słuchaweczki i tym podobne urządzenia trzeba pozostawić za salą egzaminacyjną.
8: Są jacyś poprawkowicze z poprzednich lat?
9: Pojedyncze zawsze się znajdą. Pamiętam, że nie wszystkie szkoły ukończyły maturę ze 100% zdawalnością, ale też mogą być osoby poprawiające z poprzednich lat. Także to jest już domena i wiedza tajemna poszczególnych szkół, ile osób z jakiego roku chce poprawić wynik maturalny.
8: A jaki przedmiot dodatkowy wybierali najczęściej?
9: Powiem szczerze, że nie mam takiego zestawienia, tak, tym dysponuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Przypomnijmy, że obowiązkowo zdawane jest język polski, matematyka i język obcy na podstawie. No i te najczęściej wybierane, myślę, że w krótkim czasie się ogłoszą. Do tej pory prim wiodła geografia. Czy będzie w tym roku też tak samo? Zobaczymy.
8: A jakie zachowania na maturze nie będą akceptowane, nie będą tolerowane?
9: A te, co od ponad 20 lat na maturze zewnętrznej, ten rygor jest stały. Przede wszystkim trzeba pracować samodzielnie i to jest podstawa. Stoliki są jednoosobowe, młodzież jest rozdzielona. W zależności od szkoły, są szkoły, które organizują na dużej sali, są szkoły, które organizują w małych salach, żeby było miejsce do takiego lepszego skupienia. No i oczywiście, jeżeli by się okazało, że w którejś kieszeni jednak ta komóreczka się odezwie, to jest jednoznaczne z zakończeniem pisania matury, opuszczeniem sali egzaminacyjnej, więc nie warto ryzykować.
8: Mówił Aleksander Iszczuk z Urzędu Miasta. A jak opolska młodzież poradziła sobie z maturami, to usłyszycie już po majówce.
0: Teraz pora na przegląd wydarzeń tygodnia, czyli co ciekawego działo się w naszym regionie w ostatnich dniach.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
2: Monika Atrykowska, chwila, zapraszam. Opolski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na likwidację stacji poboru opłat na odcinku autostrady A4 przebiegającym przez województwo. Rzeczniczka oddziału Agata Andruszewska poinformowała, że utrudniające wjazd i zjazd z autostrady bramki mogą być usunięte do połowy przyszłego roku. Opłaty za przejazd odcinkiem A4 od Wrocławia do Katowic dla pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony zostały zniesione w lipcu 2023 roku. Postępowanie przetargowe ogłoszone przez drogowców obejmuje zaprojektowanie i rozbiórkę stacji poboru opłat zlokalizowanych na węzłach opolskiego odcinka A4 przy węźle Brzeg, Opole Zachód, Opole Południe, Krapkowice, Kędzierzyn-Koźle i Strzelce Opolskie. Oferty będą przyjmowane do 27 maja. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 12 miesięcy na przygotowanie projektu i rozbiórkę bramek wraz z dostosowaniem autostrady do właściwych parametrów na poszczególnych odcinkach. Pieniądze na realizację zadania przekazuje Ministerstwo Finansów. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu rozpoczęto pierwszą w Polsce terapię u nastolatki z cukrzycą typu pierwszego, której celem jest opóźnienie rozpoczęcia leczenia insuliną. Leczenie nastolatki prowadzone jest przy pomocy leku, który może opóźnić przejście z przedklinicznego stadium drugiego do stadium trzeciego, czyli postaci objawowej u chorych na cukrzycę typu pierwszego do blisko 3 lat, poinformowano na poniedziałkowej konferencji prasowej. Oznacza to odroczenie momentu rozpoczęcia intensywnej i bezwzględnie koniecznej insulinoterapii dla zachowania zdrowia i życia. Lek podawany jest dożylnie przez 2 tygodnie, w tym czasie pacjentka przebywa w oddziale pediatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Jak podkreślają lekarze, to kolejny etap wchodzenia szpitala w erę medycyny spersonalizowanej. Nowe radiowozy trafiły tymczasem w ręce opolskich policjantów. To nieoznakowane Skody z napędem na 4 koła i wideorejestratorami. Pojazdy mają 2-litrowe silniki benzynowe o mocy 260 koni mechanicznych. Kosztowały ponad 1 000 000 zł. Zakup w całości sfinansował Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Do końca kwietnia trzeba było złożyć wniosek, by zapewnić sobie ciągłość wypłat 800+ na dziecko czy dzieci, przypomina opolski ZUS. Kto to zrobił, nawet nie odczuje, gdy w czerwcu rozpocznie się nowy okres rozliczeniowy, mówi Sebastian Szczurek, rzecznik ZUS-u w Opolu.
10: Jeśli rodzic wyśle wniosek w maju, to co prawda z wyrównaniem za czerwiec, ale pieniądze z tytułu 800+ mogą do niego trafić dopiero w lipcu.
2: A przypominam, nie musimy udawać się do oddziału ZUS-u w Opolu, wnioski przyjmowane są wyłącznie elektronicznie. A skoro maj, to rośnie też zagrożenie chrabąszczami. Lasy Państwowe zapowiadają na Opolszczyźnie opryski w celu ograniczenia populacji chrabąszczy. Mają one objąć blisko 1900 hektarów lasów w naszym województwie i będą to lotnicze opryski. Mieszkańcy miejscowości położonych w sąsiedztwie tzw. pól zabiegowych zostaną powiadomieni o terminie i sposobie wykonania zabiegu i okresie obowiązywania zakazu wstępu do lasu za pomocą ogłoszeń wywieszonych w miejscach publicznych. Lasy przewidziane do zabiegu oznaczone zostaną tablicami ostrzegawczymi.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
0: To jest program Tydzień w Opolu, a w nim pora na kulturę. W mijającym tygodniu zebraliśmy się w Teatrze Kochanowskiego, a to z powodu konferencji prasowej zapowiadającej tegoroczne opolskie konfrontacje teatralne. Co takiego będzie się działo podczas jubileuszowych 50. OKT? Posłuchajmy.
1: Na deskach teatrów.
11: Maryla Zielińska, przewodnicząca Komisji Artystycznej Konkursu Klasyka Żywa. Oczywiście chciałoby się, żeby ta 50. edycja była wyjątkowa, ale czy taka będzie, no to okaże się w czerwcu. Państwo sami to ocenią. Wybieraliśmy oczywiście najciekawsze naszym zdaniem przedstawienia, ale tak się one szczęśliwie ułożyły, że moim zdaniem odzwierciedlają rozmaite nurty we współczesnym polskim teatrze i poszukiwania. Więc zobaczycie Państwo i przedstawienia teatrów repertuarowych, dużych scen ze stałym zespołem, powiedzmy tak jak Krzyżacy w reżyserii Jana Klaty z Teatru w Olsztynie, czy Tkocze w reżyserii Mai Kleczewskiej z Teatru Śląskiego w Katowicach, czyli reżyserów bardzo, bardzo znanych i uznanych tutaj też w Opolu na konfrontacjach, ale też będą przedstawienia skromniejsze, takie i z Teatru Lalkowego, jak Kielecki Kubuś i Spowiedź w Drewnie, teatru takiego, w cudzysłowie nazywam, ofowego, bo jest to koprodukcja teatru Grupy Koincydencja z Białegostoku. To są aktorzy po białostockiej szkole, też lalkowej. W związku z tym dla nich tradycja teatru lalkowego, tradycja teatru formy jest bardzo ważna. I pierwszy raz współpracują z Teatrem Chorea w Łodzi. To z kolei inna tradycja polskiego teatru, bo jakby szefem tego Chorei jest Tomasz Rodowicz, czyli ktoś, kto współpracował i z Jerzym Grotowskim, i ze Włodzimierzem Staniewskim, więc spotkanie tych dwóch tradycji bardzo bogatych. W jednym przedstawieniu jest to Król Ubu Alfreda Jarry, no jest naprawdę wyjątkowe. Mamy jeszcze przedstawienie, nazywamy to Teatrem Środka, ale literatura jest pierwszej kategorii, czyli Calderon i farsa, można tak powiedzieć, w wykonaniu. Tekst nie jest może farsą, ale grany jest w konwencji farsy przez teatr w Toruniu. Świetnie, przez cały zespół, co jest warte podkreślenia, bo bez akurat w tym gatunku, w tej konwencji farsy, poziom zespołu całego jest istotny, żeby wszystkie dowcipy gra konwencjami, dowcipem, żeby to wybrzmiało. Jest to księżniczka na opak wywrócona. Co my tu mamy jeszcze? Muszę spojrzeć w ściągawkę. Mamy jeszcze... ten ostatni sezon był bogaty w inscenizację pana Tadeusza, bez żadnej rocznicy, bez żadnego konkursu. Nagle twórcy uznali, że sięgnięcie po pana Tadeusza jest dla nich jakoś ważną wypowiedzią. I tak zobaczymy tutaj inscenizację bardzo radykalną w reżyserii Kamila Białaszka, bo jest to nowy pan Tadeusz, tylko że rapowy. Kamil Białaszek jest raperem, kozą i stąd ten background, ten tytuł, i tak jest to przepisane na rap pan Tadeusz. Czyli to nie tylko chodzi o to, że fraza Mickiewicza dobrze się wpisuje w rap, ale też chodzi o pewne światopogląd, który można przypisać rapowcom. Oczywiście nie ma jakiegoś jednego światopoglądu, no ale ta kultura, ta nisza kulturowa, spojrzenie z tej niszy na pana Tadeusza, na poemat narodowy jest bardzo ciekawe i przewrotne, także zachęcam. Drugim panem Tadeuszem był krakowski w reżyserii Wojtka Klema z Teatru Słowackiego. No niestety nie udało nam się tyle wszystkich panów Tadeuszów tutaj, musieliśmy z czegoś wybierać, to nie znaczy, że tamten jest gorszy. Nagrodziliśmy aktora, który gra tytułowego pana Tadeusza w krakowskim przedstawieniu. Tradycja jest taka, że festiwal otwiera spektakl gospodarzy, więc tutaj państwo obejrzą przedwiośnie i naprawdę nie trzeba było tutaj jakiejś kurtuazji, żeby dostrzec ten spektakl. Jest to przedstawienie w dorobku Piotra Ratajczaka, reżysera tego przedstawienia, wyjątkowe. I też wydaje mi się, że w repertuarze tego teatru dosyć warte zauważenia, ponieważ znakomicie wykorzystuje przestrzeń, ogromną przestrzeń Teatru Opolskiego. Scenografia, choreografia, kostiumy, a także muzyka wypełniają tą przestrzeń w sposób bardzo ciekawy i też chcieliśmy na to zwrócić uwagę, że z przestrzeni teatralnej też płynie jakaś inspiracja. A jeszcze mamy Teatr Studentów, czyli z Łódzkiej Szkoły Teatralnej. Spektakl dyplomowy, Pułapka Tadeusza Różewicza w reżyserii Adama Orzechowskiego. Spektakl z ogromną pasją młodzieńczą, radykalna wypowiedź na temat totalitaryzmu. Wydaje mi się, no, w obecnych czasach warta zauważenia. No, zawsze buduje się ten kontekst, ale ten kontekst jest czytelny bardziej może dla takich, dla publiczności chyba nie jest specjalnie czytelny ten kontekst, że polska literatura ze światową może korespondować, prawda, bo no państwo jednak tutaj macie taki wyimek, jak, prawda, na festiwalu, ale no, sama nazwa konfrontację skłania ku temu, żeby poszukiwać w różnych kierunkach, rozwijać ten festiwal, więc konfrontowanie klasycznej literatury polskiej z klasyką światową jest oczywiście jak najbardziej na miejscu.
0: Biorąc pod uwagę wszystkie zgłoszone spektakle, przeważa to odtworzenie tekstu jeden do jednego, czy przeważa odtworzenie tekstu w sposób nowoczesny?
11: Nowoczesny, jeżeli by to w skrócie ująć, to zdecydowanie w sposób nowoczesny. Można powiedzieć, że takich jeden do jeden prawie nie ma. Jest jeden spektakl bardzo ciekawy, który stara się to robić. To jest Powiedź w Drewnie z Teatru Kubuś w Kielcach, ale też po coś jest to robione, bo z Gwary Beskidzkiej, z której powstał ten spektakl Jana Wilkowskiego, który opowiada o beskidzkim rzeźbiarzu, takim tamtejszym Nikiforze, Jędrzeju Wowrze, został w Kielcach przetłumaczony ten tekst na Gwarę Kielecką, ale jakby wraca do tego klasycznego modelu wystawienia, to znaczy, że autentycznie oglądamy tam aktora, który może on nie rzeźbi, ale jest wśród rzeźb i obserwujemy artystę rzeźbiarza, tak jak to było wystawione w prapremierowej wersji tego przedstawienia. Zresztą aktor, który gra tego Wowrę, tego amatora, no był uczniem Jana Wilkowskiego, więc tą jakby tradycję przenosi. I też tutaj to jest bardzo ciekawe w kontekście klasyki żywej. Że ta klasyka żywa jest też żywa poprzez właśnie wracanie ściśle do jakichś kanonów wystawiania, potrafi być żywa.
12: Justyna Czernota, dyrektorka Instytutu Teatralnego.
0: Jakie, czy inaczej, czy jaki... To już 50. konfrontacje teatralne. Czy jakoś zmieniają się kryteria doboru tych spektakli?
12: Zmieniają się może nie kryteria, co może osoby, które te spektakle wybierają, ponieważ od 11 edycji opolskie konfrontacje teatralne są organizowane we współpracy z Instytutem Teatralnym, co w praktyce oznacza, że liczna, bo 7-osobowa komisja pod również przewodnictwem osób, które są różne, jeździ po Polsce i ogląda spektakle zgłoszone do konkursu. Co roku jest różna liczba spektakli, co roku są różne spektakle, no i co roku są to różne osoby, które oglądają je. Zawsze staramy się o to, żeby wśród komisji znajdowały się i osoby praktycznie związane ze środowiskiem teatralnym, czyli reżyserzy, aktorzy, ale też badacze teatru i to zarówno tacy badacze, którzy zajmują się historią teatru i stricte interpretacją klasyki, ale też osoby, które zajmują się krytyką teatralną, kuratorzy. Także to grono jest bardzo różnorodne i to od niego zależy, jakie spektakle tutaj Państwo oglądacie w Opolu. Myślę, że dokładnie jest tak, że będzie bardzo różnorodnie. Tym, co, na co chciałabym zwrócić Państwa uwagę, to, że już od 2 lat w programie konfrontacji znajdują się zarówno interpretacje klasyki polskiej, jak i klasyki europejskiej. One są mniej więcej w połowie w tym roku. Myślę, że tym, na co warto zwrócić uwagę, jest też to, że właściwie są 2 takie tytuły bęgerowe, które Państwo na pewno znacie z lektur szkolnych i też przedstawiane w tak nietypowych interpretacjach, że naprawdę warto je zobaczyć, czyli Krzyżacy i Pan Tadeusz. A oprócz tego znalazło się dużo tytułów, o których myślę, że wszyscy je znamy, jak na przykład taki tytuł jak Księżniczka na opak wywrócona albo Ubu król, ale nie pojawiają się one tak często w interpretacjach teatralnych, co wydaje mi się powinno nas wszystkich przyciągać do tego, żeby właśnie zobaczyć może te mniej typowe rzeczy, ale też pisane przez naprawdę popularnych autorów, autorki, ponieważ w tym roku, proszę Państwa, obok Jane Austen znajdziemy Tadeusza Różewicza, a obok Alfreda Jarego znajdziemy Calderona de la Barkę. Także naprawdę z bardzo różnych epok są to twórcy, z bardzo różnych estetyk, przepraszam, z bardzo różnej też myśli o klasyce się wywodzą. No i wydaje mi się, że także osoby reżyserujące są właśnie z bardzo różnych pokoleń, z bardzo różnych estetyk, no bo samo to, że wśród tytułów mamy i spektakl lalkowy, i spektakl teatru niezależnego, i właśnie właśnie spektakle czerpiące bardziej z takich form teatru środka i bardziej komediowe, no to wszystko to sprawia, że to, co możemy tutaj Państwu zagwarantować, to jest różnorodność, z czego by wynikało, że najbardziej warto kupić karnet i być z nami przez całe 2 tygodnie. Komisja działa niezależnie i nigdy nie zdarzyło mi się słyszeć o tym, żeby właśnie takie grzecznościowe gesty wykonywać. Odwrotnie, to jest naprawdę wielokrotnie weryfikowane. No właśnie na to też się bardzo cieszę. Cieszę się z tego, że jest przedwiośnie, ponieważ miałam je okazję oglądać w zeszłym roku. Przy okazji ubiegłorocznej edycji była to impreza towarzysząca. Było tuż po premierze i przyznam, że ten spektakl zrobił na mnie naprawdę duże wrażenie. Zarówno tak scenograficznie, jak i jeśli chodzi o kreacje aktorskie, ale też jeżeli chodzi o samą interpretację przedwiośnia. I z przyjemnością sama sobie go odświeżę po roku. Mam nadzieję, że też ten spektakl, który jest grany na otwarcie festiwalu, zgromadzi liczną publiczność, nie tylko złożoną z Opolan i Opolanek, ale też z gości z całej Polski.
13: Robert Raczkowski, ja tu tylko sprzątam. Norbert Raczkowski, dyrektor Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu, serdecznie witam.
8: A jak to wygląda logistycznie? Tyle scenografii tutaj przewieźć, rozstawić na te kilka dni?
13: No, tak mówiąc o takim backstage'u i zapleczu, to technika od wielu miesięcy przygotowuje się z harmonogramem do tego, żeby logistycznie wybrać odpowiednie momenty, kiedy i gdzie i jaki montaż danej scenografii jest zaproponowany. Nie odbywa się to w taki sposób, że przesyłany jest e-mail z jakiegoś teatru, a my tutaj się głowimy nad tym planem, co zrobić. Nie, musi z każdego teatru przyjechać ekipa techniczna, najczęściej ze scenografem, który musi wiedzieć, jak do naszych scen się zaadoptować, no bo w każdym teatrze te sceny mają troszeczkę inne wymiary, a szczególnie nasza scena jest bardzo trudna, no bo ona ma kompletnie nieadekwatne do pozostałych teatrów w Polsce wymiary, jest dużo większa, więc czasami trzeba to przedstawienie albo bardziej rozepchać, albo nawet przereżyserować, albo jeśli się da w ogóle to zrobić, albo wybrać odpowiednią scenę do odpowiedniego materiału i nawet można powiedzieć tę sztukę troszeczkę nadbudować, zmienić, dobudować nawet jakąś ściankę. Czyli jest to wielomiesięczny proces, w którym finalnie już potem, kiedy mamy te elementy przygotowane w nocy poprzedzającej konkretny spektakl, wchodzi ekipa, która demontuje poprzednie przedstawienie, potem wchodzi gmara ludzi, która montuje przedstawienie, potem zaczyna się wieszanie odpowiednich sprzętów, reflektorów, bo nie każdy spektakl ma w tych samych pozycjach oczywiście reflektory. Odpowiednie programowanie jest na odpowiednią scenę, są inne wysokości, także to jest wielomiesięczny, już w dużym skrócie wielomiesięczne przygotowania, a potem jest tylko w dużym, kompaktowym skrócie montaż i wszystkie siły na pokład po to, żeby w ciągu nocy zbudować coś, co normalnie teatry robią przez 2 miesiące.
8: Do opolskich konfrontacji teatralnych jeszcze trochę czasu jest, bo odbędą się między 11 a 21 czerwca. Bilety są już w sprzedaży.
6: To jest tydzień. To jest tydzień.

0: Oto promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M.

0: Akcja Hamic Energy. Paliwa taniej do minus 50 groszy na litrze. Aktywuj kupony w aplikacji hamicenergy.pl i tankuj taniej dowolnego dnia. Rabaty obowiązują na wszystkie rodzaje paliwa do 3 maja.
1: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
2: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
3: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
4: Po reklamie.

0: Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam z opolskim podróżnikiem Januszem Słodczykiem.
0: Opolanie z pasją.
1: Wybuch wojny w Iranie i kilkudniowe zamknięcie lotniska w Dubaju sprawiło, że wielu naszych rodaków utknęło na dłużej za granicą. W takiej samej sytuacji znalazł się też jeden z popularnych opolskich podróżników.
2: Janusz Słodczyk.
1: Z Uniwersytetu Opolskiego, podróżnik?
2: Można tak powiedzieć, oczywiście. Podróżuję dużo, rzeczywiście bardzo lubię podróżować i jednocześnie to wykorzystywać potem w jakimś dzieleniu się wrażeniami z szerszym gronem.
1: Odkąd się znamy, a już trochę lat będzie, to wiele razy w roku udostępniasz zdjęcia, filmy, że jesteś gdzieś w Afryce, w Południowej Ameryce. No tych podróży to co roku mnóstwo. I ostatnia do Sri Lanki w związku z sytuacją, która na świecie się wydarzyła, nie była aż tak, że tak się wyrażę, prosta do zrealizowania jak wszystkie poprzednie, prawda?
2: To znaczy wydawała się bardzo prosta, dlatego że można kupić bilet powiedzmy w liniach lotniczych Katar czy Emirates, ale ja akurat leciałem Katarem, przesiadka w Dosze, dolatuje się do Sri Lanki, wszystko jest w porządku, wszystko działa. Natomiast jak się nagle okazuje, że ten Katar nie działa z oczywistych względów, prawda, wiemy dlaczego, i że w ogóle te stacje, że tak powiem, te huby przesiadkowe na Bliskim Wschodzie nie działają, to sytuacja zrobiła się dużo trudniejsza, dlatego że wiemy, że od pewnego czasu właśnie te linie, takie jak Emirates, Katar, czy Etihad, czy Al Arabiya, one wszystkie zmonopolizowały tę komunikację między Europą a Azją. I wszystko jedno, czy ktoś leci do Tajlandii, Sri Lanki, czy nawet do Australii, chętnie korzysta właśnie z tych linii i z tej możliwości przesiadki na Bliskim Wschodzie, która nagle w jednym momencie przestaje funkcjonować. Ja się o tym dowiedziałem, jak już byłem na tej Sri Lance. Kiedy przyjechałem, zwiedzałem sobie, przez tydzień objeżdżałem cały kraj, było to bardzo ciekawe. Potem pomyślałem sobie, kilka dni spędzę gdzieś nad morzem, no i nagle się okazuje, że jest sytuacja taka kryzysowa i te linie nie działają, to się wszystko zmienia z dnia na dzień. Ja byłem sam, nie z biurem podróży, nie w żadnym towarzystwie, po prostu zupełnie sobie sam jeździłem, oczywiście tam jakiś, czy wynająłem samochód, czy kierowcę, czy jakiś transport, czy potem sobie sam organizowałem jakieś hotele. No więc oczywiście ten dostęp do informacji miałem ograniczony. I rzeczywiście w pewnym momencie nie wiadomo, co się dzieje. No widzimy tylko, że z dnia na dzień linie lotnicze odwołują kolejny dzień. Mówią, do dzisiaj odwołujemy lot. Prawda? No bo jest bombardowania, wojna i tak dalej. Co będzie w dalszych dniach, to my powiemy jutro. A jutro mówią, to my powiemy jutro, co będzie dalej. No więc człowiek tak, mam za kilka dni ten lot, ale nie wiem, co się będzie działo. Prawda? Wszystko wskazuje, że odwołają, ale jeszcze formalnie nie odwołali. No, jednocześnie w tym systemie Odyseusz pisze do mnie, system pisze, czy nie wiem kto tam, ministerstwo, ktokolwiek, jak możecie, to sobie szukajcie, prawda, komunikacji, nie wiem, tam przez Londyn, przez Bangkok, jakichś tam innych, jednak, bo tu raczej się nie spodziewamy, że się coś odblokuje. No więc myślę tak, muszę załatwić jakiś bilet, prawda? W tym momencie powiem szczerze, załatwiłem bilet, który nie zadziałał, to znaczy z internetu przez Arabię, która w tym momencie jeszcze nie była przedmiotem tam tych bombardowań czy ataków. Potem Lufthansa, gdzieś tam z Damamu do Londynu, do Frankfurtu. Myślę sobie, to będzie dobra opcja. No jak już to załatwiłem i zapłaciłem, to następnego dnia się okazało, że to właśnie pewnie też nie zadziała, ale te linie Sri Lanka Airlines też nie odwołały tego lotu i tego do ostatniej chwili czekały z tym odwołaniem. No więc było to zamieszanie, bo człowiek po prostu nie wie, co się dzieje. Ale z drugiej strony, w moim przekonaniu, należy zachować spokój i myślę sobie, próbować się w tej sytuacji odnaleźć. Słuchać się komunikatów. No i te reakcje są bardzo różne. Powstaje, widzę na Facebooku, grupa 400 osób tam było, uwięzieni na Sri Lance. Okazuje się, że ludzie starają się jakoś jak najszybciej wydostać czy z Tajlandii, czy właśnie z innych krajów. Widzę zdjęcia z Bangkoku, tam tłumy ludzi na lotnisku, wszyscy czekają, pytają, a może jutro ten lot będzie, może pojutrze będzie. Ja może idąc już tak na skróty powiem, zdecydowałem się kupić kolejny bilet z pewnym wyprzedzeniem, takim, że już wiedziałem, że będę musiał tydzień czy dłużej, nawet 10 dni dłużej ponad zostać na tej Sri Lance w stosunku do planu i po prostu przeczekać to. I polecieć już samolotem Air India, który będzie leciał przez Delhi do Mediolanu. No i takie w lokalnej agencji sprzedającej bilety lotnicze, taki bilet akurat był do wzięcia jako ostatni. Mówi, mam ostatnie miejsce do Mediolanu. Ja mówię, ale ja mam bilet do Frankfurtu i Sri Lanka Airlines mi to sprzedała i zapłaciłem i piszą do mnie, że się cieszą, że lecę, może będę chcę mieć wyższą klasę, może chcę wybrać miejsce. Ale ten agent mówi, człowieku, zapomnij o tym. Na pewno odwołają, ja ci mówię, żaden taki lot nie dojdzie do skutku. No więc mając w sumie dwa ważne bilety, kupiłem trzeci i postanowiłem, że nie polecę na żadne lotnisko, nie będę czekał z dnia na dzień, czy ten samolot odleci, czy nie odleci, tylko zostanę sobie w miejscowości nadmorskiej, będę się kąpał w oceanie i w ogóle no, spróbuję jednak mimo

0: może być sprawa problematyczna.
1: Tak, ale dlatego właśnie zostałem w tej miejscowości, ponieważ jest łatwiej to zorganizować, niż na przykład dowiedzieć się, że mój lot jest odwołany, ale dowiedzieć się o tym już na lotnisku, na przykład w Colombo, w wielkim mieście, i szukać na gwałt hotelu i nie wiadomo na ile dni, bo nie wiadomo, czy odleci. Więc dlatego pomyślałem sobie, że lepiej zostać, znaleźć sobie, no powiedzmy, w miarę tani hotel, bo nie wiadomo, jak długo będę musiał go wynajmować. Co się udało? Koszty życia na tej Sri Lance nie są aż takie wysokie, więc pomyślałem, że to jest jednak jest lepsze niż tam gdzieś wystawanie w tych biurach, bo słyszałem właśnie czytałem na Facebooku, no, że ktoś na przykład ma numerek jakiś do Katar, do linii Katar, do biura, no i jutro będzie przyjęty i tam kolejka ludzi stoi i się dowiaduje, kiedy te loty w końcu się odbędą, czy się nie odbędą, więc przestałem się jakby już w tym może nie tyle interesować, co się tym jakby przejmować tak bardzo, czy nakręcać się. Natomiast w tym wszystkim dowiaduję się w pewnym momencie, jak już załatwiam sobie te bilety, będzie samolot. Z mediów dowiaduję się, że będzie samolot polski i przyleci. Ale ten system Odyseusz już mnie o tym nie mówi. Niektórym mówił, bo spotkałem Polaków, mówią, a nam napisali, że można się starać. Są jakieś 3 agencje na Sri Lance, które przyjmują takie zapisy. Pierwszeństwo mają ci, co są zbiór podróży, a ci, co nie, to też w miarę możliwości mogliby ewentualnie polecieć. No nie wiem, oczywiście co robić, no trzeba by było lecieć znowu tam, coś załatwiać, jechać do tej stolicy, zastanawiać się, czy mnie wezmą, czy mnie nie wezmą. Koszty też będą wcale nie takie małe, więc zdecydowałem się, że jednak nie będę starał się o ten samolot z Polski, tym bardziej, że on był taki dla mnie zaskakujący, no bo ja nie miałem takiej świeżej informacji, że on będzie. No uważam, że troszeczkę zawiódł system informacji, bo ja nie oczekiwałem absolutnie, że ktoś miałby mnie ewakuować, prawda? Bo nie wiem, z jakiej racji. Gdybym utknął w Dubaju czy w Dosze, to jest co innego, bo wtedy jestem bezpośrednio narażony i wtedy liczę, że może państwo się tym, no, sam zainteresują, jakieś służby, no, czy czynniki oficjalne. Natomiast w tym wypadku nie uważałem, że trzeba koniecznie ewakuować osoby, tylko po prostu, no, jakoś sobie trzeba poradzić. I tak sobie pojechałem sam, no to liczyłem się z tym, że będę musiał sobie sam radzić. Natomiast informacja rzeczywiście była troszkę słaba. Liczyłem bardziej, że więcej będzie takiej, no, konkretnej informacji, na przykład w tym systemie Odyseusz, o którym tak mówiono i tak go reklamowano.
0: Mamy już wiosnę, do wakacji 3 miesiące. Wielu Opolan, wielu słuchaczy zastanawia się, jak zagospodarować swój wakacyjny urlop. Czy te wyloty zagraniczne w tym roku będą bezpieczne, czy nie będą? Jakieś rady?
1: No, sytuacja oczywiście, jak widzimy, z dnia na dzień jest nieprzewidywalna, tak jak w tamtym momencie, o którym opowiadam. Tak samo w tej chwili dalej, prawda? Mówimy, no tu jest 2-tygodniowy rozejm i może będzie spokój, więc oczywiście te linie lotnicze wożące ludzi do Azji przez Dohę czy przez Dubaj będą starały się uruchomić jak najszybciej na pewno te połączenia. Natomiast to radzić oczywiście trudno. Ja może powiem za siebie. Myślę, że w najbliższym czasie wolałbym jednak poszukać teraz w drugą stronę. Nie wiem, jeżeli już gdzieś daleko, to przez Atlantyk. Może się zainteresować Europą, która jest przecież bardzo piękna i ciekawa. Czy polecieć do północnej Afryki. Póki to się tak do końca nie wyjaśni, no to wolałbym jednak nie korzystać z tych połączeń na wschód. Miałem taką w planie, na przykład wyjazd do Omanu. Bardzo już taki zaawansowany, łącznie z biletami na linię Etihad, no ale to zostało bilety odwołane i oczywiście nawet gdyby nie były odwołane, to nawet ze stratą wolałbym oczywiście do Omanu w tym momencie nie jechać. Więc raczej tak, powiedzmy, podszedłem do tego zdrowo, rozsądkowo. No chyba, żeby szukać zupełnie innych tras. Na przykład wiem, że teraz spokojnie można lecieć Air China z Warszawy do Azji, do Chin i tam może gdzieś dalej. Air China lata nad Rosją bez problemu. No więc te sposoby są oczywiście. Natomiast jak widziałem, jak leciałem Air India na trasie Delhi-Medina,

0: Jolan, no to rzeczywiście ten samolot bardzo tak, powiedziałbym, kilka razy zakręcał jakoś tak dziwnie na tej mapie, no bo szukał sobie, jak gdyby szukano tej optymalnej trasy. Kiedy zobaczyłem w pierwszej chwili na mapie, jak ma lecieć, no to było nad Iranem, ta linia, prawda, na mapie, prosto tam do Europy. Natomiast w rzeczywistości, potem jak pokazywano rzeczywistą trasę, no to ona była taka ułamana, że gdzieś tutaj troszkę kawałeczek przez Oman, zahaczenie o Arabię, ale potem zaraz Morze Czerwone, przez Egipt i z Egiptu w stronę Europy, w stronę Włoch. Więc te samoloty, no, muszą troszeczkę, że tak powiem, te linie kombinować, jak lecieć. Cały ten obszar, właściwie biorąc pod uwagę już, że jest wojna na Ukrainie i teraz, że ten duży obszar Bliskiego Wschodu jest w jakimś sensie nieczynny dla lotów, no to sytuacja jest jednak dość skomplikowana w lotach w tamtym kierunku.
1: A Ameryka, biorąc pod uwagę to, że przed nami mundial?
0: Ja myślę, że to znaczy mówimy o Stanach Zjednoczonych. No to jest oczywiście inna sprawa, prawda? Stany Zjednoczone, ja się na razie nie wybieram z różnych przyczyn. Po prostu jak gdyby wydaje mi się, że Stany Zjednoczone no troszeczkę straciły w moich oczach na atrakcyjności z różnych przyczyn ogólnych, powiedziałbym. Może nie przyrodniczo absolutnie, bo dalej pewnie są niezwykle interesujące. Zresztą miałem okazję przejechać właściwie całe Stany od Atlantyku do Pacyfiku, właściwie odwrotnie. Natomiast inne kraje, czemu nie? Wprawdzie jest zapowiedź, że następna będzie Kuba, prawda? Mówimy o jakimś ewentualnym znowu, o jakiejś zawieruszce, o jakiejś wojnie, o jakimś takim, więc na pewno nie na Kubę w tym momencie, co zresztą nasze chyba ministerstwo też sugeruje, ale myślę, że inne kraje Ameryki Południowej no w tym momencie jak najbardziej są dostępne. Na pewno chciałbym jeszcze raz odwiedzić Kolumbię, bo uważam, że jest to bardzo ciekawy, atrakcyjny kraj. Mówiłem to na tych swoich odczytach kilka razy, prawda, opowiadając o Kolumbii. Bardzo chciałbym zobaczyć Chile. Byłem tam krótko w Santiago, ale chciałbym zobaczyć Atakamę, a może nawet Wyspę Wielkanocną w porywach.
1: Mówił o polski podróżnik profesor Janusz Słodczyk. Ja tylko tak dodam na podsumowanie, że mój dzisiejszy gość w styczniu promował w Opolu swoją najnowszą książkę o planowaniu i budowie miast w dziejach świata.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o rozpoczynającym się sezonie rowerowym w naszym regionie.
2: Aktywnie w Opolu.
1: Pogoda jest już piękna i ciepła, więc pora na rower. Zanim wsiądziemy jednak na nasz jednoślad, to może warto by było go dobrze przygotować.
3: Piotr Oliwa ze Stowarzyszenia Rowerowego Piasta.
1: Rozpoczął się sezon rowerowy. No, niektórzy powiedzą, że sezon rowerowy jest cały rok, ale większość Opolan jednak chowa te rowery na zimę i wyciąga je dopiero wiosną. Jak już się wyciąga te rowery, no to warto przyjrzeć się ich stanowi technicznemu. Wy dajecie taką możliwość.
3: Dajemy taką możliwość od bardzo, bardzo wielu lat i dla tych rowerzystów, którzy przestali jeździć na zimę, szczególnie im to polecam. Nie pamiętamy bardzo często, co działo się jesienią i dlaczego zostawiliśmy nasz rower w piwnicy i jakoś nie wróciliśmy do niego przez kilka miesięcy. Zawsze polecamy, żeby sprawdzić go pod względem sprawności technicznej, bezpieczeństwa. Można to zrobić na pewno u nas. W każdy piątek po godzinie 18 jest otwarta nasza rowerownia, którą jako stowarzyszenie prowadzimy już od prawie 10 lat. Można nas przyjść, poradzić się, sprawdzimy rower, powiemy, na co zwrócić uwagę, może co przeserwisować jeszcze przed sezonem lub nad czym się zastanowić w późniejszej części sezonu. Także zapraszamy, żeby nas odwiedzić na ulicy Krakowskiej 34A. To jest ta kamienica z muralem Krzysztofa Krawczyka.
1: A z waszego doświadczenia wynika, że po tej zimie co najczęściej wymaga tego, no właśnie, przejrzenia, być może wymiany?
3: To jest bardzo, bardzo różnie. Często ludzie mają już stare ogumienie i zużyty łańcuch. to dwie rzeczy, które się zdarzają najczęściej. Ten łańcuch, bo zapominamy go smarować i on się zużywa nadmiernie zbyt szybko. I ogumienie, o którym się zapomina, jeździ się na tym rowerze od przysłowiowej komunii, te opony mają, nagle się okazuje, że rower to był całkiem niedawno kupiony, bo 17 lat temu i te same opony są jeszcze, guma parcieje z czasem, w samochodach też wiemy, że musimy wymieniać, bo nam się na przeglądzie już od jakiegoś czasu mechanik przyczepi się nam do zużytej opony. W rowerach nikt za nas tego nie zrobi, musimy to zrobić sami, ocenić, czy opony są zdatne do jazdy, czy to jest jeszcze bezpieczne.
1: A łańcuch, jak się zużyje, po czym poznajemy?
3: Najczęściej poznajemy po tym, że jadąc coś nam przeskakuje. Naciskamy na pedały, a w pewnym momencie takie jakby puste szarpnięcie. To już jest koniec tego łańcucha i już najpewniej zniszczyliśmy więcej elementów napędu niż tylko łańcuch, przez to, że tam za słabo dbaliśmy, za długo zwlekaliśmy z wymianą. Najłatwiej i najlepiej jest sprawdzić przymiarem do łańcucha, który na wszystkich popularnych takich serwisach sprzedażowych można kupić. To się nazywa przymiar do łańcucha i kosztuje w przedziale między 10 a 30 zł. Możemy kupić coś, co posłuży nam do końca życia i wnukom.
1: No to na pewno trzeba niezłe trasy tutaj zaliczać na tym rowerze, żeby takie uszkodzenia łańcucha się pojawiły.
3: Tak, znaczy na zadbanym łańcuchu, takim, który pucujemy raz w tygodniu i oliwimy jak tylko się da i robimy wszystko zgodnie ze sztuką, przejedziemy 10 tysięcy kilometrów bez problemu. A na takim niezadbanym, no możemy go zajechać w 1500. Dlatego, że łańcuch działa tylko, jeżeli jest naoliwiony. Jeżeli metal, trzeometal bez tego elementu smarującego, bardzo, bardzo szybko się zużywa.
1: I jakie narzędzia macie dostępne w rowerowni, żeby można było takie podstawowe naprawy przed sezonem zrobić?
3: Mamy praktycznie wszystko, oprócz takich rzeczy, które trzeba wpisać w wyszukiwarkę, żeby sprawdzić, co to jest. Także mamy takie podstawowe klucze, które 99% rowerów potrafią rozebrać, rozłożyć do części pierwszych. Oczywiście zdarzają się dziwne rozwiązania, nietuzinkowe, albo w bardzo starych rowerach, albo w bardzo nowoczesnych, ale z reguły osoby, które mają zabytkowy 40-letni rower lub nową szosę, która kosztowała 4 średnie krajowe, wiedzą, że mają coś dziwnego i najpierw dzwonią albo piszą do nas, żeby zapytać, czy mogą z tym przyjść, bo mają problem takiego, a nie innego rodzaju. Najczęściej w 99% przypadków sobie radzimy. Nawet mamy spawarkę, możemy coś dospawać na stałe.
1: Trzeba się umawiać wcześniej? Można przyjść z marszu, czy jesteście otwarci w konkretnych godzinach konkretnego jednego dnia tygodnia?
3: Jesteśmy otwarci niestety tylko jeden dzień w tygodniu, w piątek po godzinie 18. Spowodowane jest to tym, że to już nie ma za dużo osób w stowarzyszeniu w ostatnich latach. Zachęcamy oczywiście do przyjścia do nas, do dołączenia do stowarzyszenia, no ale na razie zostawiliśmy ten jeden dzień, piątek po 18, a można przyjść ze wszystkim, jeżeli spodziewamy się, że to, co chcemy zrobić, zajmie 4-5 godzin, fajnie do nas się odezwać wcześniej, ale jeżeli idziemy tylko po jakąś poradę, po jakąś regulację przerzutki, po jakieś narzędzie, żeby skorzystać z narzędzia. W ogóle nie trzeba o nic pytać, wystarczy do nas podjechać.
1: A ile osób jednocześnie może tam naprawiać swoje rowery?
3: 2 wygodnie, 3 niewygodnie. To tak naprawdę zależy od aury i ilości stojaków rowerowych. Na dzień dzisiejszy mamy 3 działające stojaki rowerowe. Kiedyś mieliśmy 4. Można było się też rozłożyć poza warsztatem w przypadku lepszej pogody. Zdarzało się, że brakowało miejsca, jak ktoś stał w kolejce, ale to się rzadko zdarzało. Aż tyle osób do nas nie przychodzi.
1: Jak już się ogarnie ten rower, no to wiadomo, trzeba obrać jakąś trasę. Jedną z najpopularniejszych w Opolu oczywiście jest kierunek Turawa, ale czy są w naszym regionie jakieś może nowe ścieżki rowerowe, które pozwolą nam odkryć jakieś kierunki, których do tej pory na rowerze nie zwiedzaliśmy?
3: Oczywiście. Ja osobiście polecam i często tamtędy jeżdżę. Polder Żelazna. Taka nowa inwestycja, która będzie jeszcze rozbudowywana. Oczywiście Polder Żelazna to jest ochrona przeciwpowodziowa Opola, ale podczas budowy tego polderu dostosowano wały, które powstały, żeby wodę zatrzymać, do tego, żeby się po niej poruszać. I dopuszczony jest tam ruch rowerem, można tam spacerować. Mniej więcej połowa jest asfaltowa, połowa jest z takiego ubitego szutru czy tam innego kruszywa. Bez problemu nadaje się do podróżowania praktycznie każdym rowerem, może tylko jeżeli ktoś ma taki rower stricte szosowy, to może się czuć tam niekomfortowo, ale w tamtą stronę możemy dojechać z Opola do Dobrzenia praktycznie tylko z jednym takim małym, nieprzyjemnym momentem przekraczania obwodnicy. Tam nie ma żadnego przejazdu wzdłuż rzeki, trzeba minąć market makro, przejechać tam kawałeczek przez remont aktualnie, a kiedyś przez rondo i wrócić z powrotem na tą trasę, ale ta trasa myślę, że będzie kiedyś najatrakcyjniejszą częścią tras rowerowych w Opolu, jeśli kiedyś nasze województwo postanowi dołączyć do wielkiego ogólnopolskiego projektu Blue Velo, który zakłada budowę ścieżki rowerowej wzdłuż całej Odry.
1: Jeszcze jakiś kierunek?
3: Oczywiście Turawa, oczywiście Szydłów, Szydłowskie Lasy. Dla bardziej zaawansowanych kolarzy jeździmy w kierunku Góry Świętej Anny. To nasza taka jedyna górka, która łączy pokolenia i łączy różne miejscowości, różne miasta, też nie tylko Opole. To jest taka najbliższa górka, na którą możemy dojechać, czy z Opola, czy z Kędzierzyna. Myślę, że to takie już dla takich bardziej zaawansowanych kolarzy. No i gdzie jeszcze można pojechać? Na Wyspę Bolko. Można zacząć od tego, żeby wyciągnąć rower, sprawdzić, czy jest sprawny u nas w stowarzyszeniu w piątek i przejechać się te 5-7 kilometrów, zrobić 2 kółka po wyspie Bolko i sprawdzić, czy to przypadkiem nie jest fajna sprawa.
1: A jak oceniasz obecnie jeżdżenie na rowerze po mieście, po Opolu? Bo tutaj ta sieć ścieżek rowerowych też w ostatnich latach się zaczęła rozwijać.
3: Tak, ścieżki rowerowe w Opolu pojawiają się, można powiedzieć, jak grzyby po deszczu, czyli jest ich w zaskakujących miejscach dosyć dużo i w ogóle jedno z drugim nie ma ze sobą żadnego związku. Jedziemy ścieżką, nagle się kończy, trafiamy na drogę, potem nagle zaczyna się ścieżka, ale po drugiej stronie. Jedziemy nią 200 metrów, musimy przejechać na kolejną stronę, jedziemy nią 200 metrów i się kończy. Tak ja ścieżki w Opolu rozumiem, niestety. Są wyjątki. Mamy ścieżki, które fajnie działają już od wielu lat, ale każda z nich kończy się w takim nieoczekiwanym miejscu i choćby taki najdłuższy trakt, dwa są najdłuższe trakty rowerowe. Jeden to jest wzdłuż ulicy Ozimskiej, niedawno przedłużony o fragment od ulicy Katowickiej do Pływalni. To jest fragment, którego bardzo, bardzo brakowało. Ale jak pojedziemy trochę dalej, to jest taka ścieżka rowerowa, która myślę, że ma około 4 km łącznie. Raz z jednej strony, oczywiście raz z drugiej strony. Można nią wyjechać z całego pola, ale też ma taki jeden moment zaraz za ulicą Plebiscytową, że nagle się kończy, jest wyjazd z sądu i tam na tych 4 km, które są ścieżką rowerową, nagle ten jeden wyjazd trzeba zsiąść z roweru. Mamy takich historii na pęczki w Opolu. Ścieżki rowerowe powstają jak grzyby, w takich nieoczekiwanych miejscach. Ja bym wolał, żeby ścieżki rowerowe powstawały jak pola kwiatów w Holandii.
1: Gdzie jeszcze ich brakuje?
3: Brakuje ich w centrum. Główne miejsce, w którym brakuje ścieżek rowerowych, to jest centrum, a najgorsze miejsce, według analiz ruchu, które myśmy przeprowadzali na podstawie danych zapisów GPS, które zebraliśmy z różnych platform, to była ulica Spychalskiego. Taka ciekawostka. To jest taki wyjazd na Zaodrze, najwygodniejszy z centrum. W centrum nie ma ścieżek, to wszyscy wiemy, w centrum jest bruk. Najczęściej taki bruk nieprzyjazny rowerzystom, po którym się bardzo ciężko jedzie, ale już nie czepiając się tego bruku, to taką bardzo, bardzo uczęszczaną drogą jest ulica Spychalskiego. I ulica Spychalskiego w zasadzie nie ma takiej infrastruktury stricte rowerowej. Jest jakiś fragment traktu pieszo-rowerowego, potem jest kontrapas, który jest w jedną stronę i ma dopuszczony ruch rowerów, ale tak poza tym nie ma tam takiej infrastruktury stricte rowerowej, a to jest dojazd do tych wszystkich osiedli. Jak tak się spojrzy na mapę Opola, jak duże osiedla powstały na Zaodrzu, ile ludzi tam mieszka, to już przypomina trochę ZWM. A tam ta infrastruktura jest dużo bardziej rozbudowana.
1: Mówił Piotr Oliwa ze Stowarzyszenia Rowerowego Piasta Opole. Z ciekawości pogrzebałem w sieci i na stronie opolskiego ratusza znalazłem całkiem ciekawy przewodnik po najlepszych trasach rowerowych naszego województwa. Tak wiecie, między nami.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
4: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania dzisiejszej audycji. A w niej powiemy między innymi o 42. Festiwalu Kwitnących Azalii na Zamku w Mosznej.
5: Szczególny akcent będzie położony na muzykę François Couperina, nadwornego kompozytora Króla Słońce, Ludwika XIV. Rzeczywiście można powiedzieć, że to jest barok bardzo dumny. Nie zabraknie także muzyki Händla. Wykonawcy wykonają jedną z sonat.
4: A także o tym, że rękodzieło z Opolskiego ma swoją historię, ludzi i charakter.
6: We współpracy z 10 lokalnymi grupami działania pokazujemy twórców, którzy budują markę opolszczyzny.
4: W pierwszej kolejności powiemy jednak o 42. już Festiwalu Kwitnących Azalii na Zamku w Mosznej, który rozpocznie się już za chwilę. To wydarzenie, które łączy muzykę, naturę i przestrzeń, w której kultura wybrzmiewa inaczej, bliżej ludzi i ich wrażliwości. 4 majowe weekendy wypełnią koncerty przygotowane we współpracy z Filharmonią Opolską, z repertuarem od baroku po dobrze znane klasyczne kompozycje. To dobry moment, żeby spotkać się z kulturą w wyjątkowym miejscu, mówi Jakub Chrenowicz, pierwszy dyrygent Filharmonii Opolskiej.
7: Co słychać w Opolskiem?
5: Już 42. raz na zamku wybrzmią największe dzieła muzyki kameralnej. I bardzo się cieszę, że otwarty zostanie festiwal koncertem o pięknym tytule Barok to brzmi dumnie, ponieważ będzie tam muzyka barokowa, ale szczególny akcent będzie położony na muzykę François Couperina, nadwornego kompozytora Króla Słońce, Ludwika XIV. Rzeczywiście można powiedzieć, że to jest barok bardzo dumny. Nie zabraknie także muzyki Händla. Wykonawcy wykonają jedną z sonat triowych, tych bardzo znanych wielkiego niemieckiego twórcy baroku. I też zespół jest szczególny, ponieważ dwie flecistki Filharmonii Opolskiej, pani Katarzyna Raczkowska i pani Monika Targowska, poza tym, że grają dla państwa na co dzień, można powiedzieć, na tych fletach współczesnych, są także specjalistkami od wykonawstwa muzyki barokowej na kopiach instrumentów pochodzących pochodzących z epoki, więc zespół Sanssouci będzie wykonywał muzykę barokową na instrumentach, które są kopiami tych instrumentów, na których ta muzyka była grana. To jest taki trend, państwo oczywiście wiedzą, który już od wielu lat obowiązuje, można powiedzieć, ale będzie to prawdziwy zespół barokowy, grający muzykę barokową, tak jak wierzymy, że ona brzmiała. Cieszę się, że Anna Trefon, znakomita skrzypaczka, muzyk, solista, na co dzień grająca w grupie drugich skrzypiec na stanowisku solistki, właśnie wykona przepiękny recital kameralny z pianistą Marcinem Guzem. Będą tam utwory wyłącznie kompozytorów polskich. Będzie Witold Maliszewski, czyli kompozytor, który przez Opolską Filharmonię był wykonywany, wydawany, można powiedzieć, promowany, przypominany wielokrotnie. Będzie też Karol Szymanowski, nasz, jak mawiają, drugi po Chopinie, nasz wielki twórca początku XX wieku. No i jego wspaniała sonata demol na skrzypce i fortepian. Także będzie Roman Ritterband, w Łodzi urodzony, zmarły w Stanach Zjednoczonych kompozytor. Jego trzy ballady hebrajskie. Festiwal zwieńczy bardzo spektakularny skład kameralny, bo aż sekstet, którego liderem jest profesor Paweł Jabłczyński, znakomity, wspaniały kontrabasista, na co dzień tu w Opolu prowadzący grupę kontrabasów w naszej orkiestrze, i sekstet będzie złożony z muzyków grających na instrumentach lutniczych, na instrumentach smyczkowych. Pozwolę ich sobie wymienić z nazwiska, bo to jest właśnie ten moment, kiedy można naszych wspaniałych kolegów właśnie z nazwiska wymienić. To będzie Jan Turkiewicz, Angelika Chorzempa, skrzypkowi, Anna Wałek, Ewa Ostrowska, altowiolistki, Gabriela Karpiesiuk na wiolonczeli, wspomniany Paweł Jabłczyński na kontrabasie, wykonają program złożony wyłącznie z kompozycji Antonina Dworzaka. Myślę, że to niezwykła gratka, tak duży, wielki nawet zespół kameralny w tak cudownej muzyce tego czeskiego mistrza. To jest gratka i rzadkość, żebyśmy mogli słuchać właśnie tych kwintetów i nokturnu. Bardzo się cieszę, że muzycy Filharmonii Opolskiej będą mogli występować w tych kameralnych formacjach, grać dla państwa muzykę tak odmienną od tego, w czym słyszą ich państwo na co dzień, czyli od wielkich form symfonicznych przejdą do rzeczy bardzo intymnych, bardzo, bardzo wyrafinowanych i na takim najwyższym poziomie muzycznego mistrzostwa. Bardzo się cieszę, że możemy organizować ten festiwal po raz kolejny.
4: Mówił pierwszy dyrygent Filharmonii Opolskiej Jakub Chrenowicz. A na wszystkich melomanów czeka także wyjątkowa muzyczna premiera. W jednej z zamkowych sal po raz pierwszy wybrzmią utwory współcześnie tworzącego kompozytora Dominika Lasotę, wzbogacone tekstami trenów Jana Kochanowskiego, mówi dyrektor artystyczna festiwalu Barbara Hortyjska.
8: Z mojej strony chciałabym państwu przedstawić dwa koncerty. Po pierwsze, koncert debiutów, które w tym roku już po raz ostatni organizuję w ten sposób, dobierając, dlatego że mam gdzieś w planie od przyszłego roku podjąć współpracę z akademiami muzycznymi. Jestem już na etapie rozmów i chciałabym, aby muzycy, którzy kończą Akademię Muzyczną w różnych miejscach, bo to nie chodzi tylko o te najbliższe, prawda, bo bardzo często można się pomylić, że my korzystamy z tego, co jest dla nas najbliżej. Ja bym chciała, aby w naszej Moszynie przyjeżdżały osoby z całego naszego państwa, te, które idą dalej, mają w planie rozwijać swoją karierę zawodową, i żeby Moszyna dawała im ten start, to co zawsze podkreślam przez tyle lat, że tą podwalinę do tego, żeby powołać się na ten festiwal, że zaczynali tam, albo dał im ten festiwal możliwość dostąpienia zaszczytu i korzystania z innych festiwali organizowanych w kraju. Bo ten festiwal, szanowni państwo, to jest bardzo ważne wydarzenie, które, tak jak od wielu lat też podkreślam, artyści wpisują sobie swój pakiet notek bio i powołują się na niego przy różnych innych możliwościach. Dwa koncerty, które państwu zaproponuję ze swojej strony, to jest koncert, z którego bardzo się cieszę i czekałam na niego. Powiem, że 4 lata na niego czekałam tak naprawdę, dlatego że wiedziałam o tym, że profesor Jacek Ścibor nagrywa rzecz, która rzadko się zdarza, czyli utwory, które są utworami poetyckimi. W ogóle podejmowanie się tematyki wybitnych naszych polskich pisarzy. Jan Kochanowski, Treny. No, państwo na pewno mieli, zresztą każdy z nas przechodził przez edukację szkoły i wiemy o tym, że Treny to jest jeden z głównych tematów. Natomiast podjąć się aranżacji tych Trenów jest w sposób niebywale, ja bym powiedziała, ezoteryczny bym nawet nazwała tak to, bo muzyka Dominika Lasoty jest po prostu pod tym względem nie dość, że współczesna, to pełna romantyzmu, pełna nostalgii, pełna cierpienia, ale jednocześnie z taką zawsze gdzieś kończącą się nutą nadziei, że nie do końca ten klimat Trenów jest tak trudny. Usłyszymy Treny Jana Kochanowskiego w wykonaniu Jacka Ścibora, tenora. Akompaniować mu będzie wybitny pianista, jeśli chodzi o kwestie wokalne, czyli pan Michał Lasota. Natomiast jeśli chodzi o debiuty, debiutantami w tym roku jest duet, który wykona dla nas utwór Astora Piazzolli Tango Suite. Religia Makłowicz Duo. Dwóch panów, akordeon i gitara, którzy zaaranżowali specjalnie ten utwór na potrzeby naszego festiwalu i wykonają go w pierwszej części naszego koncertu. W drugiej części usłyszymy Kamilę Wawrzyńczyk, którą mieliśmy okazję słuchać dwa lata temu. Grała z pięknym kwartetem, natomiast ponieważ jest to osoba, która jest nie tylko zdolna, jeśli chodzi o fortepian, ale jest fenomenalnym też głosem, stąd usłyszymy w jej wykonaniu parę pieśni, arii, w których będę jej akompaniować. Myślę, że ja, jeśli chodzi o debiuty, szanowni państwo, zawsze zwracam uwagę publiczności, że proszę o wsparcie, żeby ci nasi debiutanci mieli fajny start, żeby im się ta moszna dobrze kojarzyła i żeby to była dla nich faktycznie wielkie wydarzenie w ich życiu. To jest jedna rzecz. A druga, że zawsze właśnie z takim drżącym sercem patrzę, później patrzę na ich karierę, na ich rozwój i oni później wracają po iluś latach już w recitalach mistrzowskich, bo takie praktyki już też na naszym festiwalu były, że wracają już po 10 latach jako wybitne jednostki grające, wybitni artyści.
4: Mówiła dyrektor artystyczna festiwalu Barbara Hortyńska. A cały festiwal został objęty patronatem honorowym przez marszałka województwa opolskiego Zbigniewa Kubalańce.
9: Ogromnie się cieszę, że już po raz 42 jesteśmy w stanie państwa zaprosić na to wyjątkowe wydarzenie. To taka wiosna kultury w województwie opolskim za każdym razem, muzyczne święto kwitnących azalii. Jak zwykle w przepięknym miejscu w naszej perełce województwa Zamków Możnej, w wyjątkowym okresie właśnie, kiedy azalie, dendrony kwitną. Startujemy w tym roku 7 maja i co 4 tygodnie będziemy zapraszać melomanów, miłośników tego festiwalu właśnie do Zamku w Możnej. Samorząd województwa jak co roku współfinansuje to wydarzenie od drugiego roku za pomocą Filharmonii Opolskiej i za to serdecznie i panu dyrektorowi, i maestro dziękuję, że opieką taką organizacyjną i opieką merytoryczną ten festiwal został objęty.
4: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. Wstęp na 42. Festiwal Muzyczne Święto Kwitnących Azalii imienia Zbigniewa Pawlickiego w Możnej jest bezpłatny, jednak obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc przez stronę www.bilety.mosznazamek.pl. A teraz powiemy o rękodziele, bo rękodzieło z Opolszczyzny to nie tylko piękne przedmioty, to przede wszystkim historia, ludzie i wyjątkowy charakter miejsca, z którego pochodzą. Właśnie na tym opiera się projekt Dobre, bo lokalne, opolskie produkty rękodzielnicze, realizowane przez Samorząd Województwa Opolskiego we współpracy z lokalnymi grupami działania. To inicjatywa, która realnie wspiera twórców i pokazuje, jak wielka wartość kryje się w tym, co powstaje lokalnie, często w małych pracowniach z pasji i wieloletniego doświadczenia. Mówi Paulina Olszowska z Departamentu Programów Obszarów Wiejskich.
10: To warto wiedzieć o Opolskiem.
6: W ramach projektu Dobre, bo lokalne, polskie produkty rękodzielnicze, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego we współpracy z 10 lokalnymi grupami działania, pokazujemy twórców, którzy budują markę opolszczyzny. Rękodzielnicy biorący udział w tym projekcie dzielą się swoją wiedzą podczas cyklu warsztatów poświęconych różnym technikom rękodzieła.
4: Mówiła Paulina Olszowska z Departamentu Programów Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Jednym z ważnych elementów projektów są warsztaty rękodzielnicze. To spotkania, które pozwalają zajrzeć za kulisy powstawania unikalnych przedmiotów. Uczestnicy nie tylko obserwują proces twórczy, ale też sami mogą spróbować swoich sił pod okiem osób, które doskonale znają swój fach. Podczas jednych z ostatnich warsztatów uczestnicy mieli okazję pracować z Moniką Kalną, artystką specjalizującą się w grawerunku artystycznym. To dziedzina wymagająca ogromnej precyzji, cierpliwości i wyczucia detalu. Jej prace trafiają na zagraniczne wystawy i targi, co pokazuje, że lokalne rękodzieło z Opolszczyzny może z powodzeniem konkurować na międzynarodowej scenie.
10: Cieszę się bardzo, że mogłam podzielić się moim rzemiosłem, moim warsztatem z uczestnikami. Myślę, że było to bardzo wyjątkowe dla uczestniczek zobaczyć, czym jest takie tradycyjne rzemiosło. Czy nie jest to po prostu tak jak w dzisiejszych czasach robione coś bardzo szybko, tylko trzeba poświęcić dużo czasu, energii i skupienia, żeby po prostu coś stworzyć.
4: Mówiła Monika Kalla, rękodzielnik grawerunku artystycznego. Każdy wygrawerowany element to efekt wielu godzin pracy i ogromnego skupienia. Podczas warsztatów uczestnicy mogli przekonać się, jak wygląda ten proces od podstaw, od pierwszego szkicu aż po finalny efekt. Mówi Anna Maciołek, dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach.
11: Te warsztaty dla mnie były niesamowitym doświadczeniem, wymagającym bardzo dużo precyzji i przede wszystkim takiego samozaparcia. Ogromnie się cieszę, że miałam możliwość poznania pani Moniki, która ma tak niesamowity talent. Jestem zafascynowana tym, że takie osoby mieszkają w naszej gminie z tak ogromnym talentem i jeszcze z taką niesamowitą osobowością. Także bardzo się cieszę, że mogłam uczestniczyć w tych warsztatach.
4: Mówiła Anna Maciołek, dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach. Projekt Dobre, bo lokalne przypomina nam więc o tym, że warto sięgać po to, co powstaje blisko nas, bo za każdym ręcznie wykonanym przedmiotem stoi człowiek, jego historia i pasja, której nie da się zastąpić masową produkcją.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
4: Słuchacie programu Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji, a w niej przeniesiemy się do Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior w Opolu.
3: Odbiór jest na pewno pozytywny, bo cieszę się, że mogą z kimś porozmawiać w końcu, bo to są też głównie osoby, które przez większość czasu teraz są samotne.
4: Powiemy także o tym, że województwo opolskie konsekwentnie inwestuje w transport.
12: 31 grudnia 2024 roku podpisaliśmy umowę. Powiedzieliśmy A, decydując się na zakup 5 pojazdów elektrycznych, 3 pojazdów czteroczłonowych i 2 pojazdów trzechczłonowych. Dzisiaj mówimy B.
4: W pierwszej kolejności przeniesiemy się do Opolskiego Centrum Seniora. Tam Kamil Hantulik, instruktor do spraw kulturalno-oświatowych, opowiedział mi o wolontariacie.
2: Istotne dla Opola.
3: Naszymi wolontariuszami są głównie seniorzy, ale mamy też studentów i uczniów, też młodszych. Przychodzą, wypełniają umowę i kiedy my dostaniemy jakieś zgłoszenie do osoby potrzebującej na przykład towarzystwa, czy też wyjścia na spacer, pomocy przy dojściu do lekarza, to mogą się takie osoby zgłosić do nas i wtedy pomagamy im wolontariusze. Mamy około 30 wolontariuszy. Tak jak już mówiliśmy, no, większość z nich to są seniorzy. Odbiór jest na pewno pozytywny, bo cieszę się, że mogą z kimś porozmawiać w końcu, bo to są też głównie osoby, które przez większość czasu teraz są samotne i takie towarzystwo osoby szczególnie młodej też pozytywnie na nich działa. Cieszą się, że mogą iść na spacer i że wreszcie ktoś ma możliwość, aby doprowadzić ich do lekarza, który jest na przykład na drugim końcu Opola.
4: Jak się okazało, polscy seniorzy, poza tym, że są bardzo pomocni, kochają także darta.
3: Pomysł na Darta w Centrum Senior w Opolu pojawił się na początku roku, tak mniej więcej 2 miesiące temu, kiedy też był boom w Polsce na tą dyscyplinę przez występ naszego reprezentanta na Mistrzostwach Świata. Udało nam się zorganizować jedno stanowisko do darta, czyli tarcza i statyw. No i brałem pod uwagę tutaj jakieś takie 10 osób, mniej więcej 15 pojawiło się tych chętnych, 30, także zainteresowanie jest spore. Zainteresowanie seniorów przebiło nasze najśmielsze oczekiwania i przez to też musieliśmy otworzyć więcej grup i seniorzy po zajęciach chwalą się tym, że dart pomaga im się zrelaksować i po prostu dobrze się bawić, bo to ogólnie chodzi o to, żeby właśnie dobrze się bawić przez tą godzinę. Zawody na pewno i na pewno też jest w planach jakieś stworzenie zespołu, które może kiedyś będzie nas reprezentować na scenie.
4: Mówił Kamil Handulik, instruktor do spraw kulturalno-oświatowych w Centrum Informacyjno-Edukacyjnym Senior w Opolu. A o historii Centrum Seniora opowiedziała mi jego kierownik Małgorzata Jarosz-Basztabin.
13: Tak naprawdę to był pomysł naszych seniorów. Seniorzy, ci bardziej aktywni, jakby dostali takie informacje, że w dużych miastach centra seniorów już istnieją i postanowili wziąć sprawy w swoje ręce razem z Radą Seniorów. Skutecznie działali, że to Centrum Seniora przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu powstało.
4: Centrum Senior w Opolu obchodziło w tym roku swój jubileusz, dziesięciolecia istnienia. Jak to miejsce zmieniło się na przestrzeni lat?
13: Tak naprawdę, jak myślę o tym, co się działo na początku, to pierwsze rzucały mi się na przykład kluby seniora. Tych klubów było 6. One były w odległych dzielnicach naszego miasta. Teraz klubów mamy 32, więc cały czas się rozwijamy. To jest nieuchronne, bo sytuacja demograficzna kraju zmierza ku temu, że będziemy po prostu musieli takich inicjatyw organizować dużo więcej po to właśnie, żeby nasi seniorzy czuli się zaopiekowani, zadbani. Również ci, którzy z różnych powodów nie mogą wychodzić na przykład tutaj do nas, do Centrum Seniora.
4: A jeżeli chodzi o jakieś warsztaty czy zajęcia, jak seniorzy spędzają tutaj czas?
13: Zawsze to powtarzam, że do naszego centrum przychodzą osoby, które są bardzo świadome tego, że powinniśmy dbać o swoje zdrowie, czyli tutaj o sprawność i psychiczną, i fizyczną. Stąd mamy szereg różnych zajęć takich sportowych. Jest to na przykład zumba, jest to zumba na krzesłach, jest to zumba z ciężarkami. Mamy zajęcia na basenie, gdzie nasza Kasia, instruktorka, prowadzi na wodnej nudzie te zajęcia. Chodzimy na spacery, chodzimy nie tylko z kijami, o czym prawie wszyscy wiemy, ale na przykład dzisiaj nasi seniorzy poszli na spacer, ale ze smoothie. Prowadzimy właśnie zajęcia smoothie, prowadzimy tai chi. Przed chwilą wchodziłyśmy na salę i zobaczyłyśmy panie, które ćwiczą jogę. Także wachlarz i możliwości jest bardzo dużo. Tutaj jest i również zdrowy kręgosłup. To jest tylko kwestia tego, żeby chcieć. Proszę się nie zrażać. Jak nawet kiedyś państwo usłyszycie, że gdzieś nie ma miejsc na które zajęcia, nie zrażajcie się, tylko dzwońcie, bo z różnych przyczyn. Ktoś jedzie do sanatorium, ktoś ma jakieś sprawy rodzinne, przestaje chodzić, więc wtedy można naprawdę to miejsce zająć. Ale też cieszy mnie bardzo to, że nasi seniorzy wracają do takich rzeczy, które były dawniej bardzo interesujące i modne, czyli na przykład szydełkowanie, czyli na przykład makrama, czyli na przykład malowanie. No i tu już bym oddała głos fachowcowi naszej Kamili, która te zajęcia prowadzi i ja się ogromnie cieszę, bo coraz więcej grup powstaje. No i widzę taką ogromną radość z tego, że panie się poznają, że właśnie w ten sposób spędzają czas. Cały zespół, któremu bardzo dziękuję za pracę tutaj, pracuje nad tym, żeby rzeczywiście nasi seniorzy czuli się tutaj dobrze. Ale my też pracujemy, to też często powtarzam w myśl zasady, że nic o seniorach bez seniorów. Czyli gdybyśmy wpadły na pomysł jakiś, żeby zorganizować zajęcia, a nie skonsultowałybyśmy tego z naszymi seniorami, to one by się po prostu mogły nie udać. albo gdyby nasi seniorzy nie przychodzili do nas pewnymi propozycjami, które my tak naprawdę tylko pomagamy zrealizować, to może by się tam nam to nie udało. Natomiast tutaj ta współpraca jest obopólna. Bardzo mnie cieszy to, że tak właśnie troszczymy się wzajemnie o siebie, bo kiedy któraś z koleżanek czy kolegów zachoruje i są to pracownicy, to widzę taką troskę wśród seniorów, ale kiedy my też nie widzimy kogoś przez jakiś czas, to też staramy się zorientować, co się wydarzyło. Czy to jest po prostu wyjazd turystyczny i wszystko jest w porządku, czy może trzeba będzie pomóc, bo tutaj chciałabym również wspomnieć o tym, że mamy ogromną grupę wolontariuszy seniorów, którym naprawdę gorąco, z całego serca bardzo dziękuję, bo robią niesamowitą pracę. Nazywam ich aniołami w ludzkich skórach, bo naprawdę to są wyjątkowe osoby, takie empatyczne i wrażliwe. To są osoby, które prowadzą właśnie zajęcia. To są osoby, które mają jakieś zdolności, mają doświadczenie i wykorzystują. Mówię tu na przykład o pani Irenie Bodzie, która prowadzi koło poetyckie. Tam jest naprawdę bardzo duża grupa osób. Mówię o Jerzym Kamińskim, który prowadzi koło malarskie i to już jest ponad 20 lat. Mimo tego, że centrum jest 10 lat i 10 lat jesteśmy razem z panem Kamińskim, to wcześniej również prowadził takie zajęcia, gdzie tylko mógł, gdzie tylko miał miejsce i cieszę się, że teraz ta współpraca nam się układa pięknie. Mamy koło fotograficzne, mamy zespół Opolanie, Jan Konopka, przecież to jest człowiek orkiestra, tutaj każdy śpiewać może, co powtarza, to mnie ogromnie cieszy, bo no, nie zawsze nam wszystko wychodzi, ale jak jesteśmy w zespole, jak się cieszymy i ta energia taka od innych ludzi do nas gdzieś dociera, to naprawdę ogromna radość powoduje to, że już się tak nie martwimy, już nie jesteśmy tacy samotni. Tutaj nawet jeżeli chodzi o zespół Opolanie, można przyjść i po prostu posłuchać, jak ktoś nie chce śpiewać, tak? Można też pooglądać nasze dzieła artystów, malarzy, bo one są na naszych korytarzach, więc gdybyście Państwo tylko mieli ochotę, to my tutaj zapraszamy. Jak macie jeszcze jakieś nowe pomysły, to jak najbardziej zapraszamy. Niedługo będą Dni Seniora, więc znowu się będzie działo dużo w mieście, ale też wspólnie z Biurem do Spraw Dostępności będziemy organizowali drugą w mieście grę inkluzywną z osobami ze szczególnymi potrzebami, a tak właściwie z osobami, które nas bardzo dużo też uczą, nie? Także zapraszamy. Nasi seniorzy bardzo chętnie organizują się w grupy, wymyślają pomysły na projekty, inicjatywy lokalne, bierzemy też udział w realizacji budżetów obywatelskich. Myślę, że jesteśmy jednym z niewielu miast, które zorganizowało na przykład półkolonie dla seniorów. W tamtym roku była pierwsza edycja, w tym roku nam się niestety nie udało, zabrakło nam trochę głosów. Natomiast to było niesamowite przedsięwzięcie, które też będziemy chcieli powtórzyć w przyszłości, ale też jestem bardzo dumna z projektu Bezpieczny Senior.
14: Mówiła kierownik Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior w Opolu. A teraz zajrzymy jeszcze na zajęcia prowadzone w centrum. Bardzo dużą popularnością cieszą się na przykład zajęcia skrzydełkowania, które prowadzi pani Maria Połacik.
15: Prowadzę naszą tutaj sekcję szydełkowania. Jak pani widzi, są tutaj nasze panie szydełkowniczki. Mamy te spotkania dwa razy w tygodniu, ponieważ tych pani jest więcej, żeby wszystkie mogły uczestniczyć w tych zajęciach. Więc spotykamy się w środy i w piątki. No i jak pani widziano, pełna tutaj werwa jest. No bardzo jesteśmy w ogóle wszystkie zadowolone z tego szydełkowania. Ponieważ, co ciekawe, no, kiedyś to szydełkowanie był moment taki, że gdzieś odeszło do lamusa, że to było że to takie babcijne, że to takie niefajne, ale teraz jest zupełnie już inny styl, zupełnie inna moda, zupełnie co innego się robi. Kiedyś to się tam chusteczki obrabiało, robiło się serwetki. No teraz nikt nie chce takiej serwetki, jak na telewizorach kiedyś dawno leżały. Teraz robimy różne maskotki, torebki robimy. Byłyśmy przepiękne. Teraz robimy bluzeczki haftem irlandzkim.
14: Jaki to haft?
15: Haft irlandzki. Jest to coś, o tutaj pani pokaże. To są elementy, robi się takie elementy i to są różne motywy. Powiedzmy, my będziemy miały na tej bluzeczce, czy sweterku, czy jak to określić, pięć motywów zrobimy sobie. I następnie te motywy się układa na formie danej bluzki i łączy się taką siateczką, to znaczy nawlekamy, można szydełkiem, można igłą. My będziemy robiły to igłą. Nawleka się i się łączy te wszystkie poszczególne elementy, aż nam powstanie kształt bluzki.
14: Mówiła Maria Połacik, prowadząca zajęcia z szydełkowania w Opolskim Centrum Seniora. A teraz powiemy jeszcze o tym, że w marcu Zarząd Województwa zdecydował o uruchomieniu opcji na dodatkowe pociągi elektryczne. W podstawowej umowie z PSA było 5 pociągów, a zarząd podjął decyzję o zakupie kolejnych 8 nowych pociągów elektrycznych. Teraz informacja o skorzystaniu z tego prawa opcji została przekazana producentowi, mówi członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn.
7: Ważne dla mieszkańców Opolskiego.
12: 31 grudnia 2024 roku podpisaliśmy umowę. Powiedzieliśmy a, decydując się na zakup 5 pojazdów elektrycznych, 3 pojazdów czteroczłonowych i 2 pojazdów trzechczłonowych. Dzisiaj mówimy b, zdecydowaliśmy się na wyprodukowanie kolejnych 8 pojazdów elektrycznych dla województwa opolskiego. W najbliższym czasie będziemy się decydować na kolejne zamówienia, również jeśli chodzi o pojazdy spalinowe. Jesteśmy na nowej hali produkcyjnej w bydgoskiej PES-ie. Oglądamy pojazdy, które są produkowane, patrzymy na technologię, na nowy park maszynowy. Wszystko to, co wpłynie na nowoczesny pojazd, który się pojawi mniej więcej za rok i 3 miesiące na opolskich torach.
14: Mówił członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn. Uruchomienie tej opcji było okazją do wizyty przedstawicieli samorządu województwa w nowej hali produkcyjnej bydgoskiej PES-y i przypatrzeniu się, jak powstają nasze pojazdy, które na opolskich torach powinny się pojawić mniej więcej za rok. Mówi Maciej Maciejewski, wiceprezes do spraw sprzedaży PES-a.
16: Kontynuujemy realizację kontraktu dla województwa opolskiego. W tej chwili Urząd Marszałkowski wywołał opcję kolejnych 8 sztuk, 4 trójczłonów i 4 czteroczłonów. Są to nowoczesne, bardzo bezpieczne, produkowane w nowoczesny sposób elektryczne zespoły trakcyjne. Są komfortowe zarówno dla pasażerów, jak i dla obsługi pojazdów. Wygodne, wyposażone w elektroniczne rozkłady jazdy, w informację pasażerską umożliwiającą bardzo sprawne przesiadanie się na stacjach przesiadkowych. Komfortowe, wygodne siedzenia, klimatyzowane wnętrza, przystosowane do przewozu również osób z ograniczeniami ruchowymi. Także jesteśmy przekonani, że pasażerowie będą bardzo zadowoleni z tych pojazdów. No liczymy oczywiście na kolejną opcję, bo województwo zostało jeszcze do wywołania 7 pojazdów.
14: Mówił Maciej Maciejewski, wiceprezes do spraw sprzedaży PESA SA.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu Tydzień w Opolu porozmawiam o wstępnych wynikach zeszłorocznego badania natężenia ruchu w województwie opolskim. Pomówię też o wydarzeniach, które w maju odbędą się w opolskim Urban Labie.
2: Ważne dla mieszkańców opolskiego.
1: Na początek zajrzyjmy na drogi naszego regionu. Kierowcy z województwa opolskiego porzucili drogę krajową 94 na rzecz autostrady A4. Tak wynika z przeprowadzonych badań natężenia ruchu na krajówkach. A co jeszcze wiadomo na temat ruchu w naszym regionie? Posłuchajmy.
3: Agata Antruszewska, stanowisko do spraw komunikacji społecznej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Opolu.
1: Rok temu były prowadzone generalne badania natężenia ruchu na drogach krajowych, między innymi w naszym regionie, no i znane są już wstępne wyniki. No i co z nich, tych wyników wynikałoby?
3: No tak, znamy wstępne wyniki tego generalnego pomiaru ruchu, który w tamtym roku był realizowany w okresie od stycznia do października. Jeżeli chodzi o województwo opolskie, to wyznaczone zostały 104 takie punkty, w których te pomiary były realizowane. Ich wskazanie nie było przypadkowe, ponieważ lokalizowaliśmy te punkty między innymi w miejscach, gdzie to natężenie ruchu może się zmieniać, może być różne. Były to między innymi skrzyżowania dróg krajowych z drogami krajowymi, skrzyżowania dróg krajowych z drogami wojewódzkimi, ale także skrzyżowania dróg krajowych z drogami, które na których teoretycznie to natężenie ruchu jest większe ze względu na to, że na przykład docelowo prowadzą do centrów logistycznych czy centrów handlowych. No właśnie, jakie są wnioski? Generalnie w skali całej Polski to natężenie ruchu na drogach krajowych wzrosło o 10%. No więc jest tendencja zwyżkowa. Jeżeli chodzi o to średnie natężenie ruchu, które występuje w całej Polsce, wynosi ono w tej chwili około 15 tysięcy pojazdów na dobę, a w skali tylko i wyłącznie województwa opolskiego 11 tysięcy pojazdów na dobę. Jeżeli chodzi o to największe natężenie, to chyba nikogo nie zdziwię tym, że występuje ono na autostradzie A4. Tutaj faktycznie mamy tendencję zwyżkową. To natężenie ruchu wynosi w tej chwili według tych wstępnych wniosków wynikających z generalnego pomiaru ruchu od 43 tysięcy do 46 tysięcy pojazdów na dobę. Na granicy województwa opolskiego i śląskiego jest ono największe na poziomie nawet 48 tysięcy pojazdów na dobę, więc zdecydowanie to natężenie nam wzrosło. Jest ono na poziomie od kilkunastu do nawet 20 paru procent. Aha, mówimy o porównaniu do roku 2020-2021, ponieważ to były pomiary wyjątkowo dwuletnie, ponieważ w 2020 roku mieliśmy pandemię i taki moment, w którym jednak no, nie było tylu kierowców, ile zwyczajowo porusza się drogami krajowymi, dlatego wykonano ten pomiar uzupełniający jeszcze w 2021 roku. Także tu porównujemy ten 2025 rok do okresu 2020-2021. Spore natężenie ruchu na poziomie od kilkunastu do nawet 40% wzrostu obserwujemy na drodze krajowej numer 46. To ten wzrost na poziomie 40 kilku procent jest widoczny na wysokości obwodnicy Dobrodziejnia. Spore natężenie ruchu, takie wzrostowe, występuje także na odcinku od granicy miasta Opola do węzła autostradowego Opole Zachód, ale także na odcinku Nysa-Pakosławice i na odcinku obwodnicy Niemodlina. Także tutaj mamy też zdecydowanie tendencję zwyżkową. Natomiast zaniżenie tego natężenia obserwujemy na drodze krajowej numer 45, ale najprawdopodobniej ma to związek z faktem, że występuje na tym odcinku już od paru lat rozbudowy. I to zarówno na odcinku wcześniej Jełowa-Bierdzany, teraz Zawada-Jełowa, ale także brakiem przejezdności na wysokości Krapkowic w ciągu drogi krajowej numer 45. Co ciekawe, tendencja zniżkowa jest także, występuje także od kilku do kilkunastu procent na drodze krajowej numer 94. Wiemy, że droga krajowa numer 94 to alternatywa dla czwórki i faktycznie widzimy w skali województwa, ale także w skali całej Polski, że generalnie tendencja wzrostowa, jeżeli chodzi o natężenie ruchu, występuje co do zasady w przypadku autostrad i tras szybkiego ruchu, czyli dróg ekspresowych. I faktycznie tutaj u nas na Opolszczyźnie także kierowcy, wybierając alternatywę, czyli 94 i autostradę A4, zdecydowanie wybierają autostradę A4.
1: No i teraz macie już te wyniki i co z nimi zrobicie?
3: Znaczy tak, na ten moment są to wyniki wstępne, są to szacunki, więc póki co już się temu przyglądamy, ale takie szczegółowe analizy będziemy znali w drugiej połowie roku. Wtedy będziemy już na podstawie tych zebranych konkretnych danych, zebranych analiz, będziemy konkretnie wiedzieli, jakie dalej plany możemy poczynić, jeżeli chodzi o rozwój sieci dróg krajowych na terenie naszego województwa i wskazywać do realizacji te odcinki, na których faktycznie to natężenie ruchu jest duże, bo tutaj już liczby nie kłamią. My możemy zakładać, że na którymś z odcinków jest większe czy mniejsze natężenie ruchu, ale tutaj no, te pomiary już konkretnie wskazują nam, które odcinki faktycznie wymagają rozbudów, wymagają budowy nowych tras, na przykład obwodnic, pod kątem tego, że no, to natężenie ruchu na konkretnym odcinku jest bardzo duże.
1: Zadam takie pytanie szpilkę troszeczkę, bo do wielu lat kierowcy się domagają, a fajnie by było dobudować kolejny pas na A4, no a te wzrostowe natężenia ruchu na A4 wskazują, że może faktycznie to nie jest zły pomysł?
3: Jak najbardziej, rozbudowa autostrady A4 do trzeciego pasa jest uwzględniona w programie budowy dróg krajowych. Także jak najbardziej przygotowujemy się do tego zadania. Dla tego zadania uzgadniany i przygotowywany jest program inwestycji, natomiast w związku z tym, że natężenie ruchu na autostradzie A4

0: Także autostrada A4 będzie poszerzona do 3 pasów.
1: Aktualnie może nie będę mówiła o okresie, ponieważ no, uzgadniany jest ten program inwestycji i w nim docelowo będzie uwzględniona po szczegółowych analizach ten czas i ta data.
2: I w 2030 ponownie się spotkamy, żeby porozmawiać o kolejnych badaniach natężenia ruchu, tak? To co 5 lat się odbywa?
1: Tak, jak najbardziej. Takie pomiary są prowadzone co 5 lat. Widzimy tendencję zwyżkową, widzimy tendencję zniżkową, także jest to taki wyznacznik do tego, jak dalej planować, które odcinki wymagają faktycznie realizacji, reagowania. Także jest to niezwykle ważny pomiar i faktycznie realizowany jest na drogach krajowych co 5 lat.
3: Mówiła Agata Andruszewska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W rozmowie omawialiśmy wstępne wyniki zeszłorocznych badań ruchu. Gdy zostaną one opracowane, drogowcy określą, na których krajówkach z naszego regionu przydadzą się na przykład nowe obwodnice.
4: Czas wolny w Opolu.
3: Teraz coś dla opolskiej młodzieży. Urban Lab zaplanował na nadchodzący miesiąc cały szereg wydarzeń, w których będą mogli wziąć udział zarówno licealiści, jak i studenci.
5: Natalia Durecka, Urban Lab Opole, animator obszaru środowiska młodych.
3: Spotykamy się w Urban Labie, gdzie młodzieży jest mnóstwo. Dzisiaj właśnie z okazji Europejskiego Dnia Młodzieży. Cały maj będzie wypełniony różnymi podobnymi wydarzeniami, spotkaniami. Młodzież też będzie miała trochę więcej czasu, bo jakby nie patrzeć, no będą pisać egzaminy maturalne, ale to już będzie tak jakby dla nich też początek tych dłuższych wakacji. Co macie w planach?
5: Więc takim jednym z naszych większych wydarzeń będzie spotkanie z cyklu Motywator, gdzie spotykamy się z inspirującymi gośćmi. I takim gościem będzie lekarz Janusz Stasiak, który jest specjalistą chorób wewnętrznych, ale łączy tą medycynę ze swoją pasją i po godzinach gra na gitarze i powie o tym, jak pomaga ludziom i jak przekuwa swoją pasję w coś dobrego, więc serdecznie zapraszamy na to spotkanie. Tak jak wspomniałam wcześniej, 12 maj o godzinie 17. I mamy w sumie taką serię, taki maraton tak naprawdę wydarzeń, bo już 13 maja będzie tworzenie maskotki Urban Labu, która będzie nazywała się Labkiem. Będą to warsztaty otwarte. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Warsztaty poprowadzą nasze praktykantki Kasia i Karolina, które będą brały czynny udział w tym od koncepcji po pokazywanie różnych technik tworzenia takiej maskotki. 14 maja mamy dwa duże wydarzenia. Będzie to Garden Party, czyli tworzenie ogrodu społecznego. A o godzinie już 17 po Garden Party mamy spotkanie, które może szczególnie dotyczyć młode osoby, które poszukują swojego pierwszego mieszkania i chcą to zrobić bez zakredytowania się na 30 lat. I to spotkanie będzie z wiceprezydentem Łukaszem Sowadą i z prezesem OTBS-u Tomaszem Maciasiem, którzy zdradzą, czym jest OTBS, jak pozyskać takie mieszkanie, jakie są warunki wejścia, jak się można o to starać, ale też powiedzą o tym, jak uzyskać lokal z miasta do remontu. Następnie 15 maja mamy międzynarodową konferencję naukową o temacie finanse i nowe technologie, aspekty prawne i ekonomiczne. Poza tym w ostatni piątek miesiąca mamy nasze cykliczne wydarzenie Breakfast Lab, a dodatkowo będą u nas się odbywały takie wydarzenia jak Okienko Młodego Przedsiębiorcy i dyżury psychologa w poniedziałki i środy.
3: Czyli można powiedzieć coś, co dla młodzieży jest bardzo ważne, chociażby to spotkanie dotyczące mieszkań.
5: Tak, jest to temat, który myślę, że dotyka teraz młode osoby, które chciałyby zacząć na swoim, poszukać swojego własnych czterech kątów, ale nie wiedzą jak to zrobić. Więc my chcemy tym spotkaniem odkryć te tajemnice, te wszystkie tajniki, jak w ogóle można się starać o mieszkanie bez typowo kredytu, czyli jakie są alternatywne możliwości pozyskania takiego mieszkania.
3: Kto najczęściej przychodzi na tego typu podobne spotkania? Czy to jest młodzież licealna, czy bardziej studenci?
5: Jest to jednak bardziej młodzież licealna. W naszych statystykach głównie jest to młodzież od 16 do 19

0: kilku lat. Ale też jesteśmy bardzo otwarci na studentów i podejmujemy współpracę ze studentami, także serdecznie też ich zapraszamy.
1: Podejrzewam, że mogą się czasem zebrać tłumy, czy obowiązują jakieś wcześniejsze zapisy na tego typu wydarzenia?
0: Większość wydarzeń ma charakter otwarty, natomiast jeżeli są zapisy, to jest to wcześniej gdzieś tam wspominane jakby w regulaminie wydarzenia. Natomiast to spotkanie o mieszkalnictwie jest też otwarte.
1: To młodzież tutaj przychodzi od wczesnych godzin porannych i siedzi do samego zamknięcia? Jak to tu wygląda?
0: Tak. Generalnie jesteśmy otwarci od 11 do 19 i młodzież zaczyna się u nas tak kumulować od godziny 15, czyli typowo po szkole. I właśnie często jest tak, że wychodzimy wszyscy razem o tej 19. Także tak. I to tak naprawdę w każdy dzień tygodnia tak wygląda, oprócz niedzieli, bo w niedzieli mamy zamknięte, ale w sobotę jesteśmy otwarci od 9 do 15.
1: I jest wesoło, jest ciekawie i poza tymi wydarzeniami, o których właśnie rozmawialiśmy też, młodzież ma tutaj co robić.
0: Ma, oczywiście, że ma. W ubiegłym tygodniu mieliśmy też warsztaty z czerpania papieru, ale oprócz tych warsztatów młodzież ma tu swoją przestrzeń dla swoich inicjatyw i pomysłów. My jesteśmy bardzo otwarci, by pomagać na przykład przy tworzeniu własnych wystaw czy wsparciu jakichś takich projektów, które mają wyższy cel. Więc tak, młodzież ma tutaj co robić i ma swoje pole do popisu.
1: Zakładają też jakieś organizacje?
0: Tak, zakładają organizacje. My tutaj współpracujemy z dziewczynami z projektu Unity czy z projektem Your Future i generalnie jesteśmy chętni, by pomagać i wspierać osoby, które chcą działać tak też prospołecznie.
1: Moją rozmówczynią była Natalia Durecka z opolskiego Urban Labu. O tym, jakie wydarzenia będą się odbywać w Urban Labie, możemy przeczytać na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji Kultura na wynos, czyli porozmawiamy o koncertach zarówno w Opolu, jak i w najpopularniejszej destynacji turystycznej naszego regionu.
3: Co jest grane w Opolskiem?
1: Wielkimi krokami zbliża się kolejne muzyczne święto kwitnących azalii. Będzie to okazja, żeby posłuchać na żywo jazzu i muzyki klasycznej.
4: Dzień dobry, Beata Śliwińska, Filharmonia Opolska, witam serdecznie.
1: Przed nami maj, maj pełen koncertów zarówno w Filharmonii Opolskiej, jak i de facto w całym naszym regionie. Może zacznijmy od tego, co będzie się działo w województwie, bo rusza kolejne muzyczne święto kwitnących azalii imienia Zbigniewa Pawlickiego, czyli seria koncertów, które będą się odbywać.
4: Zasadniczo na zamku w Mosznej i jest to bardzo ciekawe połączenie. Dlaczego? Z jednej strony ten zbliżający się wielkimi krokami remont sali koncertowej Filharmonii Opolskiej troszkę nas zmusza do patrzenia szerzej, rozglądania się za ciekawymi miejscami do współpracy, a zwłaszcza do tego, żeby ta muzyka pięknie wybrzmiała, i w tym momencie jest to w maju 42. już muzyczne święto kwitnących azalii. Proponuję Państwu i serdecznie zachęcam, żeby sobie zarezerwować czwartkowe wieczory, godzinę 19, ponieważ jest to 7 maja, 14 maja, 21 maja i 28 maja, kiedy będzie można posłuchać brzmień barokowych trenów Jana Kochanowskiego w wykonaniu zaskakującym, niespodziewanym. Będzie miejsce na występ podczas koncertu debiutów młodych artystów na zamku w Mosznej. Będzie można posłuchać muzyki zaklętej w dźwiękach skrzypiec i fortepianu. I już tak patrząc troszkę po sąsiedzku, naszym polsko-czeskim przygraniczu, będzie można posłuchać na przykład utworów Antonina Dworzaka. Wszystko to wiadomo, tak jak pan redaktor wspomniał, w majowej pięknej scenerii kwitnących azalii, w otoczeniu, a właściwie w bliskości wspaniałego zamku, który ma 99 wież, skrywa mnóstwo historii z wielu, wielu lat. I zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Na pewno wstęp jest wolny, ale po rezerwacji i po szczegóły odsyłam Państwa na stronę Zamku Mosznej. Miejsce koncertów jest docelowo w galerii w Zamku Mosznej, natomiast piękne koncerty w planach, jeszcze piękniej na pewno wybrzmi ta muzyka w tak uroczym miejscu jak Zamek Moszna, więc myślę, że nie można pominąć takiego wydarzenia. Dzień jest coraz dłuższy, słońca jest coraz więcej, dlatego ta godzina 19 powinna Państwa zachęcić i myślę, że jest dobrą porą, żeby tą muzykę sobie posłuchać tej muzyki.
1: Chciałem spytać o jedną rzecz, bo ten zamek w Mosznej jest często oblegany przez turystów. Zdarzyło mi się tam przyjechać totalnie na nieświadomce, właśnie na jeden z koncertów Święta Kwitnących Azalii. No i okazało się, że te koncerty de facto słychać na całych błoniach dookoła zamku.
4: No i to akustyka wybrzmiewa nie tylko chyba podczas Święta Kwitnących Azalii. Nie umiem sobie przypomnieć koncertu, pamiętam natomiast w roku bodajże 2022 występował wtedy chyba zespół Dirty Loops i scena była, powiedziałby ktoś, wcale nie imponująca, natomiast to otoczenie, tak, te łąki, polana, las, gdzieś to wszystko tak wspaniale brzmi, tak jak pan redaktor mówi, nie trzeba dużej ilości głośników i wielkich basów, takiej mocy nagłośnienia, żeby naprawdę było to słychać, a myślę, że i widać też będzie już z daleka. Także warto skorzystać z tej niepowtarzalnej okazji i tego klimatu, który się przy okazji tego pięknego święta i przyrody, i muzyki, i chyba nawet naszego, tak, żeby się spotkać, żeby celebrować te spotkania, też skorzystać z tej okazji.
1: To cztery czwartki majowe, ale to nie będzie jedyna rzecz, którą Filharmonia Opolska będzie w jakiś sposób tutaj organizować, ponieważ będą też koncerty na waszej scenie tutaj na miejscu.
4: I zastanawiam się, czy trzymać te niespodzianki gdzieś jako as w rękawie, ale myślę, że nie będzie to konieczne, ponieważ ten maj jest tuż, tuż. I co mamy w maju naprawdę takiego wyjątkowego? 16 maja. Wielu Opolan, wielu już nawet turystów kojarzy, aha, to będzie noc muzeów, więc będziemy wędrować po tych punktach, po tych muzeach i instytucjach już dobrze nam znanych. I my w tym roku bardzo serdecznie zachęcamy Państwa, żeby podczas tych podróży, podczas tej takiej wędrownej nocy zajrzeć również do Filharmonii Opolskiej. Dlaczego? Ponieważ przygotowaliśmy dla Państwa koncerty. Koncerty, czyli już liczba mnoga, więcej niż jeden. Zgadza się, więcej niż jeden, nawet więcej niż dwa, bo są to trzy koncerty. O 18:00 przygotowaliśmy koncert symfoniczny dla wielbicieli muzyki klasycznej. Później dajemy chwilę oddechu miejscu i samej sali koncertowej. O godzinie 22:00 zapraszamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kolejny z cyklu naszych koncertów jazzowych w klubie muzycznym. Czyli to jest mniejsza scena, bardziej kameralne spotkanie. Można sobie zamówić coś z restauracji naszej, która jest nieopodal. Można spędzić miło wieczór przy dźwiękach pięknej muzyki, zaskakującej, gdzie wybrzmią standardy jazzowe, ale też będzie dużo miejsca na improwizację. I po tej godzinie zapraszamy Państwa znowu na 23:00 do sali koncertowej. Kto z Państwa nie był 26 marca, będzie miał okazję znowu posłuchać organów. Jest to instrument, który rzeczywiście, można powiedzieć, w Filharmonii Opolskiej gra nieczęsto, więc tym większa to okazja, aby podczas tej nocy muzeów o 23:00 przyjść, usiąść w sali koncertowej, zobaczyć, poczuć, a zwłaszcza usłyszeć ten bardzo, bardzo klimatyczny, bardzo nastrojowy koncert. I to jest 16 maja, noc muzeów już w Filharmonii Opolskiej, można powiedzieć wreszcie w Filharmonii Opolskiej również. I przeskakując niewiele dalej w kalendarzu, jak patrzymy, 26 maja, Dzień Matki. Jest to koncert, który będziemy pieczołowicie przygotowywać z wielkim sercem. Będzie to niespodzianka, taka można powiedzieć przez duże N, ponieważ zapraszamy Państwa, aby zaprosić mamy na koncert. I znowu, w klubie muzycznym, w kameralnej atmosferze. Nasze mamy, można powiedzieć, pamiętają troszkę inne czasy, gdzie się mniej spieszyło, było więcej czasu na rozmowę, więcej czasu na pobycie, porozmawianie w kilka osób, czy nawet, jak ktoś mówi, oko w oko. Pobyć razem, bez mediów społecznościowych, nawet bez telefonów, prawda? Więc jakby pomyśleliśmy, że będzie to doskonała okazja, aby może mamy zaprosić najpierw faktycznie na kawę, na ciastko, posiedzieć, porozmawiać, powspominać i potem dać się zaprosić na klimatyczną muzykę jazzową, jaka wybrzmi w naszym klubie muzycznym. Zapraszam serdecznie do przyglądania się możliwości kupna biletów w naszym repertuarze na naszej stronie www. To takie dwa mocne terminy, których myślę, że nie można w maju przeoczyć absolutnie. 16 maja Noc Muzeów i 26 maja Dzień Matki.
1: Jeszcze chciałem wrócić do tego, że ta Noc Muzeów to będzie pierwszy raz, kiedy faktycznie coś będzie się działo w Filharmonii. Skąd taki pomysł?
4: Troszkę myślę, że pan dyrektor zauważył, mówiąc kolokwialnie, oczywistą oczywistość. Jest wiele instytucji, które już od lat kilkunastu, odkąd możemy zwiedzać, oglądać i trochę czerpać z tej kultury bardzo bliskiej zresztą, w późnych porach nocnych, które kiedyś wydawały się, że zupełnie są porami absurdalnymi, ale okazuje się, że był to bardzo dobry pomysł. I tej filharmonii faktycznie gdzieś brakowało, a więc też państwa zapraszamy do odwiedzenia nas, do poznania, kto z państwa jeszcze nie był z naszą przestrzenią filharmonii. To nie tylko sala koncertowa, jeżeli ktoś nie lubi głośnych koncertów, błysków, świateł, jeżeli ktoś to może troszkę gorzej znosi. Zapraszamy właśnie podczas Nocy Muzeów, aby poznać poniekąd drugie oblicze Filharmonii Opolskiej, kameralną atmosferę stonowanych świateł, innych kolorów, innych barw, innych dźwięków, które naprawdę w klubie muzycznym brzmią dużo inaczej i pojawiamy się też na mapie Opola, nawet jeżeli nie na oficjalnej rozpisce, to w kalendarzu podczas Nocy Muzeów obowiązkowo jesteśmy już.
1: Jakieś koncerty zaplanowane też na czerwiec?
4: Czerwiec jest dla nas jeszcze takim miesiącem roboczym z racji tego remontu, który się zbliża i prace nad szczegółami trwają. Myślę, że na pewno nie zabraknie koncertów wyjazdowych, ponieważ to już jest taka przestrzeń, która się otwiera. No, niejako przy okazji daje dużo możliwości współpracy z różnymi instytucjami z regionu, z powiatu, nawet właściwie w województwie, ale jeżeli mówimy o koncertach jazzowych, jeżeli mówimy o koncertach organowych, to tak jak mówiłam, obydwa typy koncertów to są koncerty cykliczne. Koncertów jazzowych będzie nawet kilkanaście i już państwa mogę zaprosić serdecznie, żeby sobie państwo rezerwowali lipcowe i sierpniowe soboty, bo z kolei terminy koncertów z tych czwartków zmienią się na sobotnie i jest też takie prawdopodobieństwo, że również ta scena troszkę nam się przesunie, ponieważ już ta letnia, prawdziwie wakacyjna pogoda zachęci nas, żeby te koncerty troszkę były bardziej wyjściowe, czyli bardziej może promenadowe, żeby też turyści, którzy przyjeżdżają, spacerowicze, wszyscy, którzy w soboty będą chcieli troszkę rozejrzeć się po mieście, rozejrzeć się po centrum, żeby zauważyli, i znowu w Filharmonii dzieje się coś ciekawego, znowu możemy posłuchać pięknej muzyki i naprawdę, naprawdę wypocząć, nie tylko przy muzyce przecież zresztą w Opolu. Tyle wiadomo na pewno, zresztą sama ta przestrzeń Filharmonii, czy najbliższego otoczenia też pozwala troszkę poeksperymentować poniekąd i pozwolić wybrzmieć muzyce już nie w samej filharmonii, a troszkę na zewnątrz gdzieś, w najbliższym otoczeniu.
1: Spytałem o ten czerwiec właśnie dlatego, że już pamiętam z naszej ostatniej rozmowy, że szykuje się wspomniany remont. No i kiedy on startuje i co zakłada?
4: Zakłada rzecz wspaniałą dla niejednego melomana i nawet dla tych, którzy może o nagłośnieniu i oświetleniu niewiele wiedzą, przecież też nie muszą wiedzieć. Natomiast to będą zupełnie inne doznania, ponieważ będzie to nagłośnienie imersyjne. Większa ilość głośników, zupełnie inny rodzaj i wiadomo, że na scenie, na wielu, wielu koncertach poza samym dźwiękiem, jednak oświetlenie też dużo daje, wiele zmienia i pozwala te wrażenia muzyczne podnieść jednak na wyższy poziom. Dlatego te prace, które jednak potrwają kilka miesięcy, nie chcę zaryzykować stwierdzenia, że pół roku, ale to jednak już jest projekt liczony faktycznie na kilka miesięcy. I patrzymy już na ten nasz nowy, prawda, 75. już sezon artystyczny, kiedy będziemy mogli zagrać, czy na sali koncertowej, na pewno gościnne występy będziemy mieli chociażby w naszej szkole muzycznej imienia Fryderyka Chopina, więc tu też jest już współpraca podjęta, czyli dyplomanci szkoły muzycznej koncertowali u nas i wygląda na to, że będzie to takie spotkanie zwrotne i my z rewizytą będziemy się pojawiać w budynku i w sali koncertowej naszej szkoły muzycznej.
1: Czyli parę miesięcy to potrwa, wasz sezon koncertowy zagrożony z tego powodu nie jest.
4: Nie będzie, ponieważ zmieni się forma i może to nawet wyjść na plus, jeżeli chodzi o rodzaje muzyki, tak? Ponieważ też pozwoli się otworzyć na inne nurty, inne dźwięki, innych artystów i będzie też takim zaproszeniem do naprawdę szerokiego grona melomanów. Oczywiście nie zapominamy, że filharmonia kojarzy się z koncertami symfonicznymi, są to zawsze piękne wrażenia, piękne doznania, piękne wydarzenia. Natomiast to też pozwoli nam troszkę wpuścić większej różnorodności, która myślę już teraz poprzez te koncerty organowe, jazzowe już się spotyka z bardzo dobrym odzewem. Po koncertach wielu melomanów pyta, kiedy następne, a jakie następne, także my niestrudzenie zapisujemy to, co się będzie u nas działo w naszym repertuarze.
1: Mówiła Beata Śliwińska z Filharmonii Opolskiej. Na koniec przypomnę, że koncerty w ramach święta kwitnących azalii na Zamku w Mosznej są bezpłatne, ale trzeba zarezerwować darmowe wejściówki.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o nowym wielbłądzie, który urodził się w opolskim ogrodzie zoologicznym.
3: Zwierzyniec w Opolu.
1: Opolskie zoo zyskało kolejnego mieszkańca. Ogród pochwalił się narodzinami małego baktriana, czyli wielbłąda dwugarbnego. Jak twierdzili opiekunowie, to niezwykłe wydarzenie. A czemu jest niezwykłe? To postanowiłem sprawdzić i wybrałem się z mikrofonem do opolskiego ogrodu zoologicznego.
5: Cześć, Marcin Bruj, ogród zoologiczny Opole.
1: Kolejne niezwykłe, można powiedzieć, narodziny w opolskim ogrodzie zoologicznym miały miejsce na początku tego roku, tak?
5: Tak, na początku tego roku, dokładnie 25 marca.
1: No, czyli w sumie nie aż tak dawno temu, to nieco ponad miesiąc.
5: Tak, nieco ponad miesiąc, kilka dni temu właśnie obchodziliśmy miesięcznicę, że tak powiem, bowiem 25 marca urodził się Pawełek, jest to młody wielbłąd dwugarbny.
1: I ten wielbłąd dwugarbny, jego narodziny są niezwykłe z powodu takiego, że...
5: W zasadzie to z dwóch powodów tak naprawdę, ponieważ wyskoczyła nam, że tak powiem, niespodzianka, ponieważ maluch jest całkowicie biały, gdzie jest to dosyć rzadko spotykane u wielbłądów. Najczęściej one się rodzą gdzieś tam beżowe, brązowe. Tym bardziej, że tutaj jego dwójka rodziców, mama blondi jest beżowa, tato Heniek jest brązowy, więc, że tak powiem, była to do ostatniej chwili zagadka, a wyszła taka niespodzianka tak naprawdę, bo wyskoczył maluch biały.
1: To wynika z genetyki?
5: Tak, to są geny, które odpowiadają tak naprawdę za kolor tego włosa tak naprawdę, tej sierści. Gdzieś tam podejrzewamy, że po prostu wcześniej gdzieś tam w genach, prawdopodobnie u mamy, u samicy, u blondi, gdzieś tam te geny były właśnie jasne, więc gdzieś tam może po babci, pradziadku, gdzieś tam właśnie były te białe geny.
6: Agata Kruk.
1: No i jak ten tutaj wielbłądek Pawełek się zachowuje?
6: Jak każde dziecko. Rozrabia, bawi się, skacze, biega, je, śpi. To co robią dzieci.
1: A ile je?
6: Je 5 razy dziennie, wypija jednorazowo mleka tak ponad litr nawet, więc całkiem fajnie.
1: I jak urósł w ciągu tego ostatniego miesiąca?
6: Oj, urósł znacznie. Wcześniej był taki, powiedzmy, do mojego biodra. Ja co prawda nie jestem za wysoka, ale teraz już sięga dużo, dużo wyżej.
1: A kilogramowo?
6: Dzisiaj, na dzień dzisiejszy jest to waga 46 kg. Po urodzeniu miał 32, niecałe 30 kg.
1: Porozmawiajmy o kwestii takiej, że tutaj pilnujecie go z powodu takiego, że...
6: Takiego, że jest on wychowywany przez nas właściwie, ponieważ mama go odrzuciła. Więc na ten moment musimy dbać o jego bezpieczeństwo, my opiekunowie.
1: Często się zdarzają takie sytuacje?
6: No niestety zdarza się tak, jeżeli mama po raz pierwszy ma dziecko i czasem po prostu te instynkty nie zadziałają tak, jak powinny.
1: No tak, dzieciak został odrzucony przez mamę, no ale wychowujecie go wy i wam się to całkiem tutaj udaje.
5: Tak, myślę, że zdecydowanie można powiedzieć, że nam się to udaje, bowiem widzimy, jak on rośnie, jak przybiera masy mięśniowej. Tak naprawdę w tych jego dwóch garbkach już powoli gdzieś tam się zbiera tłuszcz, nawet może nie powoli, ponieważ widzimy wyraźnie przyrost tej masy. Rośnie też, widzimy po jego nogach, że one są tak naprawdę coraz dłuższe, coraz lepiej tak naprawdę biega. Już myślę, że możemy powiedzieć, że ma do perfekcji opracowane to bieganie, zresztą co tutaj widzimy. Więc tak, jesteśmy zadowoleni z tego, jak rośnie. Jesteśmy też również ostrożni, bowiem no wiemy, że jest to odwłuch sztuczny. To nie jest nigdy do końca takie samo to mleko krowie, jak jego matki tak naprawdę, ponieważ to jego mleko matki zawsze jest tak naprawdę najlepsze, ale jesteśmy dobrej myśli zdecydowanie.
1: Ten mały wielbłąd, jak podrośnie, trafi z resztą wielbłądów na wybieg?
5: Tak, zdecydowanie jak on już tutaj trochę nam podrośnie, będziemy go stopniowo przyłączać tutaj pierw do samic, do reszty stada, tak żeby to było dla niego tak naprawdę bezpieczne, dla nich bezpieczne, ponieważ one też pozostaje wielbłądy tak naprawdę, nie znają go aż tak dobrze, widzą się tutaj na razie stopniowo tutaj trochę przez płot, więc tak, zdecydowanie tak.
1: Mhm. Czyli to, że został odrzucony, jakby nie wpływa na jego dalsze, że tak powiem, relacje w przyszłości z pozostałymi wielbłądami?
5: Nie, ponieważ ona go odrzuciła tak naprawdę jako matka, nie karmiła go, nie była nim zainteresowana, ale nie przejawiała też tak naprawdę w jego stronę objawów agresji. Myśmy go oddzielili ze względów bezpieczeństwa, ponieważ no, po pierwsze to no, nie dostałby mleka, więc tak naprawdę padłby z głodu po bardzo niedługim czasie. On też gdzieś usilnie szukał u niej tego pokarmu, gdzieś tam plątał się jej pod nogami, mi wyraźnie przeszkadzał. Ona też była wystraszona, tak naprawdę nie wiedziała, co się działo. To było też jej pierwsze młode, tak naprawdę przeszło. Nie wiemy, czy ona gdziekolwiek, kiedykolwiek widziała tak naprawdę odchów przez inną samicę młodego. Ona tak naprawdę nie znała tego macierzyństwa.
1: Czyli to może być przyczyna tego odrzutu?
5: Tak jak najbardziej to może być przyczyna tego, dlaczego ona go odrzuciła. Tak naprawdę też nie wiemy, może ona wcześniej, w przeszłości była sama na odchowie sztucznym, więc no nie miała po prostu gdzie podpatrzeć tego, nauczyć się tego macierzyństwa. To jest też jej pierwsze dziecko, więc ma jeszcze szansę w przyszłości.
1: Jak duża jest populacja tych wielbłądów w ogrodach zoologicznych i w naturze?
5: Trzeba zaznaczyć, że wielbłąd dwugarbny to jest tak naprawdę praktycznie zwierzę domowe już, ponieważ występuje bardzo niewielka populacja w naturze ich w Kazachstanie, ale głównie jest to zwierzę domowe, które jest domowione, wykorzystywane przez człowieka na różne sposoby, czy to mleko, mięso, czy tak naprawdę jako zwierzę użytkowe bardzo często.
1: Ile czasu minie, zanim osiągnie dorosłość?
5: Tak naprawdę będzie to jeszcze trochę czasu, ponieważ wielbłąd osiąga dorosłość płciową tak naprawdę w około, to są około zawsze tych 3 lat. On przez najbliższy do roku tak naprawdę wielbłąd młody karmi się mlekiem matki, gdzieś tam stopniowo będzie podgryzać trawę, słomę, aż przejdzie tak naprawdę na ten pokarm już jego docelowy typu roślinnego.
1: Mhm. Jaka może być jego przyszłość? Czy on zostanie na stałe w opolskim zoo, czy pojedzie zwiedzać świat?
5: Ze względu tak, że bardzo się już do niego przywiązaliśmy, chcielibyśmy, żeby u nas został, ale jakie będą jego dalsze losy, no to tak naprawdę napisze przyszłość.
1: Albo napisze to Europejski Program Hodowlany.
5: Może być i tak.
1: Taki biały wielbłąd, jak już będzie dorastać, skoro o dorastaniu mowa, to zachowa ten kolor sieści co teraz, czy wybarwi się jakoś inaczej?
5: Powinien zostać już przy tym jego docelowym kolorze. Widzimy, że te garbki u niego trochę nabrały tego ciemniejszego koloru, ale również ten jego podszerstek jest też jasny, więc powinien już zostać tego koloru tak naprawdę.
1: Przerośnie swoich rodziców?
5: To się okaże. Jego mama jest dosyć duża, więc wydaje nam się, że to też będzie dosyć duży samiec tak naprawdę.
1: To jest rzadkość, że takie młode zwierzę już miesiąc po urodzeniu trafia na wybieg i jest dostępne dla zwiedzających, prawda?
5: Czy rzadkość, to może bym nie powiedział, że rzadkość, ponieważ tak naprawdę dla jego zdrowia to jest najlepsze to, żeby on też poznawał tak naprawdę ten wybieg zewnętrzny. On jest tu specjalnie przez nas przystosowany, zabezpieczony. To jest kawałek takiego mniejszego tutaj terenu. On tutaj stawia pierwsze kroki, uczy się biegać tak naprawdę, więc dbając o prawidłowy tak naprawdę rozwój jego, to on powinien dużo chodzić, spacerować, może nie dużo, ale po prostu uczyć się tego poruszania się, czy tak naprawdę te mięśnie, które się dopiero rozwijają tak naprawdę, żeby jak najlepiej one się rozwijały, dla nich dobry jest też ruch. Świeże powietrze czy słońce to też jest tak naprawdę zdrowie, więc myślę, jak najlepsze dla niego to jest to, żeby on po prostu poznawał świat, uczył się tak naprawdę powoli, powoli dorosłości.
1: No i będzie się powoli zapoznawał z resztą rodziny?
5: Tak naprawdę oni się tutaj, reszta rodziny zapoznaje tak naprawdę trochę przez płot. Na początku ten jego tato, samiec, był troszkę tutaj zdziwiony, może trochę agresywny. Agresywny to może dużo powiedziane, ale zaglądał dość tak ciekawsko, energicznie do niego. Teraz już się z nim trochę oswoił. Mama tak naprawdę nie była zainteresowana, no, od początku tak naprawdę narodzin. Gdzieś tutaj na niego zaglądają. Trzeba pamiętać też o tym, że mamy tutaj dwie samice kuana, które też gdzieś tutaj go powoli, powoli poznają, zaglądają tutaj do niego ciekawsko, więc no, rodzina się poznaje tak naprawdę docelowo.
1: I ile czasu musi na tak dziennie spędzać na dworze, żeby wszystko tutaj, żeby rozwijał się zdrowo?
5: Tak naprawdę to go tutaj uczymy dopiero tego wybiegu. Gdzieś tak niedawno tak naprawdę zaczęliśmy go wyprowadzać na takie krótkie spacery pod naszym okiem. Były to zawsze gdzieś tam 5, później 10 minut, później 15. A jak widać, możemy zobaczyć, że on tutaj sobie sprawnie już biega. On nauczył się dobrze już poruszać bardzo, biega ładnie. I są to coraz dłuższe takie spacery. Zawsze pod czujnym naszym okiem. Jak widać, tutaj jest trójka pielęgniarzy też z nim. Widać, jak widać, podoba mu się.
1: Podgryza płot i paznokcie?
5: No może podgryza, bawi się tak naprawdę. Trzeba pamiętać, że to jest dziecko, więc on wszystkiego poznaje. Gdzieś tam kwiatki są bardzo interesujące, trawka, powąchać tak naprawdę siana, czy gdzieś tam zajrzeć opiekuna. Zawsze też do nas tak naprawdę już podbiega, jak widzi, że gdzieś tam idziemy właśnie z tą butelką mleka.
1: Czyli ciągnie go do jedzenia?
5: Ciągnie go do jedzenia, do ludzi. On jest tak naprawdę bardzo ciekawski, towarzyski, a to jest oznak tego, że rozwija się prawidłowo.
1: Mówili Marcelin Bruj i Agata Kruk z opolskiego zoo. Młodego wielbłąda można już podziwiać na wybiegu, a od teraz będzie można go podziwiać dłużej. Od 1 maja godziny otwarcia zoo są przedłużone do 18.
2: Kryminalne opolskie.
1: A skoro o majówce mowa, to opolska policja zapowiada wzmożone kontrole drogowe na najbliższe dni. Standardowo funkcjonariusze będą sprawdzać prędkość i trzeźwość kierowców. To nie jedyna wiadomość od policji. Śledczy apelują o ostrożność podczas rezerwacji noclegów. W minionych latach okazywało się, że zbyt atrakcyjne oferty noclegowe okazywały się próbą wyłudzenia pieniędzy. Dlatego najlepiej korzystać z oficjalnych stron oraz sprawdzonych portali. Płatności najlepiej dokonywać przelewem na konto, unikając podejrzanych linków. Najlepiej zachować całą dokumentację związaną z rezerwacją i płatnością. Teraz sprawdźmy, co jeszcze w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawi Monika Trykowska-Chwila.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolskiem.
7: Monika Trykowska-Chwila, zapraszam. Wysokie zagrożenie pożarowe w lasach województwa opolskiego. Służby apelują o rozwagę. Małgorzata Mura.
8: Ponad 20 pożarów lasów i około 400 pożarów suchych traw i nieużytków gasili od początku roku strażacy w województwie opolskim. Wraz z nadejściem wiosny i ociepleniem ryzyko wystąpienia pożarów na terenach zielonych znacznie wzrasta. Nie używajcie otwartego ognia w lesie, nie rzucajcie niedopałków. To człowiek odpowiada za ponad 90% pożarów lasów, przypominają strażacy.
7: W województwie opolskim mamy trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach. Natężenie ruchu na drogach krajowych wzrosło tymczasem o 10% w ciągu ostatnich 5 lat. Tak wskazują wstępne wyniki zeszłorocznego pomiaru ruchu. W województwie opolskim drogami krajowymi jeździ średnio 11 tysięcy pojazdów na dobę. Na niektórych odcinkach samochodów jest jeszcze więcej, przyznaje Agata Andruszewska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
9: Wzrost na poziomie 40-kilku% jest widoczny na wysokości obwodnicy Dobrodziejnia. Spore natężenie ruchu występuje także na odcinku od granicy miasta Opola do węzła Opole Zachód, ale także na odcinku Nysa, Pakosławice i na obwodnicy Niemodlina.
7: Przeprowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg badanie pozwoli ustalić, które drogi w naszym regionie w najbliższych latach będą wymagały rozbudowy. Obecnie najczęściej wskazywana jest potrzeba rozbudowy autostrady A4 o jeden pas, bo jeździ nią około 46 tysięcy pojazdów na dobę. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Już tylko dofinansowania od Ministerstwa Zdrowia i Turystyki brakuje, by rozpocząć w Opolu kolejną dużą inwestycję. Mowa o Centrum Przygotowań Olimpijskich, które Politechnika Opolska chce zbudować na kampusie przy ulicy Pruszkowskiej. Oprócz boisk do trenowania różnych dyscyplin mają tam się znaleźć laboratoria sportowe.
10: Będziemy skupiać się na badaniach dotyczących antropomotoryki i fizjologii wysiłku fizycznego, tak żeby tutaj przetestować sportowców i sprawdzić, czy dotychczas wykonywany trening jest dobrze prowadzony, czy może go trzeba zoptymalizować. Więc to są bardzo ważne rzeczy w szkoleniu teraz sportowców.
7: Mówił Dariusz Nawarecki z Politechniki Opolskiej. W zeszłym tygodniu prezydent Opola, marszałek województwa i rektor Politechniki zawarli porozumienie o wspólnym finansowaniu wkładu własnego do inwestycji. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Uwaga na oszustów działających na popularnych sprzedażowych portalach. Do krapkowickich policjantów zgłosiła się kobieta, która straciła 15 tysięcy złotych. Chciała sprzedać kanapę i kliknęła w link nadesłany przez rzekomego kupującego. Tak przesyłane są linki do fałszywych stron banków lub firm kurierskich, przestrzega policja. Bez poważnych incydentów przebiegło w ostatnią niedzielę spotkanie Odry Opole i Polonii Bytom na opolskim stadionie. Policja podsumowała swoje działania związane z zabezpieczaniem meczu. 3 osoby zatrzymane zostały za posiadanie narkotyków, a 16 osób dostało mandat za picie alkoholu w miejscu objętym zakazem. I na koniec przeglądu wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie zaglądamy jeszcze na drogi. Pozytywne są pierwsze rezultaty prób obciążeniowych budowanego wiaduktu przy Centrum Usług Publicznych w Opolu. Na obie nitki wiaduktu wjechało po 6 ciężarówek, każda z 35-tonowym ładunkiem, a konstrukcja zareagowała dokładnie tak, jak przewidywały wyliczenia. Wykonano też próby dynamiczne. Ich wyniki są jeszcze opracowywane.
3: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o opolskich lasach.
3: Przyroda w Opolskiem.
1: Zachowajmy ostrożność w opolskich lasach, apelują opolscy leśnicy przed majówką. Pogoda w najbliższych dniach może sprzyjać powstawaniu pożarów. Od kilku dni jest dość sucho, a w samą majówkę ma jeszcze wzrosnąć temperatura. Obecnie wilgotność ściółki w opolskich lasach wynosi około 12%, więc jest na krawędzi drugiego i trzeciego stopnia zagrożenia pożarowego.
11: Jacek Boczar, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Opole.
1: Wiosna w pełni, ptaki już śpiewają, no ale taką informacją, która gdzieś tam na początek może zaniepokoiła mieszkańców, to było to, że jakieś zagrożenia pożarowe się pojawiły. Jak to jest w tych opolskich lasach?
11: Wiosna powinna być mokra, powinna być takim pięknym starterem dla wszystkich roślin, ale to jest też taki czas, kiedy mamy bardzo dużą ilość takiej suchej biomasy z poprzedniego sezonu wegetacyjnego. Jeżeli mamy słoneczną pogodę i ktoś jedzie chociażby rowerem, stanie na chwilę, zapali papierosa, bo taki przypadek jest chyba najczęstszy, wydaje mu się, że go zagasił, a tam zostają dwie iskierki. Zawieje wiatr, przesunie go na tą trawę i od tych iskierek zaczyna się palić. No niestety jest często tak, że po prostu tych suchych traw jest dużo, no i ten ściółkowy pożar szybko się rozprzestrzenia. Ciężko jest to ugasić, jest duża dynamika, po prostu wręcz ten ogień biegnie po dnie lasu i to jest dosyć problematyczne. Często też w tym okresie wiosennym dochodzi do wypalania nieużytków, ale tutaj z tej strony karnej jest już rewelacja, ponieważ kary wzrosły, czekamy, żeby też wzrosły tak jak kary za zaśmiecanie, natomiast przy wypalaniu tutaj wzrosły grzywny i to dosyć radykalnie mandaty, więc jest to, może to po prostu ta kara finansowa będzie odstraszała, no i też rolnikom takim jeszcze nieświadomym, bo mamy bardzo dużo świadomych rolników, no też grożą kary tutaj, jeżeli chodzi o odebranie dopłat do każdego hektara, więc to naprawdę się nie opłaca. No i tutaj już rolnicy w większości wiedzą, że nie trzeba wypalać tych nieużytków. Natomiast gdzieś co roku takie osoby się pojawiają, bo myślą, że wypalając zrobią coś dobrego, bo pojawi się zielona trawa. No nie, tutaj raczej niszczymy tą bioróżnorodność, a jeżeli ktoś potrzebuje usunąć takie nieużytki, gdzieś chce coś zagospodarować, no to z tej strony mechanicznej mamy obecnie w XXI wieku taką dużą ilość świetnego sprzętu, że wystarczy przejechać traktorem, traktor nam daną powierzchnię wyrówna, nie trzeba używać ognia, jak w takich czasach prehistorycznych, gdzie wypalano lasy po to, żeby tam kawałek pola sobie zasiać. Te czasy minęły, nie musimy do nich wracać, nie musimy używać ognia, który w tym momencie wiosennym może szybko stać się takim ogniem niekontrolowanym. No często dochodzi właśnie do przenoszenia pożarów z tych nieużytków w stronę lasu. No i tutaj z drugiej strony jesteśmy w stanie też nad tym zapanować, przynajmniej stwierdzić, że jest ten pożar, ponieważ w polskich lasach mamy ponad 700 dostrzegalni, na których już są dyżury przeciwpożarowe. Tam albo siedzą pracownicy na tych wieżach dostrzegalniach, są takie wieże w lasach, to nie są wieże księżniczek, tam żadna rozpunka z warkoczem nie siedzi, chociaż może jakaś pani z warkoczem tam też być. Natomiast też coraz częściej na tych wieżach jest tylko kamera, która się obraca, która wykorzystuje też później w nadleśnictwie specjalistyczne oprogramowanie i tam siedzi tylko jedna osoba, która spogląda na cztery obracające się monitory. Te kamery się kręcą w kółko i wyszukują dymu. Coraz lepszy jest ten sprzęt, natomiast on jest dobry w miejscach, gdzie jest mało ludzi, mała presja ze strony ludzi, natomiast Śląsk, okolice dużych miast, no można powiedzieć, że cały Śląsk, bo tam bardzo dużo ludzi mieszka, tak samo okolice chociażby Opola, tutaj dużo jest ludzi, więc tutaj no, człowiek jest zdecydowanie lepszy na takiej dostrzegalni, ponieważ on może już na miejscu z tej dostrzegalni łatwo rozróżnić, czy to jest dym, czy kurz, czy roni, który wysiewa chociażby jakieś wapno, czy coś, czy ktoś ognisko pod lasem w jakiejś wsi robi. Tutaj jest człowiek zdecydowanie w tym zakresie jeszcze zdecydowanie lepszy. No i warto też powiedzieć o tym, że kiedy zobaczymy taki dym, no to nikt tutaj nie czeka, że może poczekamy, może straż pojedzie. Tutaj od razu są podejmowane działania, od razu jest wysyłany albo dromader, czy taki samolot płatowiec, albo śmigłowiec, który nabiera wodę i leci w to miejsce, żeby wodę od razu tam zrzucić. Nie ryzykujemy, że może zaoszczędzimy. Nie, lepiej tutaj ponieść jakiś koszt przelotu nawet pustego samolotu i jeżeli jest ogień, od razu go zgasić. I to też pokazują nam później statystyki, że one są bardzo dobre, ponieważ będąc na trzecim stopniu palności lasów w Europie, zaraz po Hiszpanii, Portugalii, Polska ze względu na to, że ma te ubogie takie lasy szpilkowe w większości, bo są na słabych glebach i większość to są lasy sosnowe, tutaj ta palność tych lasów jest bardzo duża, ilość pożarów jest bardzo duża, natomiast już wielkość, ta powierzchnia pojedynczych pożarów, taka średnia, jest już bardzo mała, już jesteśmy tam na 11 miejscu, nawet nie starałem się tego zapamiętać, bo jesteśmy daleko, daleko za wieloma krajami europejskimi, jeżeli chodzi o wielkość tego pożaru, czyli my po prostu mamy ich dużo i szybko je gasimy, ale to też troszeczkę kosztuje. I tutaj też warto zaznaczyć, że pieniądze z gospodarki leśnej, z tego, gdzie są wycinane drzewa, z których mamy drewno i z którego wszyscy korzystamy, za to Lasy Państwowe biorą pieniądze, które gospodarują w różny sposób, między innymi właśnie na cały system zabezpieczenia przeciwpożarowego, bo to są też samoloty, to są punkty alarmowo-dyspozycyjne, to są utrzymanie punktów czerpania wody, i też drogi przeciwpożarowe. I te drogi przeciwpożarowe, którymi teraz jak się ciepło zrobiło, spacerujemy, jeździmy rowerami, gdyby nie trzeba było mieć dróg takich dobrych, no to byśmy nie mieli takich dobrych do jeżdżenia rowerami. To są często drogi i wywozowe, i też przystosowane po to, żeby ten wóz bojowy straży pożarnej przejechał, czy też ciężarówka z drewnem. Ale też pamiętajmy właśnie, że to jest pierwsze to przeznaczenie tych dróg, a dzięki temu, że jesteśmy w stanie to pogodzić i gospodarkę leśną i turystykę, to możemy z tych naszych polskich lasów korzystać. Chociaż też często dochodzi do takich sytuacji, że jedziemy przez las i widzimy w lesie gospodarczym zrąb, to serce troszeczkę zaboli. Leśników też to boli, bo to się przecież nikomu nie podoba, kiedy jest zrąb. Natomiast też tutaj warto przypomnieć, taką gwarancję dajemy maksymalnie do 5 lat. W tym miejscu będzie rósł nowy las, nowe pokolenie lasu i też w dobie zmieniającego się klimatu, no jednak te młode drzewa, nowe nasadzenia radzą sobie zupełnie lepiej. I te 5 lat to jest takie maksymalne. Staram się, żeby po 2 latach już posadzić. Staram się też bardzo często, żeby chociaż wycinamy sosnę, zostawiamy dęby, buki, zostawiamy wszystkie inne gatunki, których jest mniej w danych lasach, a sosna ze względu na to, czy to są cięcia zwykłe gospodarcze, czy też sanitarne, no ze względu na zmieniający się klimat, no to po prostu musimy te drzewa usuwać, a jeżeli chodzi o same cięcia takie sanitarne, to niestety w polskich lasach, na nizinach takich cięć z roku na rok, jeżeli będą takie warunki klimatyczne, jakie mamy, czyli po prostu jest cieplej, wiosna ciepła, sucha startuje szybciej, no to takich cień sanitarnych będzie więcej, ponieważ te stare sosny zdecydowanie gorzej się czują niż w okresie, kiedy były sadzone, te 100 czy 80 lat temu, kiedy poziom wód gruntowych był wyższy. No niestety, klimat się zmienia, my to widzimy, jest ta dynamika, natomiast staramy się, żeby kiedy ktoś jedzie do tego lasu rowerem, żeby nie oglądał dużej ilości suchych sosen, my ten proces wyprzedzamy. Nie dopuszczamy do takich sytuacji, że można zobaczyć całe połacia, takie obszary, gdzie ten las jest suchy, zamierający, ponieważ też zabezpieczamy interes Skarbu Państwa, to drewno, no i leśnicy potrafią, tak, 3-6 miesięcy wcześniej stwierdzić, że dany drzewostan już jest w stanie rozpadu, kolejny sezon wegetacyjny go nie przetrwają, żeby surowiec się nie deprecjonował, no to po prostu chwileczkę wcześniej wkraczamy, po to, żeby też było drewno chociażby na więźby dachowe, czy jakieś konstrukcyjne, czy na nasze meble. Pamiętajmy, że my tego, z tego wszystkiego korzystamy i ważne jest to, żeby wykorzystywać surowce, które rosną w naszej okolicy. Myślę, że przywożenie drewna z Indonezji, z Ameryki Południowej jest totalnym bezsensem, bo możemy pogodzić te wszystkie funkcje lasu, czyli tutaj i społeczną, i tą gospodarczą, i też tą związaną z ochroną przyrody.
1: To teraz zmienię temat. Co jeszcze możemy, albo raczej czego nie powinniśmy wiosną robić w lasach?
11: Na pewno w lasach przez cały rok nie śmiecimy. To jest problem, z którym borykamy się notorycznie, chociaż też miejsce, w którym obecnie się znajdujemy, gdzie mamy możliwość nagrywania tej rozmowy, jest fajnym punktem obrazującym to, jak społeczeństwo się zmienia, ponieważ niedaleko nas jest tablica informacyjna, że znajdujemy się w miejscu odpoczynku Jastrząb i pod tą tablicą ostatnio wolontariusze tacy sami siebie powołali, nazwali siebie sprzątaczami lasu i posprzątali las, wysłali tylko SMS-a, że w tym miejscu został worek i jeszcze gdzieś tam akurat, co ciekawe, resztki wózka dziecięcego z lasu go akurat wynieśli. No i miałem okazję, żeby później to zabrać, więc mamy też działania w tą drugą stronę. Śmieci są zabierane. Mam naprawdę ciekawe historie, opowieści różnych osób. Nawet jednego pana, który się zdziwił, mógł po prostu poinformować leśniczego o tym, że w danym miejscu ktoś wywiózł wykładziny i to naście lat temu. A ten pan, zamiast poinformować to po kawałku, każdego dnia, bo jest na emeryturze, te wykładziny z lasu wynosił do swojego kosza, no i w końcu posprzątał, no bo mówi, że codziennie spaceruje, to po trochę i zabierał, więc mamy takich fajnych ludzi. Natomiast mamy też takie śmieci jeszcze nie wszystkie wysprzątane sprzed, powiedzmy, 10-15 lat, nawet takie coś jest, nie wszędzie można było pójść. Teraz ta sytuacja na śmieci przy miejscach turystycznych się zmieniła, raczej takie rzeczy nie robimy. Czasami jakieś tutaj bufony i pyszałki potrafią wyrzucić pod siebie butelkę, chociaż też trzymał kciuki, żeby wszystkie butelki były objęte systemem kaucyjnym, to może one też będą z tego lasu zabierane. Niestety zdarzają się śmieci takie, które są problematyczne, jeżeli chodzi o działalności gospodarcze i nie zawsze możliwe legalnie firmy działają i zamiast wywieźć dane odpady z budowy, z sprzątania domów czy czegokolwiek innych na działalności, zamiast wywieźć to na punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli przoki, no to te śmieci niestety trafiają do lasu lub na jakieś nieużytki. W lasach mamy kilka sukcesów, którymi możemy się pochwalić, że takie osoby zostały namierzone, zidentyfikowane, no i później jest duży koszt, wstyd. Jeżeli ktoś jest mieszkańcem, mieszka 2-3 wioski dalej, sprzątał swój dom, wywiózł śmieci do lasu, został namierzony, nie dość, że dostaje mandat za wjazd do lasu, za zaśmiecanie, musi to wszystko uprzątnąć i zawieźć na ten przok i te koszty ponieść, totalnie to nie ma sensu. Może się komuś uda, że fotopułapki go nie złapią, ale jednorazowo. Raczej, jeżeli ktoś chciałby notorycznie takie rzeczy robić, to tutaj ilość fotopułapek i też można powiedzieć przyjaciół lasu, zawsze się śmieję, że to jest monitoring leśny z miękkim dyskiem, nie z dyskiem twardym, tylko po prostu mamy dużo obserwatorów, przyjaciół lasu, którzy zrobią zdjęcie, wyślą czy do leśniczego, czy do straży leśnej, nawet samochody, które jeżdżą przez las, bo też przypominam, że do lasów wjeżdżać pojazdami silnikowymi nie możemy. A co kolejna ustawa, nie ustawa o lasach, to kolejna ustawa tutaj prawdopodobnie o ruchu drogowym. Ona definiuje, czym jest pojazd silnikowy. Tutaj sobie można doczytać, więc skutery elektryczne też, czy motory, a mamy nawet i crossowe motory elektryczne, one też tutaj odpadają. Do tego lasu nie wjeżdżamy, do lasu tylko wjeżdżają służba leśna, pracownicy leśni, no jeszcze inne służby, które są do tego upoważnione, ale to jest tyle, tak? To jest od piątku, znaczy od poniedziałku do piątku pracujemy, a później starajmy się, żeby ten weekend był wolny od samochodów, od tego hałasu.
1: Mówił Jacek Boczar z Nadleśnictwa Opole. To, czy w opolskich lasach akurat jest bezpiecznie, można na bieżąco sprawdzać właśnie na stronie opolskiego nadleśnictwa.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
9: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: No kto, no wiadomo.
9: Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: To się dzieje naprawdę. Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.

Another 5-4 Ultra z numerem Talk to You w Melo Radio. To jest weekendowe Melo, majówkowe wydanie. Bardzo fajnie, że jesteście razem z nami. Lecę, bo chcę. Jak chcecie polecieć bardzo mocno i wysoko dzisiaj, to jesteście w dobrym miejscu, bo taką właśnie muzykę na ten trzeci dzień majówki dla was mamy. Wim z Bambi, Waima już za chwilę, a potem Hearts od Ebena. Jeśli macie ochotę dać znać, co u was, pokazać, gdzie jesteście, jak ta wasza majówka wygląda, to wysyłajcie foty albo głosówki, albo wiadomości na naszego WhatsAppa.

Sok Zokaria, Andy Das Charis w Melo Radio. Fajnie, że jesteście razem z nami. Ta przewaga, którą macie nade mną, jest taka, że wy pewnie gdzieś w pięknych okolicznościach przyrody, a ja w studiu, ale wcale nie narzekam. Po prostu chcę zobaczyć, gdzie jesteście. Ślijcie zdjęcia.

autopromocja. Spokojnie, to tylko zły sen, to jeszcze nie poniedziałkowy budzik. Choć po sobotnim melo, ból głowy może być większy niż na myśl o robocie. Ale mam coś, co od razu postawi cię na nogi. Całą masę najlepszej muzy. Wasze wiadomości, moje gadanie i dużo grania. To wszystko w weekendowym melo. Słyszymy się w niedzielę o 15:00. Konrad Traczyk, zapraszam.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
5: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
6: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
7: To co, Marian? Rowery?
8: No, wiadomo, w MediaExpert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
7: A raty jakie mają?
8: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
8: No właśnie. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
9: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl. Aquafor.

Rehab to gość, którego dobrze znacie z Dobrego Omelo. To gość, którego będziecie mogli zobaczyć na żywo i posłuchać na Sunrise Festival 2026. Zabieramy was w tym roku do Kołobrzegu nad morze i bawimy się razem z wami na przełomie lipca i sierpnia przy takich właśnie gwiazdach jak Rehab, który w głównym line-upie oczywiście już się znalazł. Ale mamy też trochę innych muzycznych smaków w naszej playliście dzisiaj dla was z okazji majówki. Dub Dogs Fezo Zark, trochę brazylijskiego brzmienia w numerze How Does It Feel? Posłuchajcie i bawcie się dobrze.

0: klubowa klasyka Fady, Can't Let Go w Melo Radio w weekendowym Melo, które Paweł spędza w samochodzie, póki co przynajmniej, i pozdrawia z trasy. Napisał: w środę pakowanko, weekend, urlop, czas start i Melo w Sardynii będzie grało. Pozdrawiamy serdecznie i czekamy na fotę z plaży. Nikola z kolei w drodze do Gdańska, mieli jechać wczoraj, ale coś tam się poprzestawiało, więc jedźcie ostrożnie. Pogoda dzisiaj piękna na plaży. Bawcie się dobrze.
1: A już o 11:00 zagramy
0: Over You, Nate and Dave.

0: One day, this nation will rise up.
1: To jest Melo Radio.

0: Reklama.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
8: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/extra. Orlen. Stop Cafe.
0: O reklamie. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców.
10: Siemanko, 11 to jest weekendowe Melo. Majówka trwa 3 maja w kalendarzu dzisiaj. Nathan Dave Shion, Over You, to jest pierwszy numer ode mnie. O tej porze. Opoka, siema. Melo.

Fishery Rain w Melo Radio. To gość, który pojawi się w tym roku oczywiście na Tomorrowland. Będziemy tam razem z wami. No i bardzo się cieszymy, że to znowu z nami będziecie zbierać swoje najpiękniejsze wspomnienia z tegorocznych wakacji. No tak, zobaczycie, że będą najpiękniejsze. A jak macie ochotę sięgnąć po najpiękniejszy quizior przygotowany na majówkę, na trzeci dzień maja, święto Konstytucji, to wbijcie na meloradio.pl, bo tam mamy dla was również taką rozrywkę. I Can't Be The Only One, to jest kolejny numer ode mnie. Juno Czas przed wami.

0: Anima Gigi z numerem Beautiful w Melo Radio. Tu weekendowe Melo. Meldujemy się na posterunku i mamy nadzieję, że pokażecie, gdzie wy jesteście jeszcze przed południem. Czy u was 30 stopni, bo dzisiaj miały takie temperatury pojawić się w niektórych miejscach na termometrach, więc przesyłajcie relacje, co tam u was. Za chwilkę Summer, Calvin Harris.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców. To jest Melo Radio. Reklama.

0: majówkę?
1: Tak!
0: Hamak?
1: Jest!
0: Grill?
1: Jest!
0: Zdrapki i gry Lotto?
1: Są!
2: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
4: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
6: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
7: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Tato, zabrakło dla lalek domku.
10: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
11: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
12: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
13: Keno kręci nas już 18 lat.
14: A my się rozkręcamy.
13: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
15: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
16: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
17: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
14: Ale to kręci.
13: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
19: Po reklamie.

Armin Van Buuren z rewelacyjnym głosem Sophie Alice Baxter, Not Giving Up On Love w Meloradiu. A ktoś tu z nami spaceruje dzisiaj po Łazienkach Królewskich w Warszawie. Pozdrawiamy serdecznie, Józek. 25 stopni w stolicy, a jak u was w innych częściach kraju? Jak tam północ? Jak tam dalekie południe? Czekam na wasze foty, na wasze głosówki albo wiadomości przy naszym WhatsAppie. Daya I'll Be Good Boys, to jest kolejny gorący numer na majówkę od Meloradia dla was. We'll be right back.

0: solo.
1: To Blanka i Solo, nasza gorąca gwiazda, gorąco też w Mysłowicach. Pozdrawiamy Ewelinę, która właśnie się opala. Topimy tłuste, tak ciepło napisała. O, już nie przesadzaj, już tak się nie kąsaj, dziewczyno. Mamy nadzieję, że dobrze się bawicie dzisiaj z Melo.
2: A już o 12 zagramy.
1: Mamy jeszcze więcej dobrej muzy. Where is my husband? Ray i David Guetta przejmują stery punktualnie w południe. Zaraz wracam.

to promocja. Spokojnie, to tylko zły sen, to jeszcze nie poniedziałkowy budzik. Choć po sobotnim melo, ból głowy może być większy niż na myśl o robocie. Ale mam coś, co od razu postawi cię na nogi. Całą masę najlepszej muzy. Wasze wiadomości, moje gadanie i dużo grania. To wszystko w weekendowym melo. Słyszymy się w niedzielę o 15:00. Konrad Traczyk, zapraszam.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren! Voltaren!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Po reklamie. To jest Melo Radio.
1: Siemanko, to już w tej godzinie oddam komuś z was podwójne zaproszenie na 31 lipca na Sunrise Festival do Kołobrzegu. Gotowi? No to bądźcie czujni. A na razie Where's My Husband, Ray David Guetta, Opoka, siema.

No, piłkarze mają swoje cieszynki po strzelonych golach, prawda? Wiecie, Ronaldo, Messi i tak dalej. No i ja bym chciał, drogie panie i drodzy panowie, usłyszeć wasze cieszynki. Gdybyś tak dowiedziała się, gdybyś dowiedział się, że wejściówka na Sunrise Festival trafia właśnie do ciebie, to jak byś zareagowała? Jak byś zareagował? Bo ja mam taką podwójną wejściówkę na pierwszy dzień Sunrise Festival, na 31 dzień lipca i chętnie oddam. Czekam na wasze cieszynki. Chcę je usłyszeć. Wysyłajcie głosówki na naszego WhatsAppa. Znajdziecie go oczywiście wbijając na smartfonie meloradio.pl. Na dole jest baton, klikacie wyślij głosówkę i wszystko dzieje się samo. Tylko bądźcie kreatywni, bo tę najbardziej kreatywną cieszynkę oczywiście dzisiaj nagrodzę.

Eben i Hollow w Melo Radio w weekendowym Melo. Czeka wejściówka na 31 lipca na Sunrise Festival, a ja czekam na wasze cieszynki. Pokażcie, jak cieszylibyście się, gdyby ta wejściówka trafiła dzisiaj właśnie do was. Czekam oczywiście na głosówki na naszym WhatsAppie. Za chwilę International Love, Pitbull i Chris Brown, a jeszcze w tej godzinie Kygo Khaled z Griffinem. Save My Love to kolejna muzyczna, gorąca propozycja, która mam nadzieję jeszcze bardziej podnosi temperaturę wszędzie, gdzie jesteście. Czy gdzieś jest 30 dzisiaj?

0: autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
6: M to muzyka, której

0: Reklama.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.

0: Chciałem usłyszeć wasze cieszynki, jak zareagowalibyście, gdybyście usłyszeli, że jedziecie na Sunrise Festival z Meloradiem, że 31 lipca w piątek będziecie bawić się tam właśnie razem z nami w Kołobrzegu. No i przyszło wiele okrzyków radości, ale tadam, tadam, nasza podwójna wejściówka leci do... No właśnie, i czekacie teraz pewnie wszyscy, czyje imię się pojawi. Magdaleny.
1: Mężu, ty mój kochany Arkadiuszu, co ty do mnie mówisz? Że my na Sunrise z Melo Radio. Jezus Maria, masakra, no to jedzie. Ale że serio?
0: No serio, serio, Magda. Podwójna wejściówka na Sunrise Festival 2026 dla ciebie, no i dla opiekuna, tak wnioskuję. Baw się dobrze, a twoje pytanie, w co się ubierzesz, to już pozostawiam może temu Arkadiuszowi, co to z nim przed chwilą rozmawiałaś. O ile istnieje w ogóle. Bawcie się dobrze. Sunrise.

0: Tripsy Kubańczyk. Ostatni raz zatańczysz ze mną. Taki gorący numer mam dla was tuż przed godziną 13. Za chwilę wracamy do was z kolejną porcją muzyki, a wśród najgorętszych hitów pojawi się m.in. Golden. To Hunter X, który będzie razem z wami po 13. Zaczniemy jednak nieco innym numerem.
1: A już o 13 zagramy
0: Boy You Turn Me, Felix Jan.

0: Slay.
1: Siemanka, chcecie upolować nasze meloskiety, to bądźcie czujni, bo jeszcze dzisiaj do 15 podejmij wyzwanie. Teraz Felix Jan i Kaskada z numerem Boy You Turn Me. Opoka, siema, tu weekendowe melo.

Alok, jedna z gwiazd Tomorrowland w tym roku z utworem Dive Into Me w Meloradio. A w naszej 30 na miejscu 17 w piątek Alok się uplasował z Khalidem. To warto dodać. Dive Into Me zatytułowany jest ten numer. Głosujcie, wspierajcie, jeśli wam się podoba. Jak wyglądała pierwsza trójka na trzecim Millennium? Don't Want Your Love. Na drugim Bibi Rexha i Faithless z numerem New Religion. A listę podbił Thomas Gray utworem zatytułowanym Rumors. Mamy dużo ciekawych propozycji również do notowania. Głosujcie, wspierajcie na playermeloradio.pl. Wszystko dostępne. Hold You, Basto przed wami.

0: Przypomnijmy to sobie jeszcze raz.
1: Mężu, ty mój kochany Arkadiuszu, co ty do mnie mówisz? Że my na Sunrise z Melo Radio. Jezus Maria, masakra, no to jedzie. Ale że serio?
0: Tak, Magda cieszyła się, to była jej cieszynka i to właśnie ona dzisiaj zgarnęła podwójne zaproszenie na Sunrise Festival.

Thunder, Gabry Ponte, jedna z gwiazd tegorocznego Tomorrowland. Wspaniale, że będziemy tam razem z wami. Wspaniale, że będziemy przeżywać to raz jeszcze. Nie mogę w to po prostu uwierzyć, a jednak dzieje się to naprawdę. Gabry Ponte to również część ekipy Eiffel 65. Na pewno kojarzycie taki zespół i parę hitów od nich. It's Not Your Love, Zer Brita Ora to kolejna propozycja muzyczna na majówkowe popołudnie. Jedna z naszych nowości. Jak wam się podoba, to wspierajcie. Do notowania 30 Meloradia jak najbardziej można.

0: Sound of Legend i legendarne Blue w Melo Radio w weekendowym Melo tuż przed godziną 14. Jak tam u was? Patryk wysyła zdjęcie z plaży, tam nasza Melo ekipa też jest. Jak macie ochotę, wbijcie na sociale. Zobaczcie, jak pięknie i słonecznie nad Bałtykiem. Ale u nas też będzie bardzo pogodnie i majówkowo.
1: A już o 14 zagramy
0: All My Life, recap na początek.

0: Autopromocja. Spokojnie, to tylko zły sen, to jeszcze nie poniedziałkowy budzik. Choć po sobotnim melo, ból głowy może być większy niż na myśl o robocie. Ale mam coś, co od razu postawi cię na nogi. Całą masę najlepszej muzy. Wasze wiadomości, moje gadanie i dużo grania. To wszystko w weekendowym melo. Słyszymy się w niedzielę o 15. Konrad Traczyk, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Obiecaj, że zawsze będzie tak samo.
3: Zawsze.
2: Colin, dlaczego pokój się kurczy?
3: Bo szczęście jest za duże.
2: Miłość nie zna granic, ale świat niestety tak.
3: Piana dni to opowieść o miłości. Miłości intensywnej i naiwnej. Czy udaje się przetrwać w świecie pełnym komplikacji? Bilety do nabycia w kasie teatru oraz na stronie www.teatropolek.pl.
0: Po reklamie.
4: Siemanko, to już 14 i to cały czas weekendowe melo, majówkowe melo. Fajnie, że jesteście z nami, ślemy do was gorące All My Life. Rehab przejmuje antenę.

Jazzy Spirit, Candy Nights. Taki gorący numer od Irlandczyków, od takiego właśnie duetu DJsko-producenckiego. Bardzo chętnie sięgamy po ich numer gorący, jeszcze zeszłoroczny, ale cały czas w rytmie. Podkręcamy tempo w Meloradiu i podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie jesteście, przypominając, że majówka to nie tylko przyjemność, ale również wydatki, a więc jak chcecie sięgnąć po dodatkową kaskę, to mamy szybką kasę i chętnie oddamy w dobre ręce parę stówek. Tylko dajcie znać, na co potrzebujecie tych pieniędzy. Szczegóły na naszej stronie meloradio.pl. Wbijajcie, zgłaszajcie się, a to już Sun Goes Down. Robin Schulz w Melo.

No i tak sobie dryfujemy w czasie tej majówki. Another 5-4 Ultra z numerem Talk to You w Meloradiu. A jakbyście mieli ochotę sięgnąć po idealne do klapensów takich plażowych skiety meloradiowe, to możecie spróbować podjąć wyzwanie, które zaraz wam rzucę. 321-321-37, dzwońcie.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na nowe pantofelki dla mojej przyjaciółki Wiktorii.
2: Klasa, leci już do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały dzień.

0: Reklama.
1: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Gotowi na majówkę?
8: Tak!
7: Hamak?
8: Jest!
7: Grill?
8: Jest!
7: Zdrabki i gry Lotto?
8: Są!
9: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.

0: szybko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Tato, zabrakło dla lalek domku.
8: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
9: Prosta pożyczka na drobne marzenia z kasą Stefczyka są do spełnienia.
10: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
11: Po reklamie.

Kizo Disney, to jest nasza bajka. Chociaż uwaga, uwaga, bo prognozy pogody mówią, że dzisiaj bajka dla tych, co na dalekiej północy, może się skończyć. Podobno jakieś deszcze, podobno jakieś wiatry, jakieś nawałnice. Nie żebym straszył, ale dajcie znać, czy na horyzoncie nie pojawiają się już powoli jakieś chmury, jeśli nad morzem jesteście. Tu apeluję do naszej Melo ekipy, która właśnie tam majówkę spędza. Pychu, Iga, choćby na przykład tam właśnie są. Pozdrawiamy wszystkich, którzy bawią się dobrze na majówce przy naszej muzyce. To teraz leci do was David Guetta. Walked Away.

0: Danza Kuduro, cokolwiek to znaczy, może ty wiesz.
1: Nie wiem, ale uznajmy, że to na przykład świetne grillowanie w majówkę.
0: Tak, dokładnie, to jest właśnie to. Wydłużamy majówkę, panie i panowie. Nie wierzycie? No to proszę bardzo, zostańcie z nami, a poczujecie to na własnej skórze. Za chwilę po 15 oczywiście najlepsza muza na ten czas.
2: A już o 15 zagramy!
1: Good Boys Hathaway.
0: To bawcie się dobrze. Konrad zostaje z wami. Cześć, strzała.

0: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
3: O reklamie.
4: To już 15 na zegarkach. Mam nadzieję, że wasze wątroby jeszcze w całości. Ja dorzucam do tego wszystkiego jeszcze najlepszą muzę. Good Boys Hathaway na początek. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Kashmir, Jason Ross i Brianna Grace w Mel Radio. Tak, podkręcamy tempo na kwadrans po 15. Maturki jutro, moi mili. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowani. No ciekawe, czy będzie lalka, czy może coś innego. Jak będzie, to mówcie mi wróżbita Maciej. Ale, co ciekawe, sporo osób jutro matury nie napisze. Nawet 110 uczeń, słuchajcie, szkoły średniej z niej rezygnuje. No bo po prostu tego nie czuje i uważa, że ma inne opcje. No i to jest jakby okej. Bez matury TikTokerem też można zostać.

Tak, podkręcamy tempo w Melo, 26 minut po 15, to Fisher i Rain. A co byście powiedzieli na deszcz pieniędzy przy poniedziałku? No po majówce, gdzie na pewno wiele wydatków było, myślę, że kasa się przyda. Dlatego za chwilę powiem wam, jak łatwo ją zgarnąć. Ed Sheeran natomiast wcześniej, jeszcze przed 16.

0: to promocja.
1: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
0: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
1: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
0: Freak Fight w Melo Radio.
1: Dziewczyny górą.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
3: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
2: Grzybica?
3: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
2: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
3: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
2: I jak ładnie się błyszczy.
3: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
2: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
4: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 40 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
6: Tato, zabrakło dla lalek domku.
7: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
8: Prosta pożyczka na drobne marzenia z kasą Stefczyka są do spełnienia.
9: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka to szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
11: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Gorąco.

0: tylko w KFC.
1: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.

Jonas Blue i By Your Side na antenie Melo na 18 minut do 16. Numer idealny, żeby trochę poruszać biodorkami i pospalać te wszystkie kalorie z karkówek, kiełbasek, ale dobrze, tym się będziemy przejmowali jutro, a jutro też szansa na zgarnięcie 200 w szybkiej kasie w Melo Radio, które myślę, że na pewno po majówce się przydadzą. Może na jakąś randkę, a może żeby po prostu uzupełnić budżet. Wchodźcie już teraz na meloradio.pl i zgłaszajcie się do zabawy. Już jutro szansa na 200. A my dalej podkręcamy tempo. To Kungs i Teofil z London i Galaxy. A u nas za chwilę Armin van Buuren. Jeszcze przed 16.

0: tak, podkręcamy tempo przy majówce jeszcze przed 16. No przy takich numerach to od razu szybciej tam wszystko na grillu dochodzi. No i też bardzo przyjemnie, myślę, że się spaceruje podczas tych majówkowych, ciepłych popołudni.
1: A już o 16 zagramy
0: I Run. No właśnie, choć niektórzy pewnie w sumie nie tylko chodzą, ale biegają, no bo pogoda temu zdecydowanie sprzyja. Punktualnie o 16 je zagramy, bo kiedy inni gadają, to my podkreślamy.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Polska pokochała Cherry Super Hybrid, top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Cherry zyskujesz podwójnie, w mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie.
12: I Run to numer, który otworzy nam 16, ale w przygotowanej przeze mnie playce też między innymi Olivia Adams i Thomas Gray. No jednym słowem będzie przy czym się poruszać, bo my podkręcamy tempo w Melo. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. 14 minut po 16 to Eileen Millie Goulding i Don't Want Your Love. Ugosi Rozenek Majdan nie marzy o dzieciństwo, nie marzy, że człowiek jeszcze nie umie mówić. Od małego zarabia, a dokładniej to czytam w internetach, że perfekcyjna ostatnio, słuchajcie, powiedziała w jednym z wywiadów, że Henio w trakcie pierwszego pół roku swojego życia zarobił na swoje studia i żeby było jasne, te pieniądze na tego Henia czekają. No to biorąc pod uwagę, że obecnie chłopak ma już prawie 6 lat, to myślę, że ma też już wykupiony pakiet w domu spokojnej starości.

Gibbs w Melo Radio, tak podkręcamy tempo 27 minut po 16 i nie zwalniamy tempa. A wy jeszcze majówkujecie, czy już może wracacie z majówki? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradio, czekam na wasze głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Jak tam ten ostatni dzień majówki wam mija? Dawajcie znać, u nas za chwilę up.

0: Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały dzień.

0: Kierowco, z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja, obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
1: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
2: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
1: Grzybica?
2: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
1: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
2: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
1: I jak ładnie się błyszczy.
2: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
1: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
3: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 40 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
5: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
6: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
7: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
12: Kto zwalcza ból? Kto?
13: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
16: Bo w Media Ekspert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
17: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Ekspert taniej masz.
18: Po reklamie.
19: Autopromocja.
20: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
19: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik.
21: Związek Melo.
19: I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
20: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
19: Freak Fight w Melo Radio.
20: Dziewczyny górą.
19: Autopromocja. To jest Melo Radio.

0: Tak, podkręcamy tempo przy majówce na 19 minut przed 17. Kamil z Karoliną pozdrawiają z trasy nad morze, z nad morza do Warszawy na WhatsAppie. No to szerokości dla was. U Norberta jeszcze wielkie grillowanie na działce z ekipą, nawet fotkę dostałem. No stoły mocno zastawione, nie tylko jedzeniem, głosówka też wpadła.
1: Halo, halo, Mero Radio, uważamy, właśnie wracamy z majówki. Brakuje nam 200 zł do paliwa, dorzucicie?
0: No jutro wszystko jest możliwe, bo jutro szybka kasa w Meloradiu. Wbijaj na meloradio.pl i zgłaszaj się do zabawy.

0: Tak, podkręcamy tempo w Melo, to Samba i Jonotas oraz Zbryska jeszcze przed 17. Korzystamy z tych ostatnich chwil majówki i z tych promieni słońca, chociaż na szczęście to według prognoz z nami zostanie jeszcze kilka dni.
1: A już o 17 zagramy
0: Fast Cars and Superstars. Ten kawałek punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem zostańcie z Melo.

0: Autopromocja.
1: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
0: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
1: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
0: Freak Fight w Meloradiu.
1: Dziewczyny górą.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen, dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę, a kawa rozpuszczalna na Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Card Extra 6 na osobę. Kaufland.
6: To się dzieje naprawdę. Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców.
1: Majówka trwa, my nie zwalniamy ani na moment, a przy tym numerze to wasze furki dopiero szybko pojadą. Fast Cars and Superstars otwierają 17. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam. When the bass gets bumping.

Save My Love w Melo na 14 minut po 17. Kradzione rzeczy są smaczniejsze. Ja wiem, jak to kuriozalnie brzmi, ale ostatnio zrobili taki eksperyment za granicą. No i okazało się, że osoby, które ukradły innym frytki z talerza, miały lepsze doznania smakowe niż pozostali. No i podobno to też można odnieść do innych sytuacji życiowych. No zakazane owoc kusi najbardziej, w sumie nie od dziś wiadomo. No ale teraz zaczynam rozumieć tych wszystkich sąsiadów, którzy regularnie kradną innym diety pudełkowe spod drzwi. No oni po prostu nigdy nie zrobią ani nie kupią lepszego żarcia.

0: Podera, I Think About Us w Melo. Tak, podkręcamy tempo 26 minut po 17. Piszecie na WhatsAppie Meloradia. Dostałem na przykład bardzo ładne nagranie z flagami biało-czerwonymi z pozdrowieniami z Zakrzewa Kujawsko-Pomorskie. Też pozdrawiamy, a u nas za chwilę Kesza.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 zł.

0: Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL. Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wyschany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

Sigala w Melo. Podkręcamy tempo 18 minut przed 18, a w internetach ostatnio głośno o filmiku typa, który przyjechał do Polski, przebrał się za Justina Biebera i tak chodził po lotnisku. No, zwracając też uwagę na to, że właśnie nikt za bardzo na niego uwagi nie zwrócił. No, mimo że chodził za nim operator z wycelowaną kamerą. No, ale tak szczerze, no to patrząc na tego ziomka, to się trochę nie dziwię, bo to jest trochę taki case: mamo chce Justina Biebera, mamy Justina Biebera w domu. No to on właśnie tak wyglądał. A to już świeżynka w naszej playce How Does It Feel?

0: Major Lazer w Meloradiu jeszcze przed 18, tak podkręcamy tempo. Ja zaglądam na naszego WhatsAppa. Sylwia się, słuchajcie, pożaliła, że się podczas tej majówki spaliła. No to co, jakiś kefir, śmietana, czy to tam było, maślanka, i jedziemy dalej.
1: A już o 18 zagramy
0: Only You. Jakoś się trzeba ratować. Szaus i Cup Sport punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie z Melo.

0: Reklama.
1: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
3: Oj, dzisiaj nie wykonamy hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
2: Grzybica?
3: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
2: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
3: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
2: I jak ładnie się błyszczy.
3: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
2: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
4: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 40% paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Mi, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adria Mobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Wiesz co, Marian?
7: Mm?
6: Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara.
6: No.
7: A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Obiecaj, że zawsze będzie tak samo.
10: Zawsze.
9: Colin, dlaczego pokój się kurczy?
10: Bo szczęście jest za duże.
9: Miłość nie zna granic, ale świat niestety tak.
10: Piana Dni to opowieść o miłości. Miłości intensywnej i naiwnej. Czy udaje się przetrwać w świecie pełnym komplikacji? Bilety do nabycia w kasie teatru oraz na stronie www.teatropole.pl.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
12: O reklamie. Melo Radio.
13: Człowiek się dobrze nie obejrzał, a tu już 18. No tak to jest, że wszystko co dobre coraz bliżej do końca zmierza. Ale zanim jeszcze się majówka skończy, to Only Uno poczęto się o 18. Konrad Fraczyk, cześć, witajcie.

David Guetta i Hype Aton i Walked Away. No marzenie usłyszeć ten numer na żywo, ale w sumie można je spełnić, bo oni na Tomorrowlandzie już niebawem. A ja mam dobrą wiadomość dla wszystkich łasuchów, bo okazuje się, że jedzenie gorzkiej czekolady może nam, słuchajcie, pomagać spowalniać procesy starzenia. To jest prawda, bo to stwierdzili za granicą ci mądrzy ludzie, naukowcy, na nich mówimy, czyli stwierdzili, że właśnie jedząc gorzką czekoladę możemy to starzenie trochę wyhamować. Także jak ktoś wam powie, że znowu się objadacie, to powiedzcie mu, że to wcale nieprawda, wy po prostu dbacie o swoją młodość.

Sweet Nothings w Melo Radio, 28 minut po 18. No takie słodkie nic to zdecydowanie brzmi jak bardzo dobry pomysł na majówkę. A jaki jest bardzo pomysł dobry na lato? To zdradzę wam już za chwilę, więc koniecznie zostańcie z Melo. Jeszcze przed 19, The Way I Are.

0: Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
3: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
4: Waldek,
5: Marcin
3: i Daria.
4: I to nie było.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
9: Gotowi na majówkę?
10: Tak!
9: Hamak?
10: Jest!
9: Grill?
10: Jest!
9: Zdrapki i gry Lotto?
10: Są!
11: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.

Bella Ciao w Melo. Tak, podkręcamy tempo na 17 minut przed 19. To remix od Jugela, który między innymi na Sunrise Festival 2026, ale nie tylko on, bo będzie też między innymi Sigala, Sonny Fodera, Wally Lopez i mnóstwo znakomitych twórców. To wszystko od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. My tam będziemy. Mam nadzieję, że wy też tam będziecie. No jednym słowem, tam po prostu trzeba być, bo tam najlepsza zabawa tego lata.

0: to Szangaj w Melo Radio jeszcze przed 19:00. No czy chcemy, czy nie, coraz bliżej jesteśmy końca majówki, ale na to też jest patent. Zawsze przecież jutro można wziąć urlop na żądanie i ją sobie trochę przedłużyć.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Galaxy. Tylko nie mówcie szefowi, że to ja was do tego złego namówiłem, jakbyście faktycznie brali. Galaxy u nas punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem bądźcie z Melo.

0: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
0: Po reklamie.

Wyciśnijmy tę majówkę jak cytrynę i skorzystajmy z tych ostatnich chwil Galaxy na początek 19. Konrad Straczek, cześć, witajcie i zapraszam. Podkręcamy tempo w Melo.

To już 14 minut po 19, a my nieustająco podkręcamy tempo. Fisher i Rain na antenie Meloradia wieczorową porą w majówkę. My nie zwalniamy tempa, a... ten dźwięk możesz usłyszeć właśnie ty, zgarniając 200 na antenie Meloradia w naszej zabawie Szybka Kasa. Na co takiego siana potrzebujesz? Wchodź już teraz na meloradio.pl, napisz i zgłoś się do naszej zabawy. Jutro takie 200 mogą pojawić się w twoim portfelu. Na przykład na kolejny weekend, na lody, na jakąś fajną imprezę, na jakieś dobre melo. Meloradio.pl, tam przyjmujemy zgłoszenia. Jutro szansa na 200.

Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. To Sony Fodera, 27 minut po 19. A za chwilę o niezłym przypale w RPA i o tym, jak sztuczna inteligencja wykiwała urzędników. Swedish House Mafia też nam zagra. To już za moment.

0: Autopromocja.
1: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
0: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
1: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
0: Freak Fight w Melo Radio.
1: Dziewczyny górą.
0: M to muzyka.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: ten... Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl. Aquafor.

Topic i A7S. Takie znakomite połączenie w Melo jeszcze przed 20. A w RPA to się, słuchajcie, znają na tworzeniu przepisów. Chcieli stworzyć przepisy dotyczące AI. No i co się okazało? No, że niektórzy pracownicy stwierdzili, że pójdą na skróty i w tej ustawie dotyczącej AI, no, powołali się właśnie na źródła przywołane przez AI, które się okazało, że nie istniały. No, któż by się mógł spodziewać, że tak będzie? Chcieli przechytrzyć ChatGPT, więc ChatGPT przechytrzył ich.

0: Jan Kleosia i Jonathan w Melo.
1: W noc anioł wszyscy wychodzą na patrol.
0: Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 20, ale oczywiście po 20 też u nas nie zabraknie dobrych brzmień, a ja wracam do was w sobotę po 15, życząc dobrego tygodnia, no i jeszcze udanej tej końcówki majówki. Hej!

0: Radia Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu Tydzień w Opolu sprawdzę dla Was, co tam ciekawego słychać, tudzież nie słychać w opolskich szkołach.
2: Edukacja w Opolu.
1: Nadwrażliwe dzieci z Opola będą miały święty spokój na przerwach. Opolskie szkoły zamontują specjalne czteroosobowe kabiny wyciszające.
3: Aleksander Iszczuk, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola.
1: Uczniowie opolskich szkół będą mieli gdzie się, że tak powiem, wyciszyć, skupić. Co to jest za pomysł?
3: Myślę, że już mają możliwości skupienia i wyciszenia, ale z inicjatywą wystąpili radni Koalicji Obywatelskiej, żeby zakupić takie specjalne kabiny, w których osoby, dla których natężenie hałasu na przerwie w szkole jest zbyt wielkie, żeby mogły spokojnie sobie tam usiąść i przyczekać. Nadwrażliwych dzieci nam przybywa. No i myślę, że to jest bardzo cenna inicjatywa, którą już wdrażamy w życie. Na poprzedniej sesji zostało już przydzielone pieniążki w połowie, bo program jest rozpisany na 2 lata, 301 tysięcy i po podzieleniu na 7 szkół pieniążki zostały rozdzielone między szkoły, które sobie w odpowiedniej wielkości, w odpowiedniej kolorystyce, z odpowiednim wyposażeniem takie kabiny będą mogły zakupić. Preferowane są kabiny czteroosobowe z tego względu, że one również doskonale nam będą służyły, mówię nam, pracownikom oświaty, do tego, aby nie tylko w czasie przerwy było można się schować, wyciszyć, odpocząć od hałasu, ale również będzie można w czasie lekcji spotkać się z uczniem na zajęciach indywidualnych, z jednym, z dwoma uczniami, spotkać się z rodzicem i porozmawiać spokojnie na temat danego dziecka. Także myślę, że zostaną one ciepło przyjęte przez uczniów i nauczycieli. Zresztą już pierwsze, nie z tego programu, ale kupowane z inicjatywy samych dyrektorów, takie kabiny znajdują się i w pierwszym liceum, i w zespole szkół zawodowych imienia Stanisława Staszica, i w szkole podstawowej numer 11. Także można pójść, zobaczyć i być świadkiem tego, że dla uczniów nie jest to nic złego, to po pierwsze, a po drugie, przez uczniów bardzo dobrze jest przyjmowane, bo jeżeli chcą spokojnie porozmawiać, no to też mogą się tam ulokować lub też skupić na odrobieniu lekcji, przygotowaniu do zajęć. Także myślę, że będą to kabiny dobrze przyjęte przez wszystkie środowiska. No jeden warunek, musi być miejsce na postawienie, bo nie może być to kabina, która będzie ograniczała na przykład drogę ewakuacyjną czy dostęp do czegokolwiek. Także to jedno zastrzeżenie musiałem uczynić, że być może nie w każdej placówce ze względu na wielkość uda nam się zamontować, ale w zdecydowanej większości na pewno tak. Zresztą te kabiny będą również montowane z innych programów, czy kupowane i kierowane do szkół z innych programów, w których próbujemy pozyskać środki. Także myślę, że za rok, a już na pewno dwa, będziemy mogli mówić o pełnej dostępności w placówce, może nawet nie po jednej, tylko więcej kabin.
1: Jak bardzo dźwiękoszczelne są te kabiny? Jak bardzo one wygłuszają ten dźwięk z otoczenia?
3: A to wszystko zależy po jaką kabinę sięgniemy, bo jak popatrzymy na kwoty, które oferują producenci, można by podejrzewać, że są bardziej wygłuszone i mniej wygłuszone, bo są tańsze i droższe. I my celujemy w te porządniejsze, naprawdę wygłuszające. No, to trzeba doświadczyć, pójść z mikrofonem do kabiny na przykład w liceum numer 1 w czasie przerwy i zobaczyć, że ten dźwięk z zewnątrz jest prawie że niesłyszalny.
1: To będzie tylko w szkołach ponadpodstawowych, czy w podstawówkach też?
3: Nie. Przede wszystkim w szkołach podstawowych. Natomiast w szkołach średnich również. To odwrócę to pytanie. Przede wszystkim w szkołach podstawowych, ale też w szkołach średnich.
1: Czy jakby docierały do Was takie informacje ze strony uczniów, że jest zapotrzebowanie na takie kabiny? Co działo się z uczniami, którzy takich miejsc nie mieli zapewnionych?
3: Pamiętajmy, że w szkole są biblioteki, w szkole są miejsca w tej chwili od paru lat zagospodarowane przez uczniów w ramach budżetu uczniowskiego, także uczniowie sobie radzą. Natomiast to jest dodatek, to jest dodatkowa możliwość zamiast przemieszczać się w poprzek szkoły daleko, jeżeli biblioteka nie jest zaraz blisko pracowni, w której będzie mieli zajęcia. No to być może będzie to taka alternatywa do spędzenia czasu, do schowania się przed gwarem, niekoniecznie w czytelni szkolnej.
1: Skoro mówimy o jakiejś tam nauce, w ostatnich dniach widzieliśmy wielu młodych ludzi, którzy przemierzali przez miasto w garniturach i strojach galowych. No właśnie dlatego, że już im się skończył rok szkolny, bo będą pisać matury. No, te matury już po majówce. Jak wygląda to liczbowo w tym roku w Opolu?
3: Tak, faktycznie w tym roku z takim większym dystansem, bo tak się ułożył kalendarz. W piątek był ostatni dzień dla uczniów klas maturalnych. Tak to jest zapisane w prawie oświatowym, że rok szkolny dla tych uczniów kończy się w ostatni piątek kwietnia. I świadectwa zostały rozdane, wyróżnienia zostały wręczone, gratulacje i uroczyste kolacje w rodzinach się odbyły. No a w tej chwili jest taki ostatni szlif i przypominanie tego, co na maturę trzeba przygotować. W poniedziałek ruszamy o godzinie 9:00. W Opolu do matury przystąpi 2010 uczniów. To jest tak mniej więcej niecałe 200, ale 100 z hakiem więcej niż w tamtym roku. Także mamy 2000 uczniów przystępujących do matury, za których będziemy trzymać kciuki, którym życzę połamania pióra, szybkiego refleksu, namysłu, trafionych decyzji przy arkuszu egzaminacyjnym. No i chyba najbardziej to im życzę, żeby w tych ostatnich dniach znaleźli trochę czasu na odpoczynek i zrelaksowanie, tak żeby ze świeżym umysłem wejść do sali egzaminacyjnej. No przy okazji przypomnę, że należy mieć przy sobie nie tylko długopis, ale też dowód osobisty, ponieważ będą wylegitymowani i żadnych pomocy elektronicznych, komóreczki, słuchaweczki i tym podobne urządzenia trzeba pozostawić za salą egzaminacyjną.
1: Są jacyś poprawkowicze z poprzednich lat?
3: Pojedynczo zawsze się znajdą. Pamiętam, że nie wszystkie szkoły ukończyły maturę ze 100% zdawalnością, ale też mogą być osoby poprawiające z poprzednich lat. Także to jest już domena i wiedza tajemna poszczególnych szkół, ile osób z jakiego roku chce poprawić wynik maturalny.
1: A jaki przedmiot dodatkowy wybierali najczęściej?
3: Powiem szczerze, że nie mam takiego zestawienia, tak, tym dysponuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Przypomnijmy, że obowiązkowo zdawane jest język polski, matematyka i język obcy na podstawie. No i te najczęściej wybierane, myślę, że w krótkim czasie się ogłoszą. Do tej pory prim wiodła geografia. Czy będzie w tym roku roku też tak samo zobaczymy.
1: A jakie zachowania na maturze nie będą akceptowane, nie będą tolerowane?
3: A te, co od ponad 20 lat na maturze zewnętrznej, ten rygor jest stały. Przede wszystkim trzeba pracować samodzielnie i to jest podstawa. Stoliki są jednoosobowe, młodzież jest rozdzielona. W zależności od szkoły, są szkoły, które organizują na dużej sali, są szkoły, które organizują w małych salach, żeby było miejsce do takiego lepszego skupienia. No i oczywiście, jeżeli by się okazało, że w którejś kieszeni jednak ta komóreczka się odezwie, to jest jednoznaczne z zakończeniem pisania matury, opuszczeniem sali egzaminacyjnej, więc nie warto ryzykować.
1: Mówił Aleksander Iszczuk z Urzędu Miasta. A jak opolska młodzież poradziła sobie z maturami, to usłyszycie już po majówce. Teraz pora na przegląd wydarzeń tygodnia, czyli co ciekawego działo się w naszym regionie w ostatnich dniach.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
0: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Opolski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na likwidację stacji poboru opłat na odcinku autostrady A4 przebiegającym przez województwo. Rzeczniczka oddziału Agata Andruszewska poinformowała, że utrudniające wjazd i zjazd z autostrady bramki mogą być usunięte do połowy przyszłego roku. Opłaty za przejazd odcinkiem A4 od Wrocławia do Katowic dla pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony zostały zniesione w lipcu 2023 roku. Postępowanie przetargowe ogłoszone przez drogowców obejmuje zaprojektowanie i rozbiórkę stacji poboru opłat zlokalizowanych na węzłach opolskiego odcinka A4 przy węźle Brzeg, Opole Zachód, Opole Południe, Krapkowice, Kędzierzyn-Koźle i Strzelce Opolskie. Oferty będą przyjmowane do 27 maja. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 12 miesięcy na przygotowanie projektu i rozbiórkę bramek wraz z dostosowaniem autostrady do właściwych parametrów na poszczególnych odcinkach. Pieniądze na realizację zadania przekazuje Ministerstwo Finansów. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu rozpoczęto pierwszą w Polsce terapię u nastolatki z cukrzycą typu pierwszego, której celem jest opóźnienie rozpoczęcia leczenia insuliną. Leczenie nastolatki prowadzone jest przy pomocy leku, który może opóźnić przejście z przedklinicznego stadium drugiego do stadium trzeciego, czyli postaci objawowej u chorych na cukrzycę typu pierwszego do blisko 3 lat, poinformowano na poniedziałkowej konferencji prasowej. Oznacza to odroczenie momentu rozpoczęcia intensywnej i bezwzględnie koniecznej insulinoterapii dla zachowania zdrowia i życia. Lek podawany jest dożylnie przez 2 tygodnie, w tym czasie pacjentka przebywa w oddziale pediatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Jak podkreślają lekarze, to kolejny etap, w

0: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Do końca kwietnia trzeba było złożyć wniosek, by zapewnić sobie ciągłość wypłat 800+ na dziecko czy dzieci, przypomina opolski ZUS. Kto to zrobił, nawet nie odczuje, gdy w czerwcu rozpocznie się nowy okres rozliczeniowy, mówi Sebastian Szczurek, rzecznik ZUS-u w Opolu.
1: Jeśli rodzic wyśle wniosek w maju, to co prawda z wyrównaniem za czerwiec, ale pieniądze z tytułu 800+ mogą do niego trafić dopiero w lipcu.
0: A przypominam, nie musimy udawać się do oddziału ZUS-u w Opolu, wnioski przyjmowane są wyłącznie elektronicznie. A skoro maj, to rośnie też zagrożenie chrabąszczami. Lasy Państwowe zapowiadają na Opolszczyźnie opryski w celu ograniczenia populacji chrabąszczy. Mają one objąć blisko 1900 hektarów lasów w naszym województwie i będą to lotnicze opryski. Mieszkańcy miejscowości położonych w sąsiedztwie tzw. pól zabiegowych zostaną powiadomieni o terminie i sposobie wykonania zabiegu i okresie obowiązywania zakazu wstępu do lasu za pomocą ogłoszeń wywieszonych w miejscach publicznych. Lasy przewidziane do zabiegu oznaczone zostaną tablicami ostrzegawczymi.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
4: To jest program Tydzień w Opolu, a w nim pora na kulturę. W mijającym tygodniu zebraliśmy się w Teatrze Kochanowskiego, a to z powodu konferencji prasowej zapowiadającej tegoroczne opolskie konfrontacje teatralne. Co takiego będzie się działo podczas jubileuszowych 50. OKT? Posłuchajmy.
2: Na deskach teatrów.
5: Maryla Zielińska, przewodnicząca Komisji Artystycznej Konkursu Klasyka Żywa. Oczywiście chciałoby się, żeby ta 50. edycja była wyjątkowa, ale czy taka będzie, no to okaże się w czerwcu. Państwo sami to ocenią. Wybieraliśmy oczywiście najciekawsze naszym zdaniem przedstawienia, ale tak się one szczęśliwie ułożyły, że moim zdaniem odzwierciedlają rozmaite nurty we współczesnym polskim teatrze i poszukiwania. Więc zobaczycie Państwo i przedstawienia teatrów repertuarowych, dużych scen ze stałym zespołem, powiedzmy tak jak Krzyżacy w reżyserii Jana Klaty z Teatru w Olsztynie, czy Tkocze w reżyserii Mai Kleczewskiej z Teatru Śląskiego w Katowicach, czyli reżyserów bardzo, bardzo znanych i uznanych tutaj też w Opolu na konfrontacjach, ale też będą przedstawienia skromniejsze, takie i z Teatru Lalkowego, jak Kielecki Kubuś i Spowiedź w Drewnie, teatru takiego, w cudzysłowie nazywam, ofowego, bo jest to koprodukcja teatru Grupy Koincydencja z Białegostoku. To są aktorzy po białostockiej szkole, też lalkowej. W związku z tym dla nich tradycja teatru lalkowego, tradycja teatru formy jest bardzo ważna. I pierwszy raz współpracują z Teatrem Chorea w Łodzi. To z kolei inna tradycja polskiego teatru, bo jakby szefem tego Chorei jest Tomasz Rodowicz, czyli ktoś, kto współpracował i z Jerzym Grotowskim, i ze Włodzimierzem Staniewskim, więc spotkanie tych dwóch tradycji bardzo bogatych w jednym przedstawieniu, jest to Król Ubu Alfreda Jarry, no jest naprawdę wyjątkowe. Mamy jeszcze przedstawienie, nazywamy to Teatrem Środka, ale literatura jest pierwszej kategorii, czyli Calderon i farsa, można tak powiedzieć, w wykonaniu. Tekst nie jest może farsą, ale grany jest w konwencji farsy przez teatr w Toruniu. Świetnie, przez cały zespół, co jest warte podkreślenia, bo bez akurat w tym gatunku, w tej konwencji farsy, poziom zespołu całego jest istotny, żeby wszystkie dowcipy gra konwencjami, dowcipem, żeby to wybrzmiało. Jest to księżniczka na opak wywrócona. Co my tu mamy jeszcze? Muszę spojrzeć w ściągawkę. Mamy jeszcze... ten ostatni sezon był bogaty w inscenizację pana Tadeusza, bez żadnej rocznicy, bez żadnego konkursu. Nagle twórcy uznali, że sięgnięcie po pana Tadeusza jest dla nich jakoś ważną wypowiedzią. I tak zobaczymy tutaj inscenizację bardzo radykalną w reżyserii Kamila Białaszka, bo jest to nowy pan Tadeusz, tylko że rapowy. Kamil Białaszek jest raperem, kozą i stąd ten background, ten tytuł i tak jest to przepisane na rap Pan Tadeusz. Czyli to nie tylko chodzi o to, że fraza Mickiewicza dobrze się wpisuje w

0: w rap, ale też chodzi o pewne światopogląd, który można przypisać rapowcom. Oczywiście nie ma jakiegoś jednego światopoglądu, no ale ta kultura, ta nisza kulturowa, spojrzenie z tej niszy na pana Tadeusza, na poemat narodowy jest bardzo ciekawe i przewrotne, także zachęcam. Drugim panem Tadeuszem był krakowski w reżyserii Wojtka Klema z Teatru Słowackiego. No niestety nie udało nam się do tyle wszystkich panów Tadeuszów tutaj, musieliśmy już czegoś wybierać, to nie znaczy, że tamten jest gorszy. Nagrodziliśmy aktora, który gra tytułowego pana Tadeusza w krakowskim przedstawieniu. Tradycja jest taka, że festiwal otwiera spektakl gospodarzy, więc tutaj państwo obejrzą przedwiośnie i naprawdę nie trzeba było tutaj jakiejś kurtuazji, żeby dostrzec ten spektakl. Jest to przedstawienie w dorobku Piotra Ratajczaka, reżysera tego przedstawienia, wyjątkowe i też wydaje mi się, że w repertuarze tego teatru dosyć warte zauważenia, ponieważ znakomicie wykorzystuje przestrzeń, ogromną przestrzeń Teatru Opolskiego. Scenografia, choreografia, kostiumy, a także muzyka wypełniają tą przestrzeń w sposób bardzo ciekawy i też chcieliśmy na to zwrócić uwagę, że z przestrzeni teatralnej też płynie jakaś inspiracja. A jeszcze mamy Teatr Studentów, czyli z Łódzkiej Szkoły Teatralnej. Spektakl dyplomowy, Pułapka Tadeusza Różewicza w reżyserii Adama Orzechowskiego. Spektakl z ogromną pasją młodzieńczą, radykalna wypowiedź na temat totalitaryzmu. Wydaje mi się, no, w obecnych czasach warta zauważenia. No zawsze buduje się ten kontekst, ale ten kontekst jest no, czytelny bardziej może dla takich, dla publiczności chyba nie jest specjalnie czytelny ten kontekst, że to pod... Że polska literatura ze światową może korespondować, prawda? Bo no państwo jednak tutaj macie taki wyimek, jak, prawda, na festiwalu. Ale no, sama nazwa konfrontacje skłania ku temu, żeby poszukiwać w różnych kierunkach, rozwijać ten festiwal. Więc konfrontowanie klasycznej literatury polskiej z klasyką światową jest oczywiście jak najbardziej na miejscu.
1: Biorąc pod uwagę wszystkie zgłoszone spektakle, przeważa to odtworzenie tekstu jeden do jednego, czy przeważa odtworzenie tekstu w sposób nowoczesny?
0: Nowoczesny, jeżeli by to w skrócie ująć, to zdecydowanie w sposób nowoczesny. Można powiedzieć, że takich jeden do jeden prawie nie ma. Jest jeden spektakl bardzo ciekawy, który stara się to robić. To jest Powiedź w drewnie z Teatru Kubuś w Kielcach, ale też po coś jest to robione, bo z Gwary Beskidzkiej, z której powstał ten spektakl Jana Wilkowskiego, który opowiada o beskidzkim rzeźbiarzu, takim tamtejszym Nikiforze, Jędrzeju Wowrze, został w Kielcach przetłumaczony ten tekst na Gwarę Kielecką, ale jakby wraca do tego klasycznego modelu wystawienia, to znaczy, że autentycznie oglądamy tam aktora, który może on nie rzeźbi, ale jest wśród rzeźb i obserwujemy artystę rzeźbiarza, tak jak to było wystawione w prapremierowej wersji tego przedstawienia. Zresztą aktor, który gra tego Wowrę, tego amatora, no, był uczniem Jana Wilkowskiego, więc tą jakby tradycję przenosi i też tutaj to jest bardzo ciekawe w kontekście klasyki żywej. Że ta klasyka żywa jest też żywa poprzez właśnie wracanie ściśle do jakichś kanonów wystawiania, potrafi być żywa.
2: Justyna Czernota, dyrektorka Instytutu Teatralnego.
1: Jakie, czy inaczej, czy jaki... To już 50. konfrontacje teatralne. Czy jakoś zmieniają się kryteria doboru tych spektakli?
2: Zmieniają się może nie kryteria, co może osoby, które te spektakle wybierają, ponieważ od 11 edycji opolskie konfrontacje teatralne są organizowane we współpracy z Instytutem Teatralnym, co w praktyce oznacza, że liczna, bo 7-osobowa komisja pod również przewodnictwem osób, które są różne, jeździ po Polsce i ogląda spektakle zgłoszone do konkursu. Co roku jest różna liczba spektakli, co roku roku są różne spektakle, no i co roku są to różne osoby, które oglądają je. Zawsze staramy się o to, żeby wśród komisji znajdowały się i osoby praktycznie związane ze środowiskiem teatralnym, czyli reżyserzy, aktorzy, ale też badacze teatru, i to zarówno tacy badacze, którzy zajmują się historią teatru i stricte interpretacją klasyki, ale też osoby, które zajmują się krytyką teatralną, kuratorzy. Także to grono jest bardzo różnorodne i to od niego zależy, jakie spektakle tutaj Państwo oglądacie w Opolu. Myślę, że dokładnie jest tak, że będzie bardzo różnorodnie. Tym, co, na co chciałabym zwrócić Państwa uwagę, to to, że już od 2 lat w programie Konfrontacji znajdują się zarówno interpretacje klasyki polskiej, jak i klasyki europejskiej. One są mniej więcej w połowie w tym roku. Myślę, że tym, na co warto zwrócić uwagę, jest też to, że właściwie są 2 takie tytuły bęgerowe, które Państwo na pewno znacie z lektur szkolnych i też przedstawiane w tak nietypowych interpretacjach, że naprawdę warto je zobaczyć, czyli Krzyżacy i Pan Tadeusz. A oprócz tego znalazło się dużo tytułów, o których myślę, że wszyscy je znamy, jak na przykład taki tytuł jak Księżniczka na opak wywrócona albo Ubu król, ale nie pojawiają się one tak często w interpretacjach teatralnych, co wydaje mi się powinno nas wszystkich przyciągać do tego, żeby właśnie zobaczyć może te mniej typowe rzeczy, ale też pisane przez naprawdę popularnych autorów, autorki, ponieważ w tym roku, proszę Państwa, obok Jane Austen znajdziemy Tadeusza Różewicza, a obok Alfreda Jarego znajdziemy Calderona de la Barca. Także naprawdę z bardzo różnych epok są to twórcy, z bardzo różnych estetyk, przepraszam, z bardzo różnej też myśli o klasyce się wywodzą. No i wydaje mi się, że także osoby reżyserujące są właśnie z bardzo różnych pokoleń, z bardzo różnych estetyk, no bo samo to, że wśród tytułów mamy i spektakl lalkowy, i spektakl teatru niezależnego, i właśnie spektakle czerpiące bardziej z takich form teatru środka i bardziej komediowe, no to wszystko to sprawia, że to, co możemy tutaj Państwu zagwarantować, to jest różnorodność, z czego by wynikało, że najbardziej warto kupić karnet i być z nami przez całe 2 tygodnie. Komisja działa niezależnie i nigdy nie zdarzyło mi się słyszeć o tym, żeby właśnie takie grzecznościowe gesty wykonywać. Odwrotnie, to jest naprawdę wielokrotnie weryfikowane. No właśnie na to też się bardzo cieszę. Cieszę się z tego, że jest przedwiośnie, ponieważ miałam jej okazję oglądać w zeszłym roku. Przy okazji ubiegłorocznej edycji była to impreza towarzysząca. Było tuż po premierze i przyznam, że ten spektakl zrobił na mnie naprawdę duże wrażenie. Zarówno tak scenograficznie, jak i jeśli chodzi o kreacje aktorskie, ale też jeżeli chodzi o samą interpretację przedwiośnia. I z przyjemnością sama sobie go odświeżę po roku. Mam nadzieję, że też to, ten spektakl, który jest grany na otwarcie festiwalu, zgromadzi liczną publiczność, nie tylko złożoną z Opolan i Opolanek, ale też z gości z całej Polski.
3: Robert Raczkowski, ja tu tylko sprzątam. Norbert Raczkowski, dyrektor Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, serdecznie witam.
1: A jak to wygląda logistycznie? Tyle scenografii tutaj przewieźć, rozstawić na te kilka dni?
3: No, tak mówiąc o takim backstage'u i zapleczu, to technika od wielu miesięcy przygotowuje się z harmonogramem do tego, żeby logistycznie wybrać odpowiednie momenty, kiedy i gdzie i jaki montaż danej scenografii jest zaproponowany. Nie odbywa się to w taki sposób, że przesyłany jest e-mail z jakiegoś teatru, a my tutaj się głowimy nad tym planem, co zrobić. Nie, musi z każdego teatru przyjechać ekipa techniczna, najczęściej ze scenografem, który musi wiedzieć, jak do naszych scen się zaadoptować, no bo w każdym teatrze te sceny mają troszeczkę inne wymiary, a szczególnie nasza scena jest bardzo trudna, no bo ona ma kompletnie nieadekwatne do pozostałych teatrów w Polsce wymiary, jest dużo większa, więc czasami trzeba to przedstawienie albo bardziej rozepchać, albo nawet przereżyserować, albo jeśli się da w ogóle to zrobić, albo wybrać odpowiednią scenę do odpowiedniego materiału i nawet można powiedzieć tę sztukę troszeczkę nadbudować, zmienić, dobudować nawet jakąś ściankę. Czyli jest to wielomiesięczny proces, w którym finalnie już potem, kiedy mamy te elementy przygotowane w nocy poprzedzającej konkretny spektakl, wchodzi ekipa, która demontuje poprzednie przedstawienie, potem wchodzi gmara ludzi, która montuje przedstawienie, potem zaczyna się wieszanie odpowiednich sprzętów, reflektorów, bo nie każdy spektakl ma w tych samych pozycjach oczywiście reflektory. odpowiednie programowanie jest na odpowiednią scenę, są inne wysokości, także to jest wielomiesięczny, już w dużym skrócie wielomiesięczne przygotowania, a potem jest tylko w dużym, kompaktowym skrócie montaż i wszystkie siły na pokład po to, żeby w ciągu nocy zbudować coś, co normalnie teatry robią przez 2 miesiące.
1: Do opolskich konfrontacji teatralnych jeszcze trochę czasu jest, bo odbędą się między 11 a 21 czerwca. Bilety są już w sprzedaży.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam z opolskim podróżnikiem Januszem Słodczykiem.
4: Opolanie z pasją.
1: Wybuch wojny w Iranie i kilkudniowe zamknięcie lotniska w Dubaju sprawiło, że wielu naszych rodaków utknęło na dłużej za granicą. W takiej samej sytuacji znalazł się też jeden z popularnych opolskich podróżników.
5: Janusz Słodczyk.
1: Z Uniwersytetu Opolskiego? Podróżnik?
5: Można tak powiedzieć, oczywiście. Podróżuję dużo, rzeczywiście bardzo lubię podróżować i jednocześnie to wykorzystywać potem w jakimś dzieleniu się wrażeniami z szerszym gronem.
1: Odkąd się znamy, a już trochę lat będzie, to no, wiele razy w roku udostępniasz zdjęcia, filmy, że jesteś gdzieś w Afryce, w południowej Ameryce. No tych podróży to co roku mnóstwo. I ostatnia do Sri Lanki w związku z sytuacją, która na świecie się wydarzyła, nie była aż tak, że tak się wyrażę, prosta do zrealizowania jak wszystkie poprzednie, prawda?
5: To znaczy wydawała się bardzo prosta, dlatego że no cóż, można kupić bilet powiedzmy w liniach lotniczych Katar czy Emirates, ale ja akurat leciałem Katarem, przesiadka w Dosze, dolatuje się do Sri Lanki, wszystko jest w porządku, wszystko działa. Natomiast jak się nagle okazuje, że ten Katar nie działa z oczywistych względów, prawda, wiemy dlaczego, i że w ogóle te stacje, że tak powiem, te huby przesiadkowe na Bliskim Wschodzie nie działają, no to sytuacja zrobiła się dużo trudniejsza, dlatego że wiemy, że od pewnego czasu właśnie te linie, takie jak Emirates, Katar, czy Etihad, czy Al Arabiya, one wszystkie zmonopolizowały tę komunikację między Europą a Azją. I wszystko jedno, czy ktoś leci do Tajlandii, Sri Lanki, czy nawet do Australii, chętnie korzysta właśnie z tych linii i z tej możliwości przesiadki na Bliskim Wschodzie, która nagle w jednym momencie przestaje funkcjonować. Ja się o tym dowiedziałem, jak już byłem na tej Sri Lance. Prawda? Kiedy przyjechałem, zwiedzałem sobie, przez tydzień objeżdżałem cały kraj, było to bardzo ciekawe. Potem pomyślałem sobie, kilka dni spędzę gdzieś nad morzem, no i nagle się okazuje, że jest sytuacja taka kryzysowa i te linie nie działają, to się wszystko zmienia z dnia na dzień. Ja byłem sam, nie z biurem podróży, nie w żadnym towarzystwie, po prostu zupełnie sobie sam jeździłem, oczywiście tam jakiś, czy wynająłem samochód, czy kierowcę, czy jakiś transport, czy potem sobie sam organizowałem jakieś hotele. No więc oczywiście ten dostęp do informacji miałem ograniczony. I rzeczywiście w pewnym momencie nie wiadomo, co się dzieje. No widzimy tylko, że z dnia na dzień linie lotnicze odwołują kolejny dzień. Mówią, do dzisiaj odwołujemy lot. Prawda? No bo jest bombardowania, wojna i tak dalej. Co będzie w dalszych dniach, to my powiemy jutro. A jutro mówią, to my powiemy jutro, co będzie dalej. No więc człowiek tak, mam za kilka dni ten lot, ale nie wiem, co się będzie działo. Prawda? Wszystko wskazuje, że odwołają, ale jeszcze formalnie nie odwołali. No, jednocześnie w tym systemie Odyseusz pisze do mnie, no system pisze, czy nie wiem kto tam, ministerstwo, ktokolwiek, jak możecie, to sobie szukajcie, prawda, komunikacji, nie wiem, tam przez Londyn, przez Bangkok, jakichś tam innych, jednak, bo tu raczej się nie spodziewamy, że się coś odblokuje. No więc myślę tak, no muszę załatwić jakiś bilet, prawda? W tym momencie powiem szczerze, załatwiłem bilet, który nie zadziałał, to znaczy z internetu przez Arabię, która w tym momencie jeszcze nie była przedmiotem tam tych bombardowań czy ataków. Potem Lufthansa, gdzieś tam z Damamu do Londynu, do Frankfurtu. Myślę sobie, to będzie dobra opcja. No jak już to załatwiłem i zapłaciłem, to następnego dnia się okazało, że to właśnie pewnie też nie zadziała, ale te linie Sri Lanka Airlines też nie odwołały tego. lotu i tylko do ostatniej chwili czekały z tym odwołaniem. No więc było to zamieszanie, no bo człowiek po prostu nie wie, co się dzieje. Ale z drugiej strony, w moim przekonaniu, należy zachować spokój i myślę sobie, no, próbować się w tej sytuacji odnaleźć. Słuchać się komunikatów, no i te reakcje są bardzo różne. Powstaje, widzę na Facebooku, grupa 400 osób tam było, uwięzieni na Sri Lance. Okazuje się, że no, ludzie starają się jakoś jak najszybciej wydostać czy z Tajlandii, czy właśnie z innych krajów. Widzę zdjęcia z Bangkoku, tam tłumy ludzi na lotnisku, wszyscy czekają, pytają, czy, a może jutro ten lot będzie, może pojutrze będzie. Ja może idąc już tak na skróty powiem, zdecydowałem się kupić kolejny bilet z pewnym wyprzedzeniem, takim, że już wiedziałem, że będę musiał tydzień czy dłużej, nawet 10 dni dłużej ponad zostać na tej Sri Lance w stosunku do planu i po prostu przeczekać to. I polecieć już samolotem Air India, który będzie leciał przez Delhi do Mediolanu. No i takie w lokalnej agencji sprzedającej bilety lotnicze, taki bilet akurat był do wzięcia jako ostatni. Mówi, mam ostatnie miejsce do Mediolanu. Ja mówię, ale ja mam bilet do Frankfurtu i Sri Lanka Airlines mi to sprzedała i zapłaciłem i piszą do mnie, że się cieszą, że lecę, może będę chcę mieć wyższą klasę, może chcę wybrać miejsce. Ale ten agent mówi, człowieku, zapomnij o tym, na pewno odwołają, ja ci mówię, żaden taki lot nie dojdzie do skutku. No więc mając w sumie dwa ważne bilety, kupiłem trzeci i postanowiłem, że nie polecę na żadne lotnisko, nie będę czekał z dnia na dzień, czy ten samolot odleci, czy nie odleci, tylko zostanę sobie w miejscowości nadmorskiej, będę się kąpał w oceanie i w ogóle no, spróbuję jednak mimo pewnej nerwowości no, po prostu wykorzystać ten czas tak, jak umiem najlepiej. To na wejściu w skrócie tyle, panie redaktorze.
1: No ale podejrzewam, że ogarnięcie noclegu w takiej sytuacji na dodatkowych kilka dni, to też może być sprawa problematyczna.
5: Tak, ale dlatego właśnie zostałem w tej miejscowości, ponieważ jest łatwiej to zorganizować niż na przykład dowiedzieć się, że mój lot jest odwołany, ale dowiedzieć się o tym już na lotnisku, na przykład w Colombo, w wielkim mieście i szukać na gwałt hotelu i nie wiadomo na ile dni, bo nie wiadomo czy odleci. Więc dlatego pomyślałem sobie, że lepiej zostać, znaleźć sobie, no powiedzmy w miarę tani hotel, bo nie wiadomo jak długo będę musiał go wynajmować. Co się udało? Koszty życia na tej Sri Lance nie są aż takie wysokie, więc pomyślałem, że to jest jednak jest lepsze niż tam gdzieś wystawanie w tych biurach, bo słyszałem właśnie czytałem na Facebooku, no, że ktoś na przykład ma numerek jakiś do Katar, do linii Katar, do biura, no i jutro będzie przyjęty i tam kolejka ludzi stoi i się dowiaduje, kiedy te loty w końcu się odbędą, czy się nie odbędą, więc przestałem się jakby już w tym może nie tyle interesować, co się tym jakby przejmować tak bardzo, czy nakręcać się. Natomiast w tym wszystkim dowiaduję się w pewnym momencie, jak już załatwiam sobie te bilety, będzie samolot. Z mediów dowiaduję się, że będzie samolot polski i przyleci. Ale ten system Odyseusz już mnie o tym nie mówi. Niektórym mówił, bo spotkałem Polaków, mówią, a nam napisali, że można się starać, są jakieś trzy agencje na Sri Lance, które przyjmują takie zapisy. Pierwszeństwo mają ci, co są zbiór podróży, a ci, co nie, to też w miarę możliwości mogliby ewentualnie polecieć. To boska, no nie wiem. Oczywiście, co robić? No trzeba by było lecieć znowu tam, coś załatwiać, jechać do tej stolicy, zastanawiać się, czy mnie wezmą, czy mnie nie wezmą. Koszty też będą wcale nie takie małe, więc zdecydowałem się, że jednak nie będę starał się o ten samolot z Polski, tym bardziej, że on był taki dla mnie zaskakujący, no bo ja nie miałem takiej świeżej informacji, że on będzie. No uważam, że troszeczkę zawiódł system informacji, bo ja nie oczekiwałem absolutnie, że ktoś miałby mnie ewakuować, prawda? No bo nie wiem, z jakiej racji. Gdybym utknął w Dubaju czy w dosze, to jest co innego, bo wtedy jestem bezpośrednio narażony i wtedy liczę, że może państwo się tym sam zainteresują, jakieś służby czy czynniki oficjalne. Natomiast w tym wypadku nie uważałem, że trzeba koniecznie ewakuować osoby, tylko po prostu jakoś sobie trzeba poradzić. I tak sobie pojechałem sam, to liczyłem się z tym, że będę musiał sobie sam radzić. Natomiast informacja rzeczywiście była troszkę słaba. Liczyłem bardziej, że więcej będzie takiej konkretnej informacji, na przykład w tym systemie Odyseusz, o którym tak mówiono i tak go reklamowano.
1: Mamy już wiosnę, do wakacji 3 miesiące. Wielu Opolan, wielu słuchaczy zastanawia się, jak zagospodarować swój wakacyjny urlop. Czy te wyloty zagraniczne w tym roku będą bezpieczne, czy nie będą? Jakieś rady?
5: Sytuacja oczywiście, jak widzimy, z dnia na dzień jest nieprzewidywalna, tak jak w tamtym momencie, o którym opowiadam, tak samo w tej chwili dalej, prawda? Mówimy, tu jest dwutygodniowy rozejm i może będzie spokój, więc oczywiście te linie lotnicze wożące ludzi do Azji przez Dohę czy przez Dubaj będą starały się uruchomić jak najszybciej na pewno te połączenia. Natomiast to radzić oczywiście trudno. Ja może powiem za siebie. Myślę, że w najbliższym czasie wolałbym jednak poszukać teraz w drugą stronę. Nie wiem, jeżeli już gdzieś daleko, to przez Atlantyk. Może się zainteresować Europą, która jest przecież bardzo piękna i ciekawa. Czy polecieć do północnej Afryki. Póki to się tak do końca nie wyjaśni, to wolałbym jednak nie korzystać z tych połączeń na wschód. Miałem taką w planie na przykład wyjazd do Omanu. Bardzo już taki zaawansowany, łącznie z biletami na linię Etihad, ale to zostało bilety odwołane i oczywiście nawet gdyby nie były odwołane, to nawet ze stratą wolałbym do Omanu w tym momencie nie jechać. Więc raczej tak powiedzmy podszedłem do tego zdrowo, rozsądkowo, chyba żeby szukać zupełnie innych tras. Na przykład wiem, że teraz spokojnie można lecieć Air China z Warszawy do Azji, do Chin i tam może gdzieś dalej. Air China lata nad Rosją bez problemu, te sposoby są oczywiście. Natomiast jak widziałem, jak leciałem Air India na trasie Delhi-Mediolan, to rzeczywiście ten samolot bardzo tak, powiedziałbym, kilka razy zakręcał jakoś tak dziwnie na tej mapie, bo szukał sobie, szukano tej optymalnej trasy. Kiedy zobaczyłem w pierwszej chwili na mapie, jak ma lecieć, to było nad Iranem, ta linia, prawda, na mapie, prosto tam do Europy. Natomiast w rzeczywistości, potem jak pokazywano rzeczywistą trasę, to ona była taka ułamana, że gdzieś tutaj troszkę kawałeczek przez Oman, zahaczenie o Arabię, ale potem zaraz Morze Czerwone, przez Egipt i z Egiptu w stronę Europy, w stronę Włoch. Więc te samoloty muszą troszeczkę, że tak powiem, te linie kombinować, jak lecieć. Cały ten obszar, właściwie biorąc pod uwagę już, że jest wojna na Ukrainie i teraz, że ten duży obszar Bliskiego Wschodu jest w jakimś sensie nieczynny dla lotów, to sytuacja jest jednak dość skomplikowana w lotach w tamtym kierunku.
1: A Ameryka, biorąc pod uwagę to, że przed nami mundial?
5: Ja myślę, że mówimy o Stanach Zjednoczonych. To jest oczywiście inna sprawa, prawda? Stany Zjednoczone, ja się na razie nie wybieram z różnych przyczyn. Po prostu jak gdyby wydaje mi się, że Stany Zjednoczone troszeczkę straciły w moich oczach na atrakcyjności z różnych przyczyn ogólnych, powiedziałbym. Może nie przyrodniczo absolutnie, bo dalej pewnie są niezwykle interesujące. Zresztą miałem okazję przejechać właściwie całe Stany od Atlantyku do Pacyfiku, właściwie odwrotnie. Natomiast inne kraje, czemu nie? Wprawdzie jest zapowiedź, że następna będzie Kuba, prawda? Mówimy o jakimś ewentualnym znowu, o jakiejś zawieruszce, o jakiejś wojnie, o jakimś takim, więc na pewno nie na Kubę. w tym momencie. Co zresztą nasze chyba ministerstwo też sugeruje, ale myślę, że inne kraje Ameryki Południowej no w tym momencie jak najbardziej są dostępne. Na pewno chciałbym jeszcze raz odwiedzić Kolumbię, bo uważam, że jest to bardzo ciekawy, atrakcyjny kraj. Mówiłem to na tych swoich występach, odczytach kilka razy, prawda, opowiadając o Kolumbii. Bardzo chciałbym zobaczyć Chile. Byłem tam krótko w Santiago, ale chciałbym zobaczyć Atakamę, może nawet Wyspę Wielkanocną w porywach.
1: Mówił opolski podróżnik profesor Janusz Słodczyk. Ja tylko tak dodam na podsumowanie, że mój dzisiejszy gość w styczniu promował w Opolu swoją najnowszą książkę o planowaniu i budowie miast w dziejach świata.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o rozpoczynającym się sezonie rowerowym w naszym regionie.
4: Aktywnie w Opolu.
1: Pogoda jest już piękna i ciepła, więc pora na rower. Zanim wsiądziemy jednak na nasz jednoślad, to może warto by było go dobrze przygotować.
6: Piotr Oliwa ze Stowarzyszenia Rowerowego Piasta.
1: Rozpoczął się sezon rowerowy. No, niektórzy powiedzą, że sezon rowerowy jest cały rok, ale większość Opolan jednak chowa te rowery na zimę i wyciąga je dopiero wiosną. Jak już się wyciąga te rowery, no to warto przyjrzeć się ich stanowi technicznemu. Wy dajecie taką możliwość.
6: Dajemy taką możliwość od bardzo, bardzo wielu lat i dla tych rowerzystów, którzy przestali jeździć na zimę, szczególnie im to polecam. Nie pamiętamy bardzo często, co działo się jesienią i dlaczego zostawiliśmy nasz rower w piwnicy i jakoś nie wróciliśmy do niego przez kilka miesięcy. Zawsze polecamy, żeby sprawdzić go pod względem sprawności technicznej, bezpieczeństwa. Można to zrobić na pewno u nas. W każdy piątek po godzinie 18 jest otwarta nasza rowerownia. Rowerownia, którą jako stowarzyszenie prowadzimy już od prawie 10 lat. Można do nas przyjść, poradzić się. Sprawdzimy rower, powiemy, na co zwrócić uwagę, może co przeserwisować jeszcze przed sezonem lub nad czym się zastanowić w późniejszej części sezonu. Także zapraszamy, żeby nas odwiedzić na ulicy Krakowskiej 34A. To jest ta kamienica z muralem Krzysztofa Krawczyka.
1: A z waszego doświadczenia wynika, że po tej zimie co najczęściej wymaga tego, no właśnie, przejrzenia, być może wymiany?
6: To jest bardzo, bardzo różnie. Często ludzie mają już stare ogumienie i zużyty łańcuch. To dwie rzeczy, które się zdarzają najczęściej. Ten łańcuch, bo zapominamy go smarować i on się zużywa nadmiernie, zbyt szybko. I ogumienie, o którym się zapomina, jeździ się na tym rowerze od przysłowiowej komunii, te opony mają, nagle się okazuje, że rower to był całkiem niedawno kupiony, bo 17 lat temu i te same opony są jeszcze, guma parcieje z czasem, w samochodach też wiemy, że musimy wymieniać, bo nam się na przeglądzie już od jakiegoś czasu mechanik przyczepi się nam do zużytej opony. W rowerach nikt za nas tego nie zrobi, musimy to zrobić sami, ocenić, czy opony są zdatne do jazdy, czy to jest jeszcze bezpieczne.
1: A łańcuch, jak się zużyje, po czym poznajemy?
6: Najczęściej poznajemy po tym, że jadąc coś nam przeskakuje. Naciskamy na pedały, a w pewnym momencie takie jakby puste szarpnięcie. To już jest koniec tego łańcucha i już najpewniej zniszczyliśmy więcej elementów napędu niż tylko łańcuch, przez to, że tam za słabo dbaliśmy, za długo zwlekaliśmy z wymianą. Najłatwiej i najlepiej jest sprawdzić przymiarem do łańcucha, który na wszystkich popularnych takich serwisach sprzedażowych można kupić. To się nazywa przymiar do łańcucha i kosztuje w przedziale między 10 a 30 zł. Możemy kupić coś, co posłuży nam do końca życia i wnukom.
1: No to na pewno trzeba niezłe trasy tutaj zaliczać na tym rowerze, żeby takie uszkodzenia łańcucha się pojawiły.
6: Tak, znaczy na zadbanym łańcuchu takim, który pucujemy raz w tygodniu i oliwimy jak tylko się da i robimy wszystko zgodnie ze sztuką, przejedziemy 10 tysięcy kilometrów bez problemu, a na takim niezadbanym no możemy go zajechać w 1500. Dlatego, że łańcuch działa tylko jeżeli jest naoliwiony. Jeżeli metal trze o metal bez tego elementu smarującego, bardzo, bardzo szybko się zużywa.
1: I jakie narzędzia macie dostępne w rowerowni, żeby można było takie podstawowe naprawy przed sezonem zrobić?
6: Mamy praktycznie wszystko, oprócz takich rzeczy, które trzeba wpisać w wyszukiwarkę, żeby sprawdzić, co to jest. Także mamy takie podstawowe klucze, które 99% rowerów potrafią rozebrać, rozłożyć do części pierwszych. Oczywiście zdarzają się dziwne rozwiązania, nietuzinkowe, albo w bardzo starych rowerach, albo w bardzo nowoczesnych, ale z reguły osoby, które mają zabytkowy 40-letni rower lub nową szosę, która kosztowała 4 średnie krajowe, wiedzą, że mają coś dziwnego i najpierw dzwonią albo piszą do nas, żeby zapytać, czy mogą z tym przyjść, bo mają problem takiego, a nie innego rodzaju. Najczęściej w 99% przypadków sobie radzimy. Nawet mamy spawarkę, możemy coś dospawać na stałe.
1: Trzeba się umawiać wcześniej? Można przyjść z marszu, czy jesteście otwarci w konkretnych godzinach konkretnego jednego dnia tygodnia?
6: Jesteśmy otwarci niestety tylko jeden dzień w tygodniu, w piątek po godzinie 18. Spowodowane jest to tym, że to już nie ma za dużo osób w stowarzyszeniu w ostatnich latach. Zachęcamy oczywiście do przyjścia do nas, do dołączenia do stowarzyszenia. No ale na razie zostawiliśmy ten jeden dzień, piątek po 18, a można przyjść ze wszystkim, jeżeli spodziewamy się, że to, co chcemy zrobić, zajmie 4-5 godzin, fajnie do nas się odezwać wcześniej. Ale jeżeli idziemy tylko po jakąś poradę, po jakąś regulację przerzutki, po jakieś narzędzie, żeby skorzystać z narzędzia, w ogóle nie trzeba o nic pytać, wystarczy do nas podjechać.
1: A ile osób jednocześnie może tam naprawiać swoje rowery?
6: 2 wygodnie, 3 niewygodnie. To tak naprawdę zależy od aury i ilości stojaków rowerowych. Na dzień dzisiejszy mamy 3 działające stojaki rowerowe. Kiedyś mieliśmy 4. Można było się też rozłożyć poza warsztatem w przypadku lepszej pogody. Zdarzało się, że brakowało miejsca, jak ktoś stał w kolejce, ale to się rzadko zdarzało. Aż tyle osób do nas nie przychodzi.
1: Jak już się ogarnie ten rower, no to wiadomo, trzeba obrać jakąś trasę. Jedną z najpopularniejszych w Opolu oczywiście jest kierunek Turawa, ale czy są w naszym regionie jakieś może nowe ścieżki rowerowe, które pozwolą nam odkryć jakieś kierunki, których do tej pory na rowerze nie zwiedzaliśmy?
6: Oczywiście. Ja osobiście polecam i często tamtędy jeżdżę. Polder Żelazna. Taka nowa inwestycja, która będzie jeszcze rozbudowywana. Oczywiście Polder Żelazna to jest ochrona przeciwpowodziowa Opola, ale podczas budowy tego polderu dostosowano wały, które powstały, żeby wodę zatrzymać, do tego, żeby się po niej poruszać. I dopuszczony jest tam ruch rowerem, można tam spacerować. Mniej więcej połowa jest asfaltowa, połowa jest z takiego ubitego szutru, czy tam innego kruszywa. Bez problemu nadaje się do podróżowania praktycznie każdym rowerem, może tylko jeżeli ktoś ma taki rower stricte szosowy, to może się czuć tam niekomfortowo, ale w tamtą stronę możemy dojechać z Opola do Dobrzenia praktycznie tylko z jednym takim małym nieprzyjemnym momentem przekraczania obwodnicy. Tam nie ma żadnego przejazdu wzdłuż rzeki, trzeba minąć market makro, przejechać tam kawałeczek przez remont aktualnie, a kiedyś przez rondo i wrócić z powrotem na tą trasę, ale ta trasa myślę, że będzie kiedyś najatrakcyjniejszą częścią tras rowerowych w Opolu, jeśli kiedyś nasze województwo postanowi dołączyć do wielkiego ogólnopolskiego projektu Blue Velo, który zakłada budowę ścieżki rowerowej wzdłuż całej Odry.
1: Jeszcze jakiś kierunek?
6: Oczywiście Turawa, oczywiście Szydłów, Szydłowskie Lasy. Dla bardziej zaawansowanych kolarzy jeździmy w kierunku Góry Świętej Anny. To nasza taka jedyna górka, która łączy pokolenia i łączy różne miejscowości, różne miasta, też nie tylko Opole. To jest taka najbliższa górka, na którą możemy dojechać, czy z Opola, czy z Kędzierzyna. Myślę, że to takie już dla takich bardziej zaawansowanych kolarzy. No i gdzie jeszcze można pojechać? Na Wyspę Bolko. Można zacząć od tego, żeby wyciągnąć rower, sprawdzić, czy jest sprawny u nas w stowarzyszeniu w piątek i przejechać się te 5-7 kilometrów, zrobić dwa kółka po Wyspie Bolko i sprawdzić, czy to przypadkiem nie jest fajna sprawa.
1: A jak oceniasz obecnie jeżdżenie na rowerze po mieście, po Opolu? Bo tutaj ta sieć ścieżek rowerowych też w ostatnich latach się zaczęła rozwijać.
6: Tak, ścieżki rowerowe w Opolu pojawiają się, można powiedzieć, jak grzyby po deszczu, czyli jest ich w zaskakujących miejscach dosyć dużo i w ogóle jedno z drugim nie ma ze sobą żadnego związku. Jedziemy ścieżką, nagle się kończy, trafiamy na drogę, potem nagle zaczyna się ścieżka, ale po drugiej stronie, jedziemy nią 200 metrów, musimy przejechać na kolejną stronę, jedziemy nią 200 metrów i się kończy. Tak ja ścieżki w Opolu rozumiem, niestety. Są wyjątki. Mamy ścieżki, które fajnie działają już od wielu lat, ale każda z nich kończy się w takim nieoczekiwanym miejscu i choćby taki najdłuższy trakt, dwa są najdłuższe trakty rowerowe. Jeden to jest wzdłuż ulicy Ozimskiej, niedawno przedłużony o fragment od ulicy Katowickiej do Pływalni. To jest fragment, którego bardzo, bardzo brakowało. Ale jak pojedziemy trochę dalej, to jest taka ścieżka rowerowa, która myślę, że ma około 4 km łącznie. Raz z jednej strony, oczywiście raz z drugiej strony. Można nią wyjechać z całego pola, ale też ma taki jeden moment zaraz za ulicą Plebiscytową, że nagle się kończy, jest wyjazd z sądu i tam na tych 4 kilometrach, które są ścieżką rowerową, nagle ten jeden wyjazd trzeba zsiąść z roweru. Mamy takich historii napęczki w Opolu. Ścieżki rowerowe powstają jak grzyby, w takich nieoczekiwanych miejscach. Ja bym wolał, żeby ścieżki rowerowe powstawały jak pola kwiatów w Holandii.
1: Gdzie jeszcze ich brakuje?
6: Brakuje ich w centrum. Główne miejsce, w którym brakuje ścieżek rowerowych, to jest centrum, a najgorsze miejsce według analiz ruchu, które myśmy przeprowadzali na podstawie danych zapisów GPS, które zebraliśmy z różnych platform, to była ulica Spychalskiego. Taka ciekawostka. To jest taki wyjazd na Zaodrze, najwygodniejszy z centrum. W centrum nie ma ścieżek, To wszyscy wiemy, w centrum jest bruk. Najczęściej taki bruk nieprzyjazny rowerzystom, po którym się bardzo ciężko jedzie, ale już nie czepiając się tego bruku, to taką bardzo, bardzo uczęszczaną drogą jest ulica Spychalskiego i ulica Spychalskiego w zasadzie nie ma takiej infrastruktury stricte rowerowej. Jest jakiś fragment traktu pieszo-rowerowego, potem jest kontrapas, który jest w jedną stronę i ma dopuszczony ruch rowerów, ale tak poza tym nie ma tam takiej infrastruktury stricte rowerowej, a to jest dojazd do tych wszystkich osiedli. Jak tak się spojrzy na mapę Opola, jak duże osiedla powstały na Zaodrzu, ile ludzi tam mieszka, to już przypomina trochę ZWM. A tam ta infrastruktura jest dużo bardziej rozbudowana.
1: Mówił Piotr Oliwa ze Stowarzyszenia Rowerowego Piasta Opole. Z ciekawości pogrzebałem w sieci i na stronie opolskiego ratusza znalazłem całkiem ciekawy przewodnik po najlepszych trasach rowerowych naszego województwa. Tak wiecie, między nami.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Naszą inwestycję w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: O reklamie. Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.

0: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania dzisiejszej audycji. A w niej powiemy między innymi o 42. Festiwalu Kwitnących Azalii na Zamku w Mosznej.
1: Szczególny akcent będzie położony na muzykę François Couperina, nadwornego kompozytora Króla Słońce, Ludwika XIV. Rzeczywiście można powiedzieć, że to jest barok bardzo dumny. Nie zabraknie także muzyki Händla. Wykonawcy wykonają jedną z sonat.
0: A także o tym, że rękodzieło z Opolskiego ma swoją historię, ludzi i charakter.
2: We współpracy z 10 lokalnymi grupami działania pokazujemy twórców, którzy budują markę opolszczyzny.
0: W pierwszej kolejności powiemy jednak o 42. już Festiwalu Kwitnących Azalii na Zamku w Mosznej, który rozpocznie się już za chwilę. To wydarzenie, które łączy muzykę, naturę i przestrzeń, w której kultura wybrzmiewa inaczej, bliżej ludzi i ich wrażliwości. 4 majowe weekendy wypełnią koncerty przygotowane we współpracy z Filharmonią Opolską z repertuarem od baroku po dobrze znane klasyczne kompozycje. To dobry moment, żeby spotkać się z kulturą w wyjątkowym miejscu, mówi Jakub Chrenowicz, pierwszy dyrygent Filharmonii Opolskiej.
3: Co słychać w Opolskiem?
1: Już 42. raz na zamku wybrzmią największe dzieła muzyki kameralnej. I bardzo się cieszę, że otwarty zostanie festiwal koncertem o pięknym tytule Barok to brzmi dumnie, ponieważ będzie tam muzyka barokowa, ale szczególny akcent będzie położony na muzykę François Couperina, nadwornego kompozytora Króla Słońce, Ludwika XIV. Rzeczywiście można powiedzieć, że to jest barok bardzo dumny. Nie zabraknie także muzyki Händla. Wykonawcy wykonają jedną z sonat triowych, tych bardzo znanych wielkiego niemieckiego twórcy baroku. I też zespół jest szczególny, ponieważ dwie fleciski Filharmonii Opolskiej, pani Katarzyna Raczkowska i pani Monika Targowska, poza tym, że grają dla państwa na co dzień, można powiedzieć, na tych fletach współczesnych, są także specjalistkami od wykonawstwa muzyki barokowej na kopiach instrumentów pochodzących z epoki, więc zespół Sanssouci będzie wykonywał muzykę barokową na instrumentach, które są kopiami tych instrumentów, na których ta muzyka była grana. To jest taki trend, państwo oczywiście wiedzą, który już od wielu lat obowiązuje, można powiedzieć, ale będzie to prawdziwy zespół barokowy, grający muzykę barokową, tak jak wierzymy, że ona brzmiała. Cieszę się, że Anna Trefon, znakomita skrzypaczka, muzyk, solista, na co dzień grająca w grupie drugich skrzypiec na stanowisku solistki, właśnie wykona przepiękny recital kameralny z pianistą Marcinem Guzem i będą tam utwory wyłącznie kompozytorów polskich. Będzie Witold Maliszewski, czyli kompozytor, który przez Opolską Filharmonię był wykonywany, wydawany, można powiedzieć, promowany, przypominany wielokrotnie. Będzie też Karol Szymanowski, nasz, jak mawiają, drugi po Chopinie, nasz wielki twórca początku XX wieku. No i jego wspaniała sonata demol na skrzypce i fortepian. Także będzie Roman Ritterband, w Łodzi urodzony, zmarły w Stanach Zjednoczonych kompozytor, i jego 3 ballady hebrajskie. Festiwal zwieńczy bardzo spektakularny skład kameralny, bo aż sekstet, którego liderem jest profesor Paweł Jabłczyński, znakomity, wspaniały kontrabasista, na co dzień tu w Opolu prowadzący grupę kontrabasów w naszej orkiestrze, i sekstet będzie złożony z muzyków grających na instrumentach lutniczych, na instrumentach smyczkowych. Pozwolę ich sobie wymienić z nazwiska, bo to jest właśnie ten moment, kiedy można naszych wspaniałych kolegów właśnie z nazwiska wymienić. To będzie Jan Turkiewicz, Angelika Chorzempa, skrzypkowi, Anna Wałek, Ewa Ostrowska, altowiolistki, Gabriela Karpiesiuk na wiolonczeli, wspomniany Paweł Jabłczyński na kontrabasie, wykonają program złożony wyłącznie z kompozycji Antonina Dworzaka. Myślę, że to niezwykła gratka, tak duży, wielki nawet zespół kameralny w tak cudownej muzyce tego czeskiego mistrza. To jest gratka i rzadkość, żebyśmy mogli słuchać właśnie tych kwintetów i nokturnu. Bardzo się cieszę, że muzycy Filharmonii Opolskiej będą mogli występować w tych kameralnych formacjach, grać dla państwa muzykę tak odmienną od tego, w czym słyszą ich państwo na co dzień, czyli od wielkich form symfonicznych przejdą do rzeczy bardzo intymnych, bardzo, bardzo wyrafinowanych i na takim najwyższym poziomie muzycznego mistrzostwa. Bardzo się cieszę, że możemy organizować ten festiwal po raz kolejny.
0: Mówił pierwszy dyrygent Filharmonii Opolskiej Jakub Chrenowicz. A na wszystkich melomanów czeka także wyjątkowa muzyczna premiera. W jednej z zamkowych sal po raz pierwszy wybrzmią utwory współcześnie tworzącego kompozytora Dominika Lasotę, wzbogacone tekstami trenów Jana Kochanowskiego. Mówi dyrektor artystyczna festiwalu Barbara Hortyjska.
4: Z mojej strony chciałabym Państwu przedstawić dwa koncerty. Po pierwsze koncert debiutów, które w tym roku już po raz ostatni organizuję w ten sposób dobierając, dlatego że mam gdzieś w planie od przyszłego roku podjąć współpracę z akademiami muzycznymi. Jestem już na etapie rozmów i chciałabym, aby muzycy, którzy kończą Akademię Muzyczną w różnych miejscach, bo to nie chodzi tylko o te najbliższe, prawda, bo bardzo często można się pomylić, że my korzystamy z tego, co jest dla nas najbliżej. Ja bym chciała, aby w naszej Moszna przyjeżdżały osoby z całego naszego państwa, te, które idą dalej, mają w planie rozwijać swoją karierę zawodową, i żeby Moszna dawała im ten start, to co zawsze podkreślam przez tyle lat, że tą podwalinę do tego, żeby powołać się na ten festiwal, że zaczynali tam, albo dał im ten festiwal możliwość dostąpienia zaszczytu i korzystania z innych festiwali organizowanych w kraju. Bo ten festiwal, Szanowni Państwo, to jest bardzo ważne wydarzenie, które, tak jak od wielu lat też podkreślam, artyści wpisują sobie swój pakiet notek bio i powołują się na niego przy różnych innych możliwościach. Dwa koncerty, które Państwu zaproponuję ze swojej strony, to jest koncert, z którego bardzo się cieszę i czekałam na niego. Powiem, że 4 lata na niego czekałam tak naprawdę, dlatego że wiedziałam o tym, że profesor Jacek Ścibor nagrywa rzecz, która rzadko się zdarza, czyli utwory, które są utworami poetyckimi. W ogóle podejmowanie się tematyki wybitnych naszych polskich pisarzy. Jan Kochanowski, Treny. No, Państwo na pewno mieli, zresztą każdy z nas przechodził przez edukację, szkoły i wiemy o tym, że Treny to jest jeden z głównych tematów. Natomiast podjąć się aranżacji tych trenów jest w sposób niebywale, ja bym powiedziała, ezoteryczny bym nawet nazwała tak to, bo muzyka Dominika Lasoty jest po prostu pod tym względem nie dość, że współczesna, to pełna romantyzmu, pełna nostalgii, pełna cierpienia, ale jednocześnie z taką zawsze gdzieś kończącą się nutą nadziei, że nie do końca ten klimat trenów jest tak trudny. Usłyszymy Treny Jana Kochanowskiego w wykonaniu Jacka Ścibora, tenora, akompaniować mu będzie wybitny pianista, jeśli chodzi o kwestie wokalne, czyli pan Michał Lasota. Natomiast jeśli chodzi o debiuty, debiutantami w tym roku jest duet, który wykona dla nas utwór Astora Piazzolli Tango Suite. Religia Makłowicz Duo. Dwóch panów, akordeon i gitara, którzy zaaranżowali specjalnie ten utwór na potrzeby naszego festiwalu i wykonają go w pierwszej części naszego koncertu. W drugiej części usłyszymy Kamilę Wawrzyńczyk, którą mieliśmy okazję słuchać 2 lata temu. Grała z pięknym kwartetem, natomiast ponieważ jest to osoba, która jest nie tylko zdolna, jeśli chodzi o fortepian, ale jest fenomenalnym też głosem, stąd usłyszymy w jej wykonaniu parę pieśni, arii, w których będę jej akompaniować. Myślę, że ja, jeśli chodzi o debiuty, Szanowni Państwo, zawsze zwracam uwagę publiczności, że proszę o wsparcie, żeby ci nasi debiutanci mieli fajny start, żeby im się ta Moszna dobrze kojarzyła i żeby to było dla nich faktycznie wielkie wydarzenie w ich życiu. To jest jedna rzecz. A druga, że zawsze właśnie z takim drżącym sercem patrzę, później patrzę na ich karierę, na ich rozwój i oni później wracają po iluś latach już w recitalach mistrzowskich, bo takie praktyki już też na naszym festiwalu były, że wracają już po 10 latach jako wybitne jednostki grające, wybitni artyści.
0: Mówiła dyrektor artystyczna festiwalu Barbara Hortyńska. A cały festiwal został objęty patronatem honorowym przez marszałka województwa opolskiego Zbigniewa Kubalańce.
5: Ogromnie się cieszę, że już po raz 42 jesteśmy w stanie Państwa zaprosić na to wyjątkowe wydarzenie. To taka wiosna kultury w województwie opolskim za każdym razem, muzyczne święto kwitnących azalii, jak zwykle w przepięknym miejscu w naszej perełce województwa Zamków Możnej, w wyjątkowym okresie właśnie, kiedy azalie, rododendrony kwitną. Startujemy w tym roku 7 maja i co 4 tygodnie będziemy zapraszać melomanów, miłośników tego festiwalu właśnie do Zamku w Możnej. Samorząd województwa jak co roku współfinansuje to wydarzenie od drugiego roku za pomocą Filharmonii Opolskiej i za to serdecznie i panu dyrektorowi, i maestro dziękuję, że opieką taką organizacyjną i opieką merytoryczną ten festiwal został objęty.
0: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. Wstęp na 42. Festiwal Muzyczne Święto Kwitnących Azalii imienia Zbigniewa Pawlickiego w Możnej jest bezpłatny, jednak obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc przez stronę www.bilety.mosznazamek.pl. A teraz powiemy o rękodziele, bo rękodzieło z Opolszczyzny to nie tylko piękne przedmioty, to przede wszystkim historia, ludzie i wyjątkowy charakter miejsca, z którego pochodzą. Właśnie na tym opiera się projekt Dobre, bo lokalne, opolskie produkty rękodzielnicze, realizowane przez Samorząd Województwa Opolskiego we współpracy z lokalnymi grupami działania. To inicjatywa, która realnie wspiera twórców i pokazuje, jak wielka wartość kryje się w tym, co powstaje lokalnie, często w małych pracowniach, z pasji i wieloletniego doświadczenia. Mówi Paulina Olszowska z Departamentu Programów Obszarów Wiejskich.
3: To warto wiedzieć o Opolskiem.
2: W ramach projektu Dobre, bo lokalne, polskie produkty rękodzielnicze, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego we współpracy z 10 lokalnymi grupami działania, pokazujemy twórców, którzy budują markę Opolszczyzny. Rękodzielnicy biorący udział w tym projekcie dzielą się swoją wiedzą podczas cyklu warsztatów poświęconych różnym technikom rękodzieła.
0: Mówiła Paulina Olszowska z Departamentu Programów Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Jednym z ważnych elementów projektów są warsztaty rękodzielnicze. To spotkania, które pozwalają zajrzeć za kulisy powstawania unikalnych przedmiotów. Uczestnicy nie tylko obserwują proces twórczy, ale też sami mogą spróbować swoich sił pod okiem osób, które doskonale znają swój fach. Podczas jednych z ostatnich warsztatów uczestnicy mieli okazję pracować z Moniką Kalną, artystką specjalizującą się w grawerunku artystycznym. To dziedzina wymagająca ogromnej precyzji, cierpliwości i wyczucia detalu. Jej prace trafiają na zagraniczne wystawy i targi, co pokazuje, że lokalne rękodzieło z Opolszczyzny może z powodzeniem konkurować na międzynarodowej scenie.
6: Cieszę się bardzo, że mogłam podzielić się moim rzemiosłem, moim warsztatem z uczestnikami. Myślę, że było to bardzo wyjątkowe dla uczestniczek zobaczyć, czym jest takie tradycyjne rzemiosło. Że nie jest to po prostu tak jak w dzisiejszych czasach robione coś bardzo szybko, tylko trzeba poświęcić dużo czasu, energii i skupienia, żeby po prostu coś stworzyć.
0: Mówiła Monika Kalla, rękodzielnik grawerunku artystycznego. Każdy wygrawerowany element to efekt wielu godzin pracy i ogromnego skupienia. Podczas warsztatów uczestnicy mogli przekonać się, jak wygląda ten proces od podstaw, od pierwszego szkicu aż po finalny efekt. Mówi Anna Maciołek,

0: Ogromnie się cieszę, że miałam możliwość poznania pani Moniki, która ma tak niesamowity talent. Jestem zafascynowana tym, że takie osoby mieszkają w naszej gminie z tak ogromnym talentem i jeszcze z taką niesamowitą osobowością. Także bardzo się cieszę, że mogłam uczestniczyć w tych warsztatach.
1: Mówiła Anna Maciołek, dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach. Projekt Dobre bo Lokalne przypomina nam więc o tym, że warto sięgać po to, co powstaje blisko nas, bo za każdym ręcznie wykonanym przedmiotem stoi człowiek, jego historia i pasja, której nie da się zastąpić masową produkcją.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: Słuchacie programu Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji, a w niej przeniesiemy się do Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior w Opolu.
3: Odbiór jest na pewno pozytywny, bo cieszę się, że mogą z kimś porozmawiać w końcu, bo to są też głównie osoby, które przez większość czasu teraz są samotne.
1: Powiemy także o tym, że województwo opolskie konsekwentnie inwestuje w transport.
4: 31 grudnia 2024 roku podpisaliśmy umowę. Powiedzieliśmy A, decydując się na zakup 5 pojazdów elektrycznych, 3 pojazdów czteroczłonowych i 2 pojazdów trzechczłonowych. Dzisiaj mówimy B.
1: W pierwszej kolejności przeniesiemy się do Opolskiego Centrum Seniora. Tam Kamil Hantulik, instruktor do spraw kulturalno-oświatowych, opowiedział mi o wolontariacie.
5: Istotne dla Opola.
3: Naszymi wolontariuszami są głównie seniorzy, ale mamy też studentów i uczniów, też młodszych. Przychodzą, wypełniają umowę i kiedy my dostaniemy jakieś zgłoszenie do osoby potrzebującej na przykład towarzystwa, czy też wyjścia na spacer, pomocy przy dojściu do lekarza, to mogą się takie osoby zgłosić do nas i wtedy pomagamy im wolontariuszy. Mamy około 30 wolontariuszy. Tak jak już mówiliśmy, no, większość z nich to są seniorzy. Odbiór jest na pewno pozytywny, bo cieszę się, że mogą z kimś porozmawiać w końcu, bo to są też głównie osoby, które przez większość czasu teraz są samotne i takie towarzystwo osoby szczególnie młodej też pozytywnie na nich działa. Cieszą się, że mogą iść na spacer i że wreszcie ktoś ma możliwość, aby doprowadzić ich do lekarza, który jest na przykład na drugim końcu Opola.
1: Jak się okazało, polscy seniorzy, poza tym, że są bardzo pomocni, kochają także darta.
3: Pomysł na darta w Centrum Senior w Opolu pojawił się na początku roku, tak mniej więcej 2 miesiące temu, kiedy też był boom w Polsce na tą dyscyplinę przez występ naszego reprezentanta na Mistrzostwach Świata. Udało nam się zorganizować jedno stanowisko do darta, czyli tarcza i statyw. No i brałem pod uwagę tutaj jakieś takie 10 osób, mniej więcej 15 pojawiło się tych chętnych, 30, także zainteresowanie jest spore. Zainteresowanie seniorów przebiło nasze najśmielsze oczekiwania i przez to też musieliśmy otworzyć więcej grup i seniorzy po zajęciach chwalą się tym, że dart pomaga im się zrelaksować i po prostu dobrze się bawić, bo to ogólnie chodzi o to, żeby właśnie dobrze się bawić przez tą godzinę. Zawody na pewno i na pewno też jest w planach jakieś stworzenie zespołu, które może kiedyś będzie nas reprezentować na scenie.
1: Mówił Kamil Hantulik, instruktor do spraw kulturalno-oświatowych w Centrum Informacyjno-Edukacyjnym Senior w Opolu. A o historii Centrum Seniora opowiedziała mi jego kierownik Małgorzata Jarosz-Basztabin.
6: Tak naprawdę to był pomysł naszych seniorów. Seniorzy, ci bardziej aktywni, jakby dostali takie informacje, że w dużych miastach centra seniorów już istnieją i postanowili wziąć sprawy w swoje ręce razem z Radą Seniorów. Skutecznie działali, że to Centrum Seniora przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu powstało.
1: Centrum Senior w Opolu obchodziło w tym roku swój jubileusz, 10-lecia istnienia. Jak to miejsce zmieniło się na przestrzeni lat?
6: Tak naprawdę, jak myślę o tym, co się działo na początku, to pierwsze rzucały mi się na przykład kluby seniora. Tych klubów było 6. One były w odległych dzielnicach naszego miasta. Teraz klubów mamy 32, więc cały czas się rozwijamy. To jest nieuchronne, bo sytuacja demograficzna kraju zmierza ku temu, że będziemy po prostu musieli takich...

0: inicjatyw organizować dużo więcej po to właśnie, żeby nasi seniorzy czuli się zaopiekowani, zadbani. Również ci, którzy z różnych powodów nie mogą wychodzić na przykład tutaj do nas, do Centrum Seniora.
1: A jeżeli chodzi o jakieś warsztaty czy zajęcia, jak seniorzy spędzają tutaj czas?
0: Zawsze to powtarzam, że do naszego centrum przychodzą osoby, które są bardzo świadome tego, że powinniśmy dbać o swoje zdrowie, czyli tutaj o sprawność i psychiczną, i fizyczną. Stąd mamy szereg różnych zajęć takich sportowych. Jest to na przykład zumba, jest to zumba na krzesłach, jest to zumba z ciężarkami. Mamy zajęcia na basenie, gdzie nasza Kasia, instruktorka, prowadzi na wodnej nudzie te zajęcia. Chodzimy na spacery, chodzimy nie tylko z kijami, o czym prawie wszyscy wiemy, ale na przykład dzisiaj nasi seniorzy poszli na spacer, ale ze smoothie. Prowadzimy właśnie zajęcia smoothie, prowadzimy tai chi. Przed chwilą wchodziłyśmy na salę i zobaczyłyśmy panie, które ćwiczą jogę. Także wachlarz i możliwości jest bardzo dużo. Tutaj jest i również zdrowy kręgosłup. To jest tylko kwestia tego, żeby chcieć. Proszę się nie zrażać. Jak nawet kiedyś państwo usłyszycie, że gdzieś nie ma miejsc, na które zajęcia, nie zrażajcie się, tylko dzwońcie, bo z różnych przyczyn. Ktoś jedzie do sanatorium, ktoś ma jakieś sprawy rodzinne, przestaje chodzić, więc wtedy można naprawdę to miejsce zająć. Ale też cieszy mnie bardzo to, że nasi seniorzy wracają do takich rzeczy, które były dawniej bardzo interesujące i modne, czyli na przykład szydełkowanie, czyli na przykład makrama, czyli na przykład malowanie. No i tu już bym oddała głos fachowcowi naszej Kamili, która te zajęcia prowadzi. Ja się ogromnie cieszę, bo coraz więcej grup powstaje. No i widzę taką ogromną radość z tego, że panie się poznają, że właśnie w ten sposób spędzają czas. Cały zespół, któremu bardzo dziękuję za pracę tutaj, pracuje nad tym, żeby rzeczywiście nasi seniorzy czuli się tutaj dobrze. Ale my też pracujemy, to też często powtarzam w myśl zasady, że nic o seniorach bez seniorów. Czyli gdybyśmy wpadły na pomysł jakiś, żeby zorganizować zajęcia, a nie skonsultowałybyśmy tego z naszymi seniorami, to one by się po prostu mogły nie udać. Albo gdyby nasi seniorzy nie przychodzili do nas pewnymi propozycjami, które my tak naprawdę tylko pomagamy zrealizować, to może by się tam nam to nie udało. Natomiast tutaj ta współpraca jest obopólna. Bardzo mnie cieszy to, że tak właśnie troszczymy się wzajemnie o siebie, bo kiedy któraś z koleżanek czy kolegów zachoruje i są to pracownicy, to widzę taką troskę wśród seniorów, ale kiedy my też nie widzimy kogoś przez jakiś czas, to też staramy się zorientować, co się wydarzyło. Czy to jest po prostu wyjazd turystyczny i wszystko jest w porządku, czy może trzeba będzie pomóc, bo tutaj chciałabym również wspomnieć o tym, że mamy ogromną grupę wolontariuszy seniorów, którym naprawdę gorąco, z całego serca bardzo dziękuję, bo robią niesamowitą pracę. Nazywam ich aniołami w ludzkich skórach, bo naprawdę to są wyjątkowe osoby, takie empatyczne i wrażliwe. To są osoby, które prowadzą właśnie zajęcia. To są osoby, które mają jakieś zdolności, mają doświadczenie i je wykorzystują. Mówię tu na przykład o pani Irenie Bocie, która prowadzi koło poetyckie. Tam jest naprawdę bardzo duża grupa osób. Mówię o Jerzym Kamińskim, który prowadzi koło malarskie i to już jest ponad 20 lat. Mimo tego, że centrum jest 10 lat i 10 lat jesteśmy razem z panem Kamińskim, to wcześniej również prowadził takie zajęcia, gdzie tylko mógł, gdzie tylko miał miejsce i cieszę się, że teraz ta współpraca nam się układa pięknie. Mamy koło fotograficzne, mamy zespół Opolanie, Jan Konopka, przecież to jest człowiek orkiestra tutaj. Każdy śpiewać może, co powtarza, to mnie ogromnie cieszy, bo no, nie zawsze nam wszystko wychodzi, ale jak jesteśmy w zespole, jak się cieszymy i ta energia taka od innych ludzi do nas gdzieś dociera, to naprawdę ogromna radość powoduje to, że już się tak nie martwimy, już nie jesteśmy tacy samotni. Tutaj nawet jeżeli chodzi o zespół Opolanie, można przejść i po prostu posłuchać, jak ktoś nie chce śpiewać, tak? Można też pooglądać nasze dzieła artystów, malarzy, bo one są na naszych korytarzach, więc gdybyście państwo tylko mieli ochotę, to my tutaj zapraszamy. Jak macie jeszcze jakieś nowe pomysły, to jak najbardziej zapraszamy. Niedługo będą Dni Seniora, więc znowu się będzie działo dużo w mieście, ale też wspólnie z Biurem do Spraw Dostępności będziemy organizowali drugą w mieście grę inkluzywną z osobami ze szczególnymi potrzebami, a tak właściwie z osobami, które nas bardzo dużo też uczą, nie? Także zapraszamy. Nasi seniorzy bardzo chętnie organizują się w grupy, wymyślają pomysły na projekty, inicjatywy lokalne, bierzemy też udział w realizacji budżetów obywatelskich. Myślę, że jesteśmy jednym z niewielu miast, które zorganizowało na przykład półkolonie dla seniorów. W tamtym roku była pierwsza edycja, w tym roku nam się niestety nie udało, zabrakło nam trochę głosów. Natomiast to było niesamowite przedsięwzięcie, które też będziemy chcieli powtórzyć w przyszłości, ale też jestem bardzo dumna z projektu Bezpieczny Senior.
1: Mówiła kierownik Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior w Opolu. A teraz zajrzymy jeszcze na zajęcia prowadzone w centrum. Bardzo dużą popularnością cieszą się na przykład zajęcia skrzydełkowania, które prowadzi pani Maria Połacik.
2: Prowadzę naszą tutaj sekcję szydełkowania. Jak pani widzi, są tutaj nasze panie szydełkowniczki. Mamy te spotkania dwa razy w tygodniu, ponieważ tych pani jest więcej, żeby wszystkie mogły uczestniczyć w tych zajęciach, więc spotykamy się w środy i w piątki. No i jak pani widziano, pełna tutaj werwa jest. No bardzo jesteśmy w ogóle wszystkie zadowolone z tego szydełkowania. Ponieważ, co ciekawe, no, kiedyś to szydełkowanie był moment taki, że gdzieś odeszło do lamusa, że to było że to takie babcijne, że to takie niefajne, ale teraz jest zupełnie już inny styl, zupełnie inna moda, zupełnie co innego się robi. Kiedyś to się tam chusteczki obrabiało, robiło się serwetki. No teraz nikt nie chce takiej serwetki, jak na telewizorach kiedyś dawno leżały. Teraz robimy różne maskotki, torebki robimy. Robiłyśmy przepiękne. Teraz robimy bluzeczki haftem irlandzkim.
1: Jaki to haft?
2: Haft irlandzki. Jest to coś, o tutaj nawet pani pokażę. To są elementy, robi się takie elementy i to są różne motywy. Powiedzmy, my będziemy miały na tej bluzeczce, czy sweterku, czy jak to określić, pięć motywów zrobimy sobie. I następnie te motywy się układa na formie danej bluzki i łączy się taką siateczką, to znaczy nawlekamy, można szydełkiem, można igłą. My będziemy robiły to igłą. Nawleka się i się łączy te wszystkie poszczególne elementy, aż nam powstanie kształt bluzki.
1: Mówiła Maria Połacik, prowadząca zajęcia skrzydełkowania w Opolskim Centrum Seniora. A teraz powiemy jeszcze o tym, że w marcu Zarząd Województwa zdecydował o uruchomieniu opcji na dodatkowe pociągi elektryczne. W podstawowej umowie z PSA było 5 pociągów, a zarząd podjął decyzję o zakupie kolejnych 8 nowych pociągów elektrycznych. Teraz informacja o skorzystaniu z tego prawa opcji została przekazana producentowi, mówi członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn.
3: Ważne dla mieszkańców Opolskiego.
4: 31 grudnia 2024 roku podpisaliśmy umowę. Powiedzieliśmy decydując się na zakup 5 pojazdów elektrycznych, 3 pojazdów czteroczłonowych i 2 pojazdów trzechczłonowych. Dzisiaj mówimy B. Zdecydowaliśmy się na wyprodukowanie kolejnych 8 pojazdów elektrycznych dla województwa opolskiego. W najbliższym czasie będziemy się decydować na kolejne zamówienia, również jeśli chodzi o pojazdy spalinowe. Jesteśmy na nowej hali produkcyjnej w bydgoskiej PES-ie. Oglądamy pojazdy, które są produkowane, patrzymy na technologię, na nowy park maszynowy, wszystko to, co wpłynie na nowoczesny pojazd, który się pojawi mniej więcej za rok i 3 miesiące na opolskich torach.
1: Mówił członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn. Uruchomienie tej opcji było okazją do wizyty przedstawicieli samorządu województwa w nowej hali produkcyjnej bydgoskiej PES-y i przypatrzeniu się, jak powstają nasze pojazdy, które na opolskich torach powinny się pojawić mniej więcej za rok. Mówi Maciej Maciejewski, wiceprezes do spraw sprzedaży PES-a.
5: Kontynuujemy realizację kontraktu dla województwa opolskiego. W tej chwili Urząd Marszałkowski wywołał opcję kolejnych 8 sztuk, 4 trójczłonów i 4 czteroczłonów. Są to nowoczesne, bardzo bezpieczne, produkowane w nowoczesny sposób elektryczne zespoły trakcyjne. Są komfortowe zarówno dla pasażerów, jak i dla obsługi pojazdów. Wygodne, wyposażone w elektroniczne rozkłady jazdy, w informację pasażerską umożliwiającą bardzo sprawne przesiadanie się na stacjach przesiadkowych, komfortowe, wygodne siedzenia, klimatyzowane wnętrza, przystosowane do przewozu również osób z ograniczeniami ruchowymi. Także jesteśmy przekonani, że pasażerowie będą bardzo zadowoleni z tych pojazdów. No liczymy oczywiście na kolejną opcję, bo województwo zostało jeszcze do wywołania 7 pojazdów.
1: Mówił Maciej Maciejewski, wiceprezes do spraw sprzedaży PESA SA.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
6: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu Tydzień w Opolu porozmawiam o wstępnych wynikach zeszłorocznego badania natężenia ruchu w województwie opolskim. Pomówię też o wydarzeniach, które w maju odbędą się w opolskim Urban Labie.
3: Ważne dla mieszkańców opolskiego.
6: Na początek zajrzyjmy na drogi naszego regionu. Kierowcy z województwa opolskiego porzucili drogę krajową 94 na rzecz autostrady A4. Tak wynika z przeprowadzonych badań natężenia ruchu na krajówkach. A co jeszcze wiadomo na temat ruchu w naszym regionie? Posłuchajmy.
7: Agata Antruszewska, stanowisko do spraw komunikacji społecznej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Opolu.
6: Rok temu były prowadzone generalne badania natężenia ruchu na drogach krajowych, między innymi w naszym regionie, no i znane są już wstępne wyniki. No i co z nich, tych wyników wynikałoby?
7: No tak, znamy wstępne wyniki tego generalnego pomiaru ruchu, który w tamtym roku był realizowany w okresie od stycznia do października. Jeżeli chodzi o województwo opolskie, to wyznaczone zostały 104 takie punkty, w których te pomiary były realizowane. Ich wskazanie nie było przypadkowe, ponieważ lokalizowaliśmy te punkty między innymi w miejscach, gdzie to natężenie ruchu może się zmieniać, może być różne. Były to między innymi skrzyżowania dróg krajowych z drogami krajowymi, skrzyżowania dróg krajowych z drogami wojewódzkimi, ale także skrzyżowania dróg krajowych z drogami, które teoretycznie, na których teoretycznie to natężenie ruchu jest większe ze względu na to, że na przykład docelowo prowadzą do centrów logistycznych czy centrów handlowych. No właśnie, jakie są wnioski? Generalnie w skali całej Polski to natężenie ruchu na drogach krajowych wzrosło o 10%. No więc jest tendencja zwyżkowa. Jeżeli chodzi o to średnie natężenie ruchu, które występuje w całej Polsce, wynosi ono w tej chwili około 15 tysięcy pojazdów na dobę, a w skali tylko i wyłącznie województwa opolskiego 11 tysięcy pojazdów na dobę. Jeżeli chodzi o to największe natężenie, to chyba nikogo nie zdziwię tym, że występuje ono na autostradzie A4. Tutaj faktycznie mamy tendencję zwyżkową. To natężenie ruchu wynosi w tej chwili według tych wstępnych wniosków wynikających z generalnego pomiaru ruchu od 43 tysięcy do 46 tysięcy pojazdów na dobę. Na granicy województwa polskiego i śląskiego jest ono największe na poziomie nawet 48 tysięcy pojazdów na dobę, więc zdecydowanie to natężenie nam wzrosło. Jest ono na poziomie od kilkunastu do nawet 20 paru procent. Aha, mówimy o porównaniu do roku 2020-2021, ponieważ to były pomiary wyjątkowo dwuletnie, ponieważ w 2020 roku mieliśmy pandemię i taki moment, w którym jednak no, nie było tylu kierowców, ile zwyczajowo porusza się drogami krajowymi, dlatego wykonano ten pomiar uzupełniający jeszcze w 2021 roku. Także tu porównujemy ten 2025 rok do okresu 2020-2021. Spore natężenie ruchu na poziomie od kilkunastu do nawet 40% wzrostu obserwujemy na drodze krajowej numer 46. To ten wzrost na poziomie 40 kilku procent jest widoczny na wysokości obwodnicy Dobrodziejnia. Spore natężenie ruchu, takie wzrostowe, występuje także na odcinku od granicy miasta Opola do węzła autostradowego Opole Zachód, ale także na odcinku Nysa-Pakosławice i na odcinku obwodnicy Niemodlina. Także tutaj mamy też zdecydowanie tendencję zwyżkową. Natomiast zaniżenie tego natężenia obserwujemy na drodze krajowej numer 45, ale najprawdopodobniej ma to związek z faktem, że występuje na tym odcinku już od paru lat rozbudowy. I to zarówno na odcinku wcześniej Jełowa-Bierdzany, teraz Zawada-Jełowa, ale także brakiem przejezdności na wysokości Krapkowic w ciągu drogi krajowej numer 45. 45. Co ciekawe, tendencja zniżkowa jest także, występuje także od kilku do kilkunastu procent na drodze krajowej numer 94. Wiemy, że droga krajowa numer 94 to alternatywa dla czwórki i faktycznie widzimy w skali województwa, ale także w skali całej Polski, że generalnie tendencja wzrostowa, jeżeli chodzi o natężenie ruchu, występuje co do zasady w przypadku autostrad i tras szybkiego ruchu, czyli dróg ekspresowych. I faktycznie tutaj u nas na Opolszczyźnie także kierowcy, wybierając alternatywę, czyli 94 i autostradę A4, zdecydowanie wybierają autostradę A4.
6: No i teraz macie już te wyniki i co z nimi zrobicie?
7: Znaczy tak, na ten moment są to wyniki wstępne, są to szacunki, więc póki co już się temu przyglądamy, ale takie szczegółowe analizy będziemy znali w drugiej połowie roku. Wtedy będziemy już na podstawie tych zebranych konkretnych danych, zebranych analiz, będziemy konkretnie wiedzieli, jakie dalej plany możemy poczynić, jeżeli chodzi o rozwój sieci dróg krajowych na terenie naszego województwa i wskazywać do realizacji te odcinki, na których faktycznie to natężenie ruchu jest duże, bo tutaj już liczby nie kłamią. My możemy zakładać, że na którymś z odcinków jest większe czy mniejsze natężenie ruchu, ale tutaj no, te pomiary już konkretnie wskazują nam, które odcinki faktycznie wymagają rozbudów, wymagają budowy nowych tras, na przykład obwodnic, pod kątem tego, że no, to natężenie ruchu na konkretnym odcinku jest bardzo duże.
6: Zadam takie pytanie szpilkę troszeczkę, bo do wielu lat kierowcy się domagają, a fajnie by było dobudować kolejny pas na A4, no a te wzrostowe natężenia ruchu na A4 wskazują, że może faktycznie to nie jest zły pomysł?
7: Jak najbardziej rozbudowa autostrady A4 do trzeciego pasa jest uwzględniona w programie budowy dróg krajowych. Także jak najbardziej przygotowujemy się do tego zadania. Dla tego zadania uzgadniany i przygotowywany jest program inwestycji, natomiast w związku z tym, że natężenie ruchu na autostradzie A4 w tej chwili jest największe na sąsiednich odcinkach, czyli między innymi w województwie dolnośląskim, śląskim czy małopolskim, tam priorytetowo będą realizowane te zadania. Oczywiście docelowo u nas także autostrada A4 będzie poszerzona do trzech pasów. Aktualnie może nie będę mówiła o okresie, ponieważ no, uzgadniany jest ten program inwestycji i w nim docelowo będzie uwzględniona po szczegółowych analizach ten czas i ta data.
6: I w 2030 ponownie się spotkamy, żeby porozmawiać o kolejnych badaniach natężenia ruchu, tak? To co 5 lat się odbywa?
7: Tak, jak najbardziej. Takie pomiary są prowadzone co 5 lat. Widzimy tendencję zwyżkową, widzimy tendencję zniżkową, także jest to taki wyznacznik do tego, jak dalej planować, które odcinki wymagają faktycznie realizacji, reagowania. Także jest to niezwykle ważny pomiar i faktycznie realizowany jest na drogach krajowych co 5 lat.
6: Mówiła Agata Andruszewska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W rozmowie omawialiśmy wstępne wyniki zeszłorocznych badań ruchu. Gdy zostaną one opracowane, drogowcy określą, na których krajówkach z naszego regionu przydadzą się na przykład nowe obwodnice.
3: Czas wolny w Opolu.
6: Teraz coś dla opolskiej młodzieży. Urban Lab zaplanował na nadchodzący miesiąc cały szereg wydarzeń, w których będą mogli wziąć udział zarówno licealiści, jak i studenci.
8: Natalia Durecka, Urban Lab Opole, animator obszaru środowiska młodych.
6: Spotykamy się w Urban Labie, gdzie młodzieży jest mnóstwo, dzisiaj właśnie z okazji Europejskiego Dnia Młodzieży. Cały maj będzie wypełniony różnymi podobnymi wydarzeniami, spotkaniami. Młodzież też będzie miała trochę więcej czasu, bo jakby nie patrzeć, no będą pisać egzaminy maturalne, ale to już będzie tak jakby dla nich też początek tych dłuższych wakacji. Co macie w planach?
8: Więc takim jednym z naszych większych wydarzeń będzie spotkanie z cyklu Motywator, gdzie spotykamy się z inspirującymi gośćmi. I takim gościem będzie lekarz Janusz Stasiak, który jest specjalistą chorób wewnętrznych, ale łączy tą medycynę ze swoją pasją i po godzinach gra na gitarze i powie o tym, jak pomaga ludziom i jak przekuwa swoją pasję w coś dobrego, więc serdecznie zapraszamy na to spotkanie. Tak jak wspomniałam wcześniej, 12 maj o godzinie 17. I mamy w sumie taką serię, taki maraton tak naprawdę wydarzeń, bo już 13 maja będzie tworzenie maskotki Urban Labu, która będzie nazywała się Labkiem. Będą to warsztaty otwarte. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Warsztaty poprowadzą nasze praktykantki Kasia i Karolina, które będą brały czynny udział w tym, od koncepcji po pokazywanie różnych technik tworzenia takiej maskotki. 14 maja mamy dwa duże wydarzenia. Będzie to Garden Party, czyli tworzenie ogrodu społecznego. A o godzinie już 17 po Garden Party mamy spotkanie, które może szczególnie dotyczyć młode osoby, które poszukują swojego pierwszego mieszkania i chcą to zrobić bez zakredytowania się na 30 lat. I to spotkanie będzie z wiceprezydentem Łukaszem Sowadą i z prezesem OTBS-u Tomaszem Maciasiem, którzy zdradzą, czym jest OTBS, jak pozyskać takie mieszkanie, jakie są warunki wejścia, jak się można o to starać, ale też powiedzą o tym, jak uzyskać lokal z miasta do remontu. Następnie 15 maja mamy międzynarodową konferencję naukową o temacie finanse i nowe technologie, aspekty prawne i ekonomiczne. Poza tym w ostatni piątek miesiąca mamy nasze cykliczne wydarzenie Breakfast Lab, a dodatkowo będą u nas się odbywały takie wydarzenia jak Okienko Młodego Przedsiębiorcy i dyżury psychologa w poniedziałki i środy.
6: Czyli można powiedzieć coś, co dla młodzieży jest bardzo ważne, chociażby to spotkanie dotyczące mieszkań.
8: Tak, jest to temat, który myślę, że dotyka teraz młode osoby, które chciałyby zacząć na swoim, poszukać swojego M, własnych czterech kątów, ale nie wiedzą jak to zrobić. Więc my chcemy tym spotkaniem odkryć te tajemnice, te wszystkie tajniki, jak w ogóle można się starać o mieszkanie bez typowo kredytu, czyli jakie są alternatywne możliwości pozyskania takiego mieszkania.
6: Kto najczęściej przychodzi na tego typu podobne spotkania? Czy to jest młodzież licealna, czy bardziej studenci?
8: Jest to jednak bardziej młodzież licealna. W naszych statystykach głównie jest to młodzież od 16 do 19 lat. Ale też jesteśmy bardzo otwarci na studentów i podejmujemy współpracę ze studentami, także serdecznie też ich zapraszamy.
6: Podejrzewam, że mogą się czasem zabrać tłumy, czy obowiązują jakieś wcześniejsze zapisy na tego typu wydarzenia?
8: Większość wydarzeń ma charakter otwarty, natomiast jeżeli są zapisy, to jest to wcześniej gdzieś tam wspominane jakby w regulaminie wydarzenia. Natomiast to spotkanie o mieszkalnictwie jest też otwarte.
6: To młodzież tutaj przychodzi od wczesnych godzin porannych i siedzi do samego zamknięcia? Jak to tu wygląda?
8: Tak. Generalnie jesteśmy otwarci od 11 do 19 i młodzież zaczyna się u nas tak kumulować od godziny 15, czyli typowo po szkole. I właśnie często jest tak, że wychodzimy wszyscy razem o tej 19. Także tak. I to tak naprawdę w każdy dzień tygodnia tak wygląda, oprócz niedzieli, bo w niedzieli mamy zamknięte, ale w sobotę jesteśmy otwarci od 9 do 15.
6: I jest wesoło, i jest ciekawie, i poza tymi wydarzeniami, o których właśnie rozmawialiśmy, też młodzież ma tutaj co robić.
8: Ma, oczywiście, że ma. W ubiegłym tygodniu mieliśmy też warsztaty z czerpania papieru, ale oprócz tych warsztatów młodzież ma tu swoją przestrzeń dla swoich inicjatyw i pomysłów. My jesteśmy bardzo otwarci, by pomagać na przykład przy tworzeniu własnych wystaw, czy wsparciu jakichś takich projektów, które mają wyższy cel. Więc tak, młodzież ma tutaj co robić i ma swoje pole do popisu.
6: Zakładają też jakieś organizacje?
8: Tak, zakładają organizacje. My tutaj współpracujemy z dziewczynami z projektu Unity, czy z projektem Your Future i generalnie jesteśmy chętni, by pomagać i wspierać osoby, które chcą działać tak też prospołecznie.
6: Moją rozmówczynią była Natalia Durecka z opolskiego Urban Labu. O tym, jakie wydarzenia będą się odbywać w Urban Labie, możemy przeczytać na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
6: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji Kultura na wynos, czyli porozmawiamy o koncertach zarówno w Opolu, jak i w najpopularniejszej destynacji turystycznej naszego regionu.
3: Co jest grane w Opolskiem?
6: Wielkimi krokami zbliża się kolejne muzyczne święto kwitnących azalii. Będzie to okazja, żeby posłuchać na żywo jazzu i muzyki klasycznej.
9: Dzień dobry, Beata Śliwińska, Filharmonia Opolska, witam serdecznie.
6: Przed nami maj pełen koncertu zarówno w Filharmonii Opolskiej, jak i de facto w całym naszym regionie. Może zacznijmy od tego, co będzie się działo w województwie, bo rusza kolejne muzyczne święto kwitnących azalii imienia Zbigniewa Pawlickiego, czyli seria koncertów, które będą się odbywać.
9: Zasadniczo na zamku w Mosznej i jest to bardzo ciekawe połączenie. Dlaczego? Z jednej strony ten zbliżający się wielkimi krokami remont sali koncertowej Filharmonii Opolskiej troszkę nas zmusza do patrzenia szerzej, rozglądania się za ciekawymi miejscami do współpracy, a zwłaszcza do tego, żeby ta muzyka pięknie wybrzmiała. I w tym momencie jest to w maju 42. już muzyczne święto kwitnących azalii. Proponuję Państwu i serdecznie zachęcam, żeby sobie zarezerwować czwartkowe wieczory, godzinę 19, ponieważ jest to 7 maja, 14 maja, 21 maja i 28 maja, kiedy będzie można posłuchać brzmień barokowych trenów Jana Kochanowskiego w wykonaniu zaskakującym, niespodziewanym. Będzie miejsce na występ podczas koncertu debiutów młodych artystów na Zamku w Mosznej. Będzie można posłuchać muzyki zaklętej w dźwiękach skrzypiec i fortepianu. I już tak patrząc troszkę po sąsiedzku, naszym polsko-czeskim przygraniczu, będzie można posłuchać na przykład utworów Antonina Dworzaka. Wszystko to wiadomo, tak jak pan redaktor wspomniał, w majowej pięknej scenerii kwitnących azalii, w otoczeniu, a właściwie w bliskości wspaniałego zamku, który ma 99 wież, skrywa mnóstwo historii z wielu, wielu lat. I zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Na pewno wstęp jest wolny, ale po rezerwacji i po szczegóły odsyłam Państwa na stronę Zamku Mosznej. Miejsce koncertów jest docelowo w galerii w Zamku Mosznej, natomiast piękne koncerty w planach, jeszcze piękniej na pewno wybrzmi ta muzyka w tak uroczym miejscu jak Zamek Moszna, więc myślę, że nie można pominąć takiego wydarzenia. Dzień jest coraz dłuższy, słońca jest coraz więcej, dlatego ta godzina 19 powinna Państwa zachęcić i myślę, że jest dobrą porą, żeby tą muzykę sobie posłuchać, tej muzyki.
6: Chciałem spytać o jedną rzecz, bo ten zamek w Mosznej jest często oblegany przez turystów. Zdarzyło mi się tam przyjechać totalnie na nieświadomce, właśnie na jeden z koncertów Święta Kwitnących Azalii. No i okazało się, że te koncerty de facto słychać na całych błoniach dookoła zamku.
9: No i to akustyka wybrzmiewa nie tylko chyba podczas Święta Kwitnących Azalii. Nie umiem sobie przypomnieć koncertu, pamiętam natomiast w roku bodajże 2022 występował wtedy chyba zespół Dirty Loops i scena była, powiedziałby ktoś, wcale nie imponująca, natomiast to otoczenie, tak, te łąki, polana, las, gdzieś to wszystko tak wspaniale brzmi, tak jak pan redaktor mówi, nie trzeba dużej ilości głośników i wielkich basów, wielkiej mocy nagłośnienia, żeby naprawdę było to słychać, a myślę, że i widać też będzie już z daleka. Także warto skorzystać z tej niepowtarzalnej okazji i tego klimatu, który się przy okazji tego pięknego święta i przyrody, i muzyki, i chyba nawet naszego, tak, żeby się spotkać, żeby celebrować te spotkania, też skorzystać z tej okazji.
6: To cztery czwartki majowe, ale to nie będzie jedyna rzecz, którą Filharmonia Opolska będzie w jakiś sposób tutaj organizować, ponieważ będą też koncerty na waszej scenie tutaj na miejscu.
9: I zastanawiam się, czy trzymać te niespodzianki gdzieś jako as w rękawie, ale myślę, że nie będzie to konieczne, ponieważ ten maj jest tuż, tuż. I co mamy w maju? Naprawdę takiego wyjątkowego. 16 maja. Wielu Opolan, wielu już nawet turystów kojarzy, aha, to będzie noc muzeów, więc będziemy wędrować po tych punktach, po tych muzeach i instytucjach już dobrze nam znanych. I my w tym roku bardzo serdecznie zachęcamy Państwa, żeby podczas tych podróży, podczas tej takiej wędrownej nocy zajrzeć również do Filharmonii Opolskiej. Dlaczego? Ponieważ przygotowaliśmy dla Państwa koncerty. Koncerty, czyli już liczba mnoga, więcej niż jeden. Zgadza się, więcej niż jeden, nawet więcej niż dwa, bo są to trzy koncerty. O 18 przygotowaliśmy koncert symfoniczny dla wielbicieli muzyki klasycznej. Później dajemy chwilę oddechu miejscu i samej sali koncertowej. O godzinie 22 zapraszamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kolejny z cyklu naszych koncertów jazzowych w klubie muzycznym. Czyli to jest mniejsza scena, bardziej kameralne spotkanie, można sobie zamówić coś z restauracji naszej, która jest nieopodal, można spędzić miło wieczór przy dźwiękach pięknej muzyki, zaskakującej, gdzie wybrzmią standardy jazzowe, ale też będzie dużo miejsca na improwizację. I po tej godzinie zapraszamy Państwa znowu na 23 do sali koncertowej. Kto z Państwa nie był 26 marca, będzie miał okazję znowu posłuchać organów. Jest to instrument, który rzeczywiście, można powiedzieć, w Filharmonii Opolskiej gra nieczęsto, więc tym większa to okazja, aby podczas tej nocy muzeów o 23 przyjść, usiąść w sali koncertowej, zobaczyć, poczuć, a zwłaszcza usłyszeć ten bardzo, bardzo klimatyczny, bardzo nastrojowy koncert. I to jest 16 maja, noc muzeów już w Filharmonii Opolskiej, można powiedzieć wreszcie w Filharmonii Opolskiej również. I przeskakując niewiele dalej w kalendarzu, jak patrzymy, 26 maja, Dzień Matki. Jest to koncert, który będziemy pieczołowicie przygotowywać z wielkim sercem. Będzie to niespodzianka, taka można powiedzieć przez duże N, ponieważ zapraszamy Państwa, aby zaprosić mamy na koncert. I znowu, w klubie muzycznym, w kameralnej atmosferze. Nasze mamy, można powiedzieć, pamiętają troszkę inne czasy, gdzie się mniej spieszyło, było więcej czasu na rozmowę, więcej czasu na pobycie, porozmawianie w kilka osób, czy nawet, jak ktoś mówi, oko w oko. Pobyć razem bez mediów społecznościowych, nawet bez telefonów, prawda? Więc jakby pomyśleliśmy, że będzie to doskonała okazja, aby może mamy zaprosić najpierw faktycznie na kawę, na ciastko, posiedzieć, porozmawiać, powspominać i potem dać się zaprosić na klimatyczną muzykę jazzową, jaka wybrzmi w naszym klubie muzycznym. Zapraszam serdecznie do przyglądania się możliwości kupna biletów w naszym repertuarze na naszej stronie www. To takie dwa mocne terminy, których myślę, że nie można w maju przeoczyć absolutnie. 16 maja Noc Muzeów i 26 maja Dzień Matki.
6: Jeszcze chciałem wrócić do tego, że ta Noc Muzeów to będzie pierwszy raz, kiedy faktycznie coś będzie się działo w Filharmonii. Skąd taki pomysł?
9: Troszkę myślę, że pan dyrektor zauważył, mówiąc kolokwialnie, oczywistą oczywistość. Jest wiele instytucji, które już od lat kilkunastu, odkąd możemy zwiedzać, oglądać i trochę czerpać z tej kultury bardzo bliskiej zresztą, w późnych porach nocnych, które kiedyś wydawały się, że zupełnie są porami absurdalnymi, ale okazuje się, że był to bardzo dobry pomysł. I tej Filharmonii faktycznie gdzieś brakowało, a więc też Państwa zapraszamy do odwiedzenia nas, do poznania. Kto z Państwa jeszcze nie był z naszą przestrzenią Filharmonii, to nie tylko sala koncertowa, jeżeli ktoś nie lubi głośnych koncertów, błysków, świateł, jeżeli ktoś to może troszkę gorzej znosi, zapraszamy właśnie podczas Nocy Muzeów, aby poznać poniekąd drugie oblicze Filharmonii Opolskiej, kameralną atmosferę stonowanych świateł, innych kolorów, innych barw, innych dźwięków, które naprawdę w klubie muzycznym brzmią dużo inaczej i pojawiamy się też na mapie Opola, nawet jeżeli nie na oficjalnej rozpisce, to w kalendarzu podczas Nocy Muzeów obowiązkowo jesteśmy już.
6: Jakieś koncerty zaplanowane też na czerwiec?
9: Czerwiec jest dla nas jeszcze takim miesiącem roboczym z racji tego remontu, który się zbliża i prace nad szczegółami trwają. Myślę, że na pewno nie zabraknie koncertów wyjazdowych, ponieważ to już jest taka przestrzeń, która się otwiera. No niejako przy okazji daje dużo możliwości współpracy z różnymi instytucjami z regionu, z powiatu, nawet właściwie w województwie, ale jeżeli mówimy o koncertach jazzowych, jeżeli mówimy o koncertach organowych, to tak jak mówiłam, obydwa typy koncertów to są koncerty cykliczne. Koncertów jazzowych będzie nawet kilkanaście i już Państwa mogę zaprosić serdecznie, żeby sobie Państwo rezerwowali lipcowe i sierpniowe soboty, bo z kolei terminy koncertów z tych czwartków zmienią się na sobotnie i jest też takie prawdopodobieństwo, że również ta scena troszkę nam się przesunie, ponieważ już ta letnia, prawdziwie wakacyjna pogoda zachęci nas, żeby te koncerty troszkę były bardziej wyjściowe, czyli bardziej może promenadowe, żeby też turyści, którzy przyjeżdżają, spacerowicze, wszyscy, którzy w soboty będą chcieli troszkę rozejrzeć się po mieście, rozejrzeć się po centrum, żeby zauważyli, i znowu w Filharmonii dzieje się coś ciekawego, znowu możemy posłuchać pięknej muzyki i naprawdę, naprawdę wypocząć, nie tylko przy muzyce przecież zresztą. W Opolu tyle wiadomo na pewno, zresztą sama ta przestrzeń Filharmonii, czy najbliższego otoczenia też pozwala troszkę poeksperymentować poniekąd i pozwolić wybrzmieć muzyce już nie w samej filharmonii, a troszkę nawet na zewnątrz gdzieś, w najbliższym otoczeniu.
6: Spytałem o ten czerwiec właśnie dlatego, że już pamiętam z naszej ostatniej rozmowy, że szykuje się wspomniany remont. No i kiedy on startuje i co zakłada?
9: Zakłada rzecz wspaniałą dla niejednego melomana i nawet dla tych, którzy może o nagłośnieniu i oświetleniu niewiele wiedzą, przecież też nie muszą wiedzieć. Natomiast to będą zupełnie inne doznania, ponieważ będzie to nagłośnienie imersyjne. Większa ilość głośników, zupełnie inny rodzaj i wiadomo, że na scenie, na wielu, wielu koncertach poza samym dźwiękiem jednak oświetlenie też dużo daje, wiele zmienia i pozwala te wrażenia muzyczne podnieść jednak na wyższy poziom. Dlatego te prace, które jednak potrwają kilka miesięcy, nie chcę zaryzykować stwierdzenia, że pół roku, ale to jednak już jest projekt liczony faktycznie na kilka miesięcy. I patrzymy już na ten nasz nowy, prawda, 75. już sezon artystyczny, kiedy będziemy mogli zagrać, czy na sali koncertowej, na pewno gościnne występy będziemy mieli chociażby w naszej szkole muzycznej imienia Fryderyka Chopina, więc tu też jest już współpraca podjęta, czyli dyplomanci szkoły muzycznej koncertowali u nas i wygląda na to, że będzie to takie spotkanie zwrotne i my z rewizytą będziemy się pojawiać w budynku i w sali koncertowej naszej szkoły muzycznej.
6: Czyli parę miesięcy to potrwa, wasz sezon koncertowy zagrożony z tego powodu nie jest.
9: Nie będzie, ponieważ zmieni się forma i może to nawet wyjść na plus, jeżeli chodzi o rodzaje muzyki, tak? Ponieważ też pozwoli się otworzyć na inne nurty, inne dźwięki, innych artystów i będzie też takim zaproszeniem do naprawdę szerokiego grona melomanów. Oczywiście nie zapominamy, że filharmonia kojarzy się z koncertami symfonicznymi, są to zawsze piękne wrażenia, piękne doznania, piękne wydarzenia. Natomiast to też pozwoli nam troszkę wpuścić większej różnorodności, która myślę już teraz poprzez te koncerty organowe, jazzowe już się spotyka z bardzo dobrym odzewem. Po koncertach wielu melomanów pyta, kiedy następne, a jakie następne, także my niestrudzenie zapisujemy to, co się będzie u nas działo w naszym repertuarze.
6: Mówiła Beata Śliwińska z Filharmonii Opolskiej. Na koniec przypomnę, że koncerty w ramach Święta Kwitnących Azalii na Zamku w Możnej są bezpłatne, ale trzeba zarezerwować darmowe wejściówki.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.

0: to promocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
3: i Daria.
5: I to nie było. Tylko pum, pum, pum.
0: Rano.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

0: Autopromocja.
1: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
0: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
1: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
0: Freak Fight w Melo Radio.
1: Dziewczyny górą.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie.